As I approach the prime of my life, I find I have the time.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak zauważyliście, trwają wakacje. Wakacje, czyli taki czas, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły ani do przedszkola. Czasami dorośli także mają wakacje i to znaczy,

znaczy, że nie chodzą do pracy. Czy wakacje to jest to samo co urlop? Nie, z całą pewnością nie. Po pierwsze, urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują zawodowo. Pracują w domu albo w innym miejscu, to różnie to bywa. Urlopu jednak nie mają dzieci, bo dzieci nie chodzą do pracy. Dzieci mogą chodzić do przedszkola, do szkoły, a jeszcze mniejsze do żłobka. Po drugie, dorośli mogą mieć urlop, ale wcale nie mieć wakacji. Urlop to jest przerwa w wykonywaniu pracy. Dorośli biorą urlop z różnych powodów, żeby się opiekować chorymi dziećmi, żeby załatwić różne sprawy. Czasami również po to, to prawda, żeby odpocząć i gdzieś wyjechać. I wtedy, i tylko wtedy, podczas urlopu dorośli mają wakacje. Czy wiecie, skąd pochodzi to słowo? Wakacje? Wzięło się z łaciny, czyli z takiego bardzo, bardzo starego języka. Łaciny dzisiaj niektórzy, starsze dzieci i dorośli, uczą się w szkole, ale po łacinie prawie nikt już dzisiaj nie mówi, tak jak się mówi na przykład po polsku, albo po francusku, albo po angielsku. Wiele wyrazów jednak kiedyś zapożyczyliśmy sobie z języka łacińskiego i te słowa u nas zostały. I tak na przykład jest ze słowem wakacje. Ono pochodzi od łacińskiego wyrazu vacatio. I w tym pierwszym języku łacińskim vacatio znaczyło zwolnienie z obowiązków. I rzeczywiście tak jest. Gdy dzieci mają wakacje, to są zwolnione z obowiązków szkolnych i przedszkolnych. A gdy dorośli mają wakacje, to są zwolnieni z obowiązków swojej pracy. Jest jeszcze jedno słowo, które tutaj pasuje i znaczy coś bardzo podobnego. To słowo to ferie. Ferie, czyli taki okres, gdy dzieci nie muszą się uczyć. To jest po prostu czas wolny od obowiązków szkolnych. Dzisiaj najczęściej mówimy o feriach zimowych, czasami też o feriach wiosennych, przy okazji świąt wielkanocnych. Kiedyś natomiast na zwykłe wakacje, takie jakie mamy teraz, też mówiono ferie. To były ferie letnie. To jednak wyszło z użycia. Tak było dawniej, dzisiaj jest inaczej. I wiecie co? Jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Dawno, dawno temu można było powiedzieć, że dorośli mają ferie, gdy odpoczywają od pracy. Czyli dawniej ferie były rodzajem urlopu albo wakacji. To się jednak naprawdę zmieniło. Czyli uporządkujmy wszystko i powiedzmy jeszcze raz, jak jest dzisiaj. Co dzisiaj znaczą te słowa? Urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują. To jest czas wolny od pracy. Wakacje mogą mieć i dorośli, i dzieci. To jest czas, gdy się odpoczywa i nie trzeba pracować, ani nie trzeba chodzić do szkoły czy do przedszkola. Często podczas wakacji można gdzieś wyjechać, choć to nie jest konieczne. Ferie mogą mieć dzisiaj tylko dzieci. To jest taki rodzaj wakacji, zwłaszcza zimą albo wiosną. Ale tymczasem mamy prawdziwe wakacje i w związku z tym życzę Wam wspaniałego odpoczynku. Do usłyszenia!

Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.

Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Lato w pełni. Skoro lato, to gorąco i wakacje. Z tym nam się właśnie kojarzy lato. Ze słodkim leniuchowaniem, z nic nie robieniem i z tym, że na dworze jest bardzo, bardzo ciepło. Ale czy wiecie, skąd się wzięło słowo lato? Możemy się domyślać, choć pewności nie ma. Ale myślę, że warto o tym posłuchać, bo to jest dość ciekawa historia. Takie słowo dobrze znane.

znane i często używane lato, a historia niezbyt znana. Lato panuje teraz, czyli to jest taka pora roku, gdy u nas, w naszym kraju jest ciepło. Dlatego często mówimy, że mamy skwarne, upalne lato, ale latem padają też deszcze i lata bywają chłodne albo właśnie deszczowe. Można gdzieś wyjechać na całe lato, czyli na cały ten czas, gdy jest ciepło albo gdy pada deszcz, i często wyjeżdża się nad morze, w góry albo po prostu na wieś z miasta. Nazwa tej pory roku pochodzi od dawnego, dawnego słowa, które znaczyło łagodny, spokojny, cichy, powolny, lekki. Czy to wam się kojarzy z latem tym, jakie znamy? Oj, chyba nie, prawda? Bo lato, to jakie znamy, to jest czas upałów. Naprawdę czasem nie można wytrzymać z tego gorąca. A tutaj w znaczeniu tego słowa kryje się łagodność, spokój, cichość, powolność, lekkość. Coś dziwnego w tym jest. Ale gdy się lepiej zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że nasi przodkowie, czyli dziadkowie dziadków naszych dziadków, gdy sobie porównali lato z zimą, to doszli do wniosku, że rzeczywiście latem jest łagodnie, bo nie ma już tego zimna, nie ma tych srogich chłodów i tego okropnego śniegu. Więc lato to była łagodna pora roku w porównaniu z zimą. I dlatego tak właśnie nazwano tę część roku, gdy zwykle świeci słońce. A mam dla was taką propozycję, takie zadanie. Co można robić latem? Co zwykle robicie latem? Jak myślicie, czy lata są dzisiaj łagodne, czy raczej ostre? A co zrobić, żeby były łagodne, jeśli są ostre? Pomyślcie nad tym, porozmawiajcie z koleżankami, z kolegami, z rodzeństwem, z rodzicami. Powodzenia i do usłyszenia!

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka. I doskonale wiecie, po co te ćwiczenia robimy. Wszystko po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, od czego trzeba zacząć, prawda? Od oddychania. Czyli bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I tak 5 razy. Głęboki wdech nosem i wydech buzią. Potem ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie, bo ziewanie to też jest bardzo dobre ćwiczenie. A gdy już tak sobie ziewniecie, naśladujcie konika, czyli wprawcie w ruch język. Jak się robi konika? No na przykład tak. I jak tylko najdłużej możecie, naśladujcie właśnie odgłos kopyt konika. Ale możecie też parskać, czyli wprawić w ruch wargi. I to też jest zabawa w konika, też bardzo zabawa pożyteczna. A gdy już tak się rozgrzejecie, czas na bardzo krótki, ale wesoły wierszyk o pewnych imionach. Ten wierszyk brzmi tak. Zbudź się, Sybillo, zjaw się, Werillo, stań się przestrzenna imion idyllo. Wiecie, o co w tym wierszyku chodzi? Chyba trzeba coś wytłumaczyć, prawda? Sybilla i Werilla to są takie dziwne, rzadkie imiona dziewczynek albo kobiet. Sybilla, Werilla. Zjawić się, to znaczy nagle się pojawić. Idylla to jest takie spokojne, radosne życie. Każdy chciałby, żeby jego życie było idyllą i każdy może sprawić, żeby jego życie właśnie tą idyllą było. A co znaczy ta linijka? Stań się przestrzenna imion idyllo? To znaczy tyle, że gdy pojawiają się dziewczynki albo kobiety, które noszą imiona Sybilla, Werilla, to wtedy życie staje się szczęśliwsze. Tam, gdzie są kobiety o tych imionach, panuje idylla, czyli szczęście. Przeczytam jeszcze raz, a wy potem powtarzajcie ten wierszyk tak szybko i tak dokładnie, jak tylko umiecie. Zbudź się, Sybillo, zjaw się, Werillo, stań się przestrzenna imion idyllo. I zapanuje szczęście. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani literka. Bzzz, mówi pani literka i właściwie brzęczy. Brzęczy tak jak pewien owad, którego wszyscy znamy, ale może nie on pierwszy przychodzi nam do głowy. Jakie znacie owady brzęczące? Muchy? Tak. Komary? Tak. Trzmiele, owszem, też brzęczą, ale dzisiaj będzie mowa o osach. Nawet w tej nazwie osa słychać, jaki to jest ostry owad, prawda? Wiecie, jak wygląda osa? Ma czarne i żółte paski i takie skrzydełka jak mucha, czyli przezroczyste. Ale z osami lepiej nie zadzierać, bo osa może urządlić takim ostrym żądłem, które wystaje jej z tyłu pleców.

Osa też jest bardzo pięknym owadem nie tylko dlatego, że ma czarne i żółte paski, ale też dlatego, że jest bardzo cieniutka w pasie. Z tego też powodu o kobietach i dziewczynkach, które są bardzo szczupłe w pasie, czyli w talii, mówimy, że są cienkie jak osy. Ale ponieważ osy, owady, nas żądlą czasami, no to nie jest przyjemne, to bywa, że o kimś, o jakiejś osobie, która sprawia przykrość, na przykład jest złośliwa, ma takie docinki, mówimy, że taka osoba jest cięta jak osa, czyli jest taka złośliwa, uszczypliwa, tak jakby nas żądliła, jak ta osa żądłem. Gdy już to wszystko o osach wiemy, jakie płyną stąd wnioski? No po pierwsze, os nie należy się bać, ale nie należy z nimi zadzierać. Po drugie, najlepiej, najweselej będzie osę zapamiętać z tego ładnego i niegroźnego brzęczenia, bo żądło jednak bywa groźne. Dlatego mam dla was zadanie, propozycję zabawy. Naśladujcie nie żądlenie os, tylko brzęczenie os. Przy okazji świetnie wyćwiczycie buzię, język wargi. Czyli róbcie tak bzzz w różnych tonacjach i wtedy będziecie bardzo przyjemnymi, wesołymi, kolorowymi osami. Powodzenia i do usłyszenia!

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w ZAIKS-ie długo działał.

Czy można zakochać się w Brukselce, grać na akordeonie i pisać wiersze? Oczywiście, że można.

susz mat, bo 100 lat stoi w sercu Paryża oberża. Kto choć raz tutaj wpadł, nie mógł oczu

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmury.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś czas na etykietę językową. Na etykietę językową, czyli takie zasady, których lepiej się trzymać na co dzień, po to, żeby być grzecznym. Bo etykieta językowa polega na tym, że właśnie wiemy, co powiedzieć.

powiedzieć w różnych trudnych sytuacjach. Na przykład zdarza się, że ktoś potrzebuje pomocy. Widzimy to, że komuś zrobiło się słabo, albo ktoś nie może czegoś podnieść i po prostu chcemy pomóc. No i co w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście najlepiej pomóc, ale czy wypada coś wtedy jeszcze powiedzieć? Warto coś na początku i na końcu takiej pomocy powiedzieć. Na przykład, czy pomóc ci? Gdy widzimy, że kolega albo koleżanka z czymś sobie nie radzi. Jeżeli widzimy, że na przykład starsza osoba ma kłopot z przejściem przez pasy, nie mówmy, czy pomóc ci, tylko na przykład, czy chciałaby pani, żeby pani pomóc? Czy mogę jakoś pani pomóc? To są bardzo grzeczne pytania i zawsze dobrze je zadać. A gdy na przykład ktoś się przewrócił, to jakie wtedy dobre jest pytanie? Ja myślę, że na przykład takie, czy nic ci się nie stało? Albo czy nic się panu nie stało? Czy nic się pani nie stało? Gdy już takie pytanie zadamy, to ktoś na pewno chętnie z naszej pomocy skorzysta. A gdybyśmy to my potrzebowali pomocy, to co moglibyśmy powiedzieć? No na przykład, dziękuję, chętnie skorzystam. Tak, dziękuję. Albo dziękuję, już mi lepiej, gdybyśmy się lepiej poczuli. Proponuję, żebyście wymyślili sobie trzy różne sytuacje, takie, w których ktoś potrzebuje pomocy i żebyście przećwiczyli, jak zapytać, czy można komuś pomóc i jak odpowiedzieć, jeżeli się jest tym, kto tej pomocy potrzebuje. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was wszystkich w podróż po Polsce i po całym świecie. Czas na to, żeby przyjrzeć się nazwom różnych miejscowości, a może nawet całych krajów. Czy wiecie, drogie dzieci, że ostatnio odwiedziłam takie kraje jak Kuba, Gwinea, Portugalia, Brazylia, Dania? To są bardzo różne kraje, ale wiecie, co zauważyłam? Gdybym chciała powiedzieć, jak się nazywają ludzie, którzy tam mieszkają, to są bardzo podobne nazwy. No bo tak, na Kubie mieszka Kubańczyk, w Gwinei mieszka Gwinejczyk, w Portugalii mieszka Portugalczyk, w Brazylii Brazylijczyk, a w Danii kto mieszka? Sami już wiecie, oczywiście Duńczyk. Czy coś zauważyliście? Prawda, że to wyraziste? Wszystkie nazwy mieszkańców kończą się tak samo, na czyk. Ale jeśli myślicie, że tylko od tych nazw Kuba, Gwinea, Portugalia, Brazylia, Dania w ten sposób tworzy się nazwy mieszkańców, to jesteście w błędzie. Takich nazw jest jeszcze o wiele, wiele więcej. I dlatego mam dla was zadanie. Skoro znacie już tę regułę, że trzeba na końcu dodać cząstkę czyk, taką końcówkę czyk, to utwórzcie sami nazwy mieszkańców Kanady, Macedonii, a nawet polskiego miasta Malbork. Kanada, Macedonia i Malbork. Kto w nich mieszka? Sami doskonale wiecie. To jest dla was zadanie bojowe. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka wciąż w wakacyjnym nastroju. A skoro wakacyjny nastrój, mam nadzieję, że wy też go macie, to oczywiście trzeba pomyśleć o plaży. Co to takiego jest plaża? Byliście kiedyś na jakiejś plaży? Słyszę, że większość z was była. Tak mówicie. No to na jakiej plaży byliście? Nadmorskiej, nadrzecznej, czy jeszcze na jakiejś innej? Bo przecież plaża plaży nierówna. No bo co to jest plaża? To jest taki kawałek ziemi, na którym zwykle jest mało roślin. Może być piasek, ale nie musi być piasku. Może być trawa, ale nie musi być trawy. Mogą być kamienie, ale nie musi być kamieni. Ważne, żeby ten kawałek suchego terenu, czy zwykle kawałek ziemi, był nad jakimś zbiornikiem wodnym, czyli na przykład nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem, nad stawem. Wszędzie tam, gdzie nie ma wysokich roślin, gdzie na przykład można się położyć, rozłożyć, jest płasko i w pobliżu jest woda, to wszędzie to całe to miejsce nazwiemy plażą. Skoro plaża, to też inne słowa związane z tym, co się robi w takich miejscach. No bo co się robi na plaży? Plażuje. Czyli leży się i się zażywa kąpieli słonecznej. A mówiąc po prostu, opalamy się na plaży, jeżeli jest akurat słońce. Możemy plażować jednak nie tylko leżąc, ale też grając w różne gry, bawiąc się w różny sposób. Wszystko to możemy nazwać plażowaniem. Człowiek, który plażuje, to kto to jest? Oczywiście plażowicz. A co taki plażowicz ma na sobie? Może mieć plażowy kostium, plażowy kapelusz, plażowy płaszcz. Może mieć torbę plażową, czyli torbę specjalnie na plażę. Jeżeli plażowiczem jest kobieta albo dziewczynka, to może nosić plażówkę, czyli sukienkę plażową. A jeżeli plażowiczem jest dziecko, to może nosić plażówki, czyli dziecięce majteczki specjalnie na plażę. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, co jeszcze można robić na plaży, no i jak robić to tak, żeby było bezpiecznie. Życzę wam udanych wakacji na plaży. Powodzenia i do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Och, jaki mam wakacyjny nastrój. Naprawdę taki wakacyjny, że tylko bym poszła na łąkę, tam bym się położyła i bym nic nie robiła. Ale chyba nie mogę liczyć na ciszę na takiej łące, bo przecież na łące żyje mnóstwo różnych stworzeń, na przykład różnych owadów. Kiedyś opowiadałam wam o trzmielu, a dziś chcę powiedzieć o innym owadzie łąkowym, czyli o bąku. Bąki są jak bąki, czyli kręcą się w kółko i czasami mamy wrażenie, że czegoś te bąki od nas chcą. A jak wyglądają, wiecie? Bąki są kilka razy większe od muchy, są wolniejsze niż muchy, bo są też od nich cięższe i lubią latać w kółko. Dlatego być może taką zabawkę, którą chyba każdy z was zna, prawda? Taka zabawka, którą się nakręca i ona się kręci w kółko i wydaje taki dźwięk. Taką zabawkę nazywamy bąkiem, bo właśnie wydaje dźwięk i kręci się w kółko. I te owady, które żyją na łące i które nazywają się bąki, też taki dziwny, niski dźwięk wydają i też lubią się kręcić w kółko. Wiecie też może, że bąkami czasem nazywamy dzieci, wtedy, gdy chcemy o nich powiedzieć, jak bardzo je lubimy, takie małe dzieci. Ach, te moje bąki znowu napsociły.

0: może powiedzieć jakaś mama o swoim synu i o swojej córce. Czasem też możemy powiedzieć, że ktoś zbija bąki. Takie zbijanie bąków jest bardzo, bardzo przyjemne. No bo co to znaczy zbijać bąki? Po prostu nic nie robić, odpoczywać, leżeć, patrzeć w niebo i myśleć o samych przyjemnych rzeczach, a nie o tym, co na przykład trzeba zrobić. Ponieważ są wakacje, to życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej okazji do zbijania bąków. Nie do zabijania, tylko do zbijania, czyli do robienia tego, na co tylko macie ochotę, albo nawet po prostu do próżnowania. A może, zanim to się stanie, spróbujecie naśladować te dziwne, niskie dźwięki, które wydają bąki? I może też pomyślicie o różnych sytuacjach, w których można powiedzieć, że ktoś zbija bąki? Powodzenia i do usłyszenia!
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Martyna Kuderska i Daria Brzezińska, witamy. Minęła 7:30.

projekt Jazz dla dzieci i pytanie w piosence, czyż to nie jest piękny dzień? No proszę sobie odpowiedzieć. Oddech, deszcz, bardzo przyjemnie się leży w łóżeczku o tej porze, 35 minut po godzinie 7. Poinformujcie nas proszę, gdzie słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. Jak wygląda u Was sytuacja pogodowa? No, lekkie ochłodzenie. W Warszawie 17 stopni. A czy to się zmieni? To oczywiście w poranku sprawdzimy i to już niedługo w naszym kąciku pogodowym. A propos naszych nowych kącików, to chciałabym poinformować osoby, które być może jeszcze nie wiedzą, że po pierwsze poranek od 7.30 do 10, a po drugie, proszę Państwa, to można wybrać sobie piosenkę, jeżeli Państwo nam zaserwują jakieś pyszne śniadanko między godziną 8 a 9. Granie za śniadanie. Daria, jadłaś już śniadanie? Jeszcze nie, ja też nie. A my w tym tygodniu zaczęliśmy od takich pyszności. Wczoraj naleśniki były między innymi. W ubiegłym tygodniu placuszki, kanapeczki, kakao. Także liczymy na to, że będziecie nam proponować kolejne smakołyki. A może ktoś wczoraj upiekł jagodzianki? Ja tak się deklarowałam, że spróbuję, a jednak mi się nie udało. No, ale wakacje są długie, więc myślę, że każdy z nas znajdzie czas na to, żeby robić to, na co ma ochotę. A propos tego, na co my mamy ochotę dzisiaj w poranku, na jakie tematy, no to wszelakie. I te związane z wakacjami i z tym, gdzie spędzacie czas, bo takie opowieści lubimy najbardziej. Więc proszę korzystać do woli z numeru telefonu 22 645 20 55, z adresu mailowego dzieci@polskieradio.pl również. No i zachęcamy, żeby zaglądać i do mediów społecznościowych, na stronę internetową, na stronę podcasty polskieradio.pl. Tam moc ciekawostek, między innymi od naszego smoka i misia, którzy podróżują, ale też serwują nam zupełnie nowe, fantastyczne historie. A dziś w poranku przyglądać się będziemy podróżowaniu. Podróżowaniu pociągiem, proszę Państwa, bo uwielbiamy pociągi. Wiem o tym, że często podróżujecie tym środkiem transportu. Mnie się zdarza na przemian z samochodem i bardzo lubię takie podróże. No, one bywają różne oczywiście, no wiadomo. Czasami pogoda spłata figle, czasem pociąg się zatrzyma na dłużej, a czasem przyjedzie z pewnym opóźnieniem, no ale to też ma swoje plusy i minusy. Pamiętam, jak w ubiegłym roku pędziłam na Festiwal Literatury do Gdańska i było tak trudno zaparkować w okolicach Dworca Centralnego. Pewnie warszawiacy coś wiedzą na ten temat. I straciłam w pewnym momencie nadzieję, że zdążę na pociąg do Gdańska i na pierwsze spotkanie festiwalowe. Udało mi się zaparkować. Pobiegłam na peron. No, z taką iskierką zaledwie nadziei. I okazało się, proszę Państwa, że pociąg był opóźniony 15 minut, więc spokojnie znalazłam swoje miejsce i dotarłam do Gdańska. Także to taka akurat miła niespodzianka i powiedziałam sobie wtedy, że złego słowa na polskie koleje państwowe nie powiem. Ale to różnie bywa, wiadomo. No, czekam dzisiaj na Wasze opowieści również. Wspomniany numer telefonu już przypomniałam. A propos naszych nowych kącików, to chciałabym jeszcze powiedzieć, Daria tego jeszcze nie wie, ale poczuje dzisiaj na swoich kościach, bo my tu ćwiczymy po godzinie 8, gimnastyka poranna, czyli uchroń kości od starości. No, Państwo się już mogą powoli przygotowywać do wymyślenia jakichś trzech zestawów ćwiczeń. Ja już nawet ubranko mam odpowiednie o poranku, żeby wygodnie się ćwiczyło. Ania wczoraj fantastyczne pajacyki robiła. Tu jest poprzeczka wysoko zawieszona i pompki, i jakieś takie krążenia ramion. To ja bym bardzo prosiła dzisiaj na górny odcinek kręgosłupa, jakbyście mogli wziąć to pod uwagę, ale to po godzinie 8. No i dzisiaj w poranku będą też goście związani z tematem pociągów i będę miała też dla Was zaproszenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek na jeden ze spektakli grany w ramach festiwalu Anima.

To tyle tytułem wstępu. Troszkę się rozgadałam, jak zawsze. Już 40 minut po godzinie 7 czekam na pierwsze wasze wakacyjne opowieści. No a po piosence sprawdzimy pogodę.

dlatego taki optymistyczny dżingiel pogodowy wybraliśmy, słoneczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem i burzami, a my trochę pod wiatr w poranku z tą pogodą, jednak patrzymy optymistycznie w przyszłość. W kraju wydano żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy, proszę Państwa. Co oznacza, że w województwie pomorskim, w powiatach puckim i nowodworskim będzie bardzo intensywnie wiało. Prognozuje się tu wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości nawet do 80 km na godzinę. Ha! W porywach do 120 gdzieniegdzie. Z zachodu i północnego zachodu wiatr wiał będzie. Tych najsilniejszych porywów można spodziewać się wzdłuż linii brzegowej w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim na Helu. Ostrzeżenia w mocy od godziny 17 dziś do godziny 10 w środę. Więc bardzo proszę na siebie uważać, szczególnie jak pływacie na kajtach. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwach zachodniopomorskim, w powiatach Koszalin, Koszalińskim i Sławieńskim. W województwie pomorskim, w powiatach Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowskim, Lęborskim, Słupskim i Słupsk oraz Warmia i Mazury, powiaty Elbląg, Elbląski i Braniewski. No tutaj też silny wiatr, mniej więcej do 70, a gdzieniegdzie nawet 115 km na godzinę. No i mamy jeszcze ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach zachodniopomorskim, powiaty Świnoujście, Kamieński, Gryficki, Kołobrzeski, pomorskim powiaty Gdański, Kartuski i Malborski oraz Warmia, Mazury, Gołdapski, Węgorzewski, Kętrzyński, Bartoszycki i Lidzbarski. No tutaj troszkę delikatnie

mocniejszy wiatr, no ale też między 40 a 85 km na godzinę, taka prędkość, więc bardzo proszę na siebie uważać, szczególnie jeżeli spędzacie wakacje nad morzem, nad jeziorem bądź nad rzeką. No i mamy alarmy przed burzami i tutaj to już większość województw dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Słońce na razie schowało się za chmurami, ale gwarantuję Państwu, że się obudziło i że przez cały dzień będzie nam jednak towarzyszyć. A może spędzacie wakacje w jakimś miejscu, gdzie jest bardzo gorąco i tego słońca chcecie nam troszkę wysłać, to poproszę o sygnały 22 645 20 55.

Taka pogoda na pewno inspiruje niejednego artystę i do malowania, i do pisania muzyki, do pisania tekstów. Może wy też spróbujecie coś pięknego napisać, a potem nam przesłać na adres dzieci@polskieradio.pl. W taką pogodę też cudnie podróżuje się pociągiem, jak za oknem deszcz i takie kropelki nam spływają po szybie. No i można oczywiście oglądać świat i liczyć bociany za oknem albo kropelki.

0: budowy, samochody w konkretnym kolorze. Nie wiem, czy tak się bawicie, podróżując pociągiem i czy w ogóle lubicie podróże pociągiem i czy pamiętacie swoją pierwszą podróż. Zapraszam do snucia opowieści, a o pociągach z dziećmi oczywiście porozmawiała nasza reporterka Julka Rozbiecka. No, to jest taki temat, który, no nie wiem, czy można powiedzieć, że aspiruję, żeby wrzucić go do tej samej skrzyneczki, co tematy z dinozaurami i z kosmosem, bo dzieci najlepiej znają się na wszechświecie i na dinozaurach, ale myślę, że pociągi to jest temat, który też kochamy.
1: Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa.
2: Wagony do niej podoprzepiali.
3: W środku są takie krzesła, żeby na nich siedzieć. Czasem słyszeć takie cu-cu-cu.
4: O, posłuchajcie teraz. Co to było?
5: Pociąg, pociąg.
4: Chyba inaczej brzmią pociągi.
5: Ciu-ciu!
4: Ciu-ciu?
5: Tak. A. Tak mówi czasami. Tak mówi.
4: A kto jechał pociągiem?
6: A ja dwa razy. Ja dwa razy jechałam.
7: Klilium.
6: Jechałam chyba 10 razy.
7: Wiecie, że ja widziałem Toni pociąg, jak jechałam pociągiem? Jak Tonia siedziała?
8: Widziałam jej pociąg.
9: Tak, tak było.
10: Czy pociągi umią jechać też bez torów?
4: Co to jest tor pociągu?
7: Czyli tak jak drabina, żeby mogły jeździć.
4: Ale jak ta drabina jest postawiona?
7: No tak prosto.
4: Położona?
7: No tak prosto. Przewrócona.
10: Ale wielka.
7: Na polskie morze jechałam.
4: No, a było zimne to morze, czy ciepłe?
7: Średnie.
4: Czy pociągi jeżdżą szybko, czy wolno?
10: Szybko i wolno.
7: No bo najpierw jest wolno, a potem szybko.
4: A czy są takie jakieś bardzo szybkie pociągi?
7: Jak Intercity i Pendolino. To taki pociąg.
4: Czym on się różni od innych pociągów?
7: Dziubem.

A wy kolekcjonujecie wrażenia, jeżdżąc pociągami? Jakie trasy, jakie kierunki lubicie najbardziej? I czy te krótkie podróże, czy dłuższe? Czy często wybieracie ten środek transportu? Kilka takich pytań na dobry początek, 4 minuty przed godziną 8. Dziś w poranku przyglądamy się kolei, która, jak się okazuje, istniała od starożytności. Na początku w postaci kolei konnych, które wykorzystywały takie wyżłobienia w kamiennych płytach dróg dawno, dawno temu. Potem transport szynowy z tak zwaną trakcją konną. Co to jest trakcja? Czy słyszeliście kiedyś takie słowo? To jest takie pojęcie, które odnosi się do systemu szynowego, transportowego. Taki sposób dostarczania energii do przemieszczania pojazdu. Jeśli chodzi o te pierwsze pociągi, no to trzeba by było sięgnąć pamięcią 2,5 tysiąca lat temu. Transport szynowy w Diolkos, dzięki której przemieszczano statki w poprzek przesmyku Korynckiego w Grecji, począwszy od około 600 lat przed naszą erą, a poprzednikami dzisiejszych szyn z kolei były kolejne na antycznych drogach i to one umożliwiały pewne prowadzenie. Chociaż naukowcy sądzą, że już w epoce miedzi ponad 4000 lat temu zaczęto specjalnie żłobić rowki w drogach i takie kolejne można było znaleźć w kamieniołomach na przykład starożytnych Egiptu czy Grecji. Ale tą najdłuższą tego typu rowkową drogą była służąca do transportowania statków, tak jak już wspomniałam, droga Diolkos, która prowadziła w poprzek przesmyku Korynckiego w Grecji. No, ale także w drogach rzymskich żłobiono kolejny. Dziś będziemy przyglądać się przede wszystkim współczesnym pociągom, zastanawiać się, jak się zmieniły, jak wyglądają, czy są wygodne. A może uda nam się stworzyć pociąg przyszłości? Jak chcielibyście, żeby wyglądał taki wagon kolejowy przeznaczony na przykład do zabawy? A może kolejny byłby przeznaczony tylko i wyłącznie do odpoczynku? Czy można połączyć potrzeby różnych pasażerów, tak żeby wygodnie i komfortowo podróżowało nam się zarówno na tych krótszych, jak i dłuższych trasach? No, na ten temat też będziemy dzisiaj dużo dyskutować. W tej chwili tylko 1,5 minuty do godziny 8, więc piosenka, a między 8 a 9 ćwiczymy i zjadamy śniadanie.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Daria Brzezińska, witamy.

To był pociąg marzeń i Pinakoteka. A wiecie, że można dojechać do Olsztyna pociągiem? Ja w ubiegłym roku podróżowałam na festiwal wyobraźni Anima i w tym roku też zamierzam wsiąść do pociągu i ruszyć na ostatni festiwalowy weekend. Powiedziałam ostatni, bo Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima w Olsztynie jest organizowany przez cały lipiec, ale spotykamy się w weekendy, czyli zazwyczaj od piątku do niedzieli, choć ten pierwszy weekend był nieco wydłużony. Dużo się dzieje w Olsztynie. No, śmiało można powiedzieć, że to miasto zamieniło się w spotkania teatru i formy, i muzyki, ruchu, opowieści. Jeżeli chcecie posłuchać o szczegółach tego festiwalu, to odsyłam na naszą stronę internetową do audycji Kultura Nie Śpi, ale przede wszystkim odsyłam Was na stronę internetową Olsztyńskiego Teatru Lalek. Można zajrzeć, a jakże, i wybrać to, co najbardziej Wam się będzie podobało, bo do Olsztyna przyjadą artyści nie tylko z polskich teatrów, między innymi z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, czy Warszawskiego Teatru Lalka, ale także z Francji, z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Ukrainy. Tegoroczna edycja buduje opowieści o bliskości, o pamięci, o naturze i zaprasza widzów w każdym wieku. Nie tylko dorosłych, nie tylko seniorów, ale także dzieci, młodzież, a nawet najnajów. I dla najnajów właśnie mam propozycję i podwójne zaproszenie na spektakl Kręgi, prezentowany przez grupę teatralną, która przyjeżdża z Niemiec. Spektakl adresowany do dzieci od drugiego roku życia, dotyczący różnych kręgów. Kręgu życia, kręgu przyjaciół, rodziny, otaczającego nas świata. Spektakl, który jest taką poetycką podróżą przez kręgi życia, natury i wyobraźni. Więc i odrobina piasku, dużo muzyki, lalek i takich prostych przedmiotów zbudują świat, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Podwójne zaproszenie na najbliższy piątek, na 10 lipca na godzinę 9:00 przekażę bardzo chętnie w Wasze ręce. I tutaj apeluję o telefon nie tylko do młodszych słuchaczy, no bo to spektakl dla maluszków, więc może dorośli będą chcieli zadzwonić, więc jeżeli Państwo chcą wybrać się ze swoim dzieckiem do teatru, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55. A ja poczekam na opowieść właśnie o tym kręgu waszym, może takim najbliższym, z czym wam się to kojarzy. Krąg przyjaciół, krąg rodziny, a może jakieś inne skojarzenie związane z tym słowem? To poproszę taką króciutką opowieść pod wskazanym numerem telefonu. Można też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Podwójne zaproszenie czekam.

0: Już 11 minut po godzinie 8. Ja wiem, że za oknem deszcz, że jest pochmurno, że gdzieniegdzie tylko 15 stopni i nie chce się wychodzić z łóżeczka, ale gwarantuję wam, że poranna rozgrzewka to jest naprawdę coś wspaniałego. Więc no cóż, zapraszam.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Czekam na trenerkę bądź trenera, którzy się do nas dodzwonią i zaproponują zestaw trzech ćwiczeń. Chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o liczbę powtórzeń, to dowolna, no ale mam nadzieję, że jednak trochę nas oszczędzicie, no bo więcej niż 10 pompek, no proszę Państwa, my się dopiero rozgrzewamy od tygodnia. Czekam, 22 645 2055. Jeżeli chodzi o wiek trenera bądź trenerki, to jest nieograniczony, więc jeżeli jest jakiś dorosły, który też chce z nami poćwiczyć, gwarantuję Państwu, że wtedy się wszystko zmienia. W ogóle świat wygląda inaczej. Doświadczyłam tego w ubiegłym tygodniu. No to proszę się przyłączyć do naszej porannej zabawy. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No nie widzę entuzjazmu, więc może taka muzyczka was zachęci do tego, żeby do nas zadzwonić. Krasnoludki w ogóle jeszcze nie wstały, więc może ktoś jednak zmobilizuje, żeby się poruszały o poranku, bo tak, ani kakao nie chcą wypić, ani jajecznicy zjeść. Takie ospałe, no wszystko przez tę pogodę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, ale ja już tak powolutku zaczynam się ruszać i może zacznę od kręcenia głową w lewo i w prawo. To nie jest lekko. Głowa w lewo, głowa w prawo, ruchy okrężne. Tak, proszę Państwa, można trochę powzruszać ramionami, trochę się poprzeciągać, to zawsze dobrze robi. I tak się porządnie wyziewać. Daria, no nie jest lepiej, jak tak podniesiemy ręce do góry. Proszę, och, ja się aż boję, że zaraz zaczną mi strzelać kości, to wszystko będzie słychać w mikrofonach. No ale taka to sytuacja. Kiedyś trzeba zacząć. Moje dzieci powiedziały, że nic mnie tak nie mobilizuje jak radio. No więc próbujemy ćwiczyć. 22 645 2055. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszam. Może takie wymachy, ramion. Mam nadzieję, że nie zepsuję tutaj sprzętu radiowego, bo tak, dotykać nie można. Uważać na mikrofony. Mamy takie specjalne karteczki w studiu. I w górę jedna ręka. I prawa, i lewa. I jeszcze raz prawa, i jeszcze raz lewa. Mobilizujemy się, a może teraz ramionka do tyłu, raz jedno kółeczko, raz drugie. W samochodach też można to robić na światłach, gwarantuję, jak Państwo stoją na przykład na czerwonym. No ale nie ukrywam, że jednak propozycje dzieci są najlepsze i mobilizują najbardziej, więc gdybyście jednak chcieli zadzwonić i zaproponować może jakieś ćwiczenie poza pompkami, i też raczej tutaj nie stawiam na to, że zrobię szpagat bądź sznurek, może pod koniec wakacji, jak się tak dobrze rozgrzejemy, ale jakieś ćwiczenie, które najczęściej pojawia się w przedszkolu albo na podwórku w domu, coś, czego jeszcze nie znamy, mile widziane. Więc bardzo proszę, telefonujemy 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Trzecie rozgrzewkowe podejście, a zestaw ćwiczeń zaproponują nam Kuba Piotrek i pan tata, którego imienia jeszcze nie znam. Dzień dobry.
2: Paweł.
1: Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. Jak tam u was z porannymi ćwiczeniami? Regularnie?
2: No tak, chyba jesteśmy w tej grupie, co musi zacząć chyba ćwiczyć, więc...
1: Czuję wsparcie. Ja też jestem w tej grupie. I ten kącik służy temu właśnie, żeby zacząć, bo nic mnie zmobilizować jakoś tak nie może. Więc pomyślałam, że kto mnie nie zmobilizuje tak jak słuchacze. Więc cieszę się, że dzwonicie. Ale wy jesteście w samochodzie, tak?
2: Tak, jedziemy do babci, bo ja do pracy, chłopcy do babci, więc jesteśmy we dwójkę, bo Kuba wziął kołdrę dzisiaj do samochodu i stwierdził, że śpiwy, więc tu z Piotrem jesteśmy.
1: No rozumiem. Może Kuba tam będzie podsłuchiwał spod tej kołdry, może się da namówić, no, za którymś razem. Słuchajcie, tak. To mamy, jak rozumiem, możliwości ograniczone przez samochód.
2: Trochę tak, ja mam pierwszy, ja zacząłem ćwiczyć już, tak. Ramiona ruszałem,
1: wspaniale.
2: Więc może ja pierwsze ćwiczenie takie może dla śpiochów
1: zrobię. Bardzo proszę.
2: Rozgrzewka dla śpiochów, a później Piotrek zaproponuje kolejne ćwiczenie. Powieka w górę, powieka w dół.
1: Wow, jakie wspaniałe ćwiczenie.
2: Tak, każdy może ćwiczyć.
1: Każdy może. Góra, dół, słuchajcie, lewe, prawe oko, prawa powieka, lewa powieka. Ale to trzeba robić w miarę szybko i jakoś to zrównoważyć, bo jak za długo przymykamy, to już człowiek odpływa. Szczególnie dzisiaj.
2: Nawilżamy gałkę oczną.
1: Tak. Jejku. Czy pan jest może okulistą? Nie.
2: Nie, dużo przed komputerem siedzę.
1: A, dużo przed komputerem. Świetnie, to pan zna te wszystkie ćwiczenia, tak? Co tutaj zrobić? Mhm. Wspaniale, dobrze. Bardzo mi się to ćwiczenie podoba. W życiu bym nie wpadła na to. Świetnie.
2: Wspólnymi siłami rozgrzejemy cały tu organizm.
1: Tak, panie Pawle, dobrze zaczęliśmy. Kubuś, co tam masz? Jaką masz propozycję?
2: To Kuba chyba te powieki będzie ćwiczył.
1: A, Kuba ćwiczy, przepraszam, to Piotrek.
3: Ja kręcenie głową w lewo i w prawo.
1: To jest bardzo dobre ćwiczenie, słuchajcie, bo mnie tak dzisiaj kark boli, chyba źle spałam. W lewo, w prawo. Tak. Bardzo, bardzo dobre ćwiczenie, wspaniałe. Ja próbuję tak raz też na lewo, na prawo przechylać głowę i też te ruchy okrężne. Czy to dobrze, panie Piotrze? Że okrężne, tak? I w lewo, i w prawo?
2: Najważniejsze, żeby powoli robić, żeby nic nie strzeliło.
1: Dobrze, świetny pomysł. Tak w pewnym wieku to wiadomo. Dobra, w lewo, w prawo. Ile tych okrążeń? Ile powtórzeń?
3: 10.
1: Ja już jestem pewnie na półmetku, tak mniej więcej. I zachęcamy wszystkich słuchaczy do ćwiczenia. Tu żartów nie ma.

0: I można to robić też w samochodzie. W tak. dowolnym miejscu, gdzie jesteśmy. Tak. Także...
1: Popatrzeć w lewo, uśmiechnąć się do tak. osoby, która jedzie obok i w prawo.
0: I w prawo. Mhm. Myślę, że mało takich uśmiechów jest w komunikacji miejskiej.
1: To zacznijmy.
0: I zacznijmy. Dokładnie, bo to też zmienia nastawienie. Cudnie. Jeszcze jakieś jedno ćwiczenie?
1: Splatamy rączki i tak, taki koszyczek robimy koszyczki. I jedna ręka do góry i druga do na zmianę. Raz jedna do góry, druga do góry.
0: Tak, świetne jak ćwiczenie robią. Na nadgarstki. Mhm.
1: Tak.
0: Jak rozgrzejemy sobie nadgarstki, to możemy już rysować, malować albo grać w tenisa na przykład, prawda?
1: Tak, tak.
0: Czy stołowego, czy ziemnego. Tu pełna dowolność. I w koszykówkę, i w siatkówkę.
1: I na cudownie.
0: I na pianinie grać.
1: Ile masaż to nam zrobić.
0: Tak, i masaż. Och. Właśnie, a może jakąś opcję masażową też wymyślimy w poranku. Teraz mnie pan zainspirował.
1: Szpileczki, to się kiedyś pamiętam, było coś takiego, że szpileczki, bo pani na szpileczkach przychodzi po plecach komuś, to takie...
0: Tak, pędzą konie, idą słonie, prawda?
1: Tak, tak, mhm. tak.
0: Tak, to takie masażyki dla dzieci. Tak, ja nawet chyba gdzieś mam książkę. Przygotuję się następnym razem i coś takiego sobie wymyślimy. Panie Pawle, świetne ma pan pomysły. Bardzo dziękuję.
1: No to miło.
0: Słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Ja bym jeszcze poskakała, ale tutaj w studiu to nie ma takich możliwości. Za bardzo wy w samochodzie to też niekoniecznie. To może te podskoki sobie zostawimy na inny dzień. A ja wam bardzo dziękuję. Krasnoludki no. cały czas kręcą tymi łapkami. Bardzo dobrze im idzie. Ale odłóżcie na chwilę. Znaczy bierzemy instrumenty i tutaj brawa. Brawa dla naszych słuchaczy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Panowie, no dzięki. Bez was ani rusz.
1: Chyba rozgrzewka nawet ta z tymi powiekami Piotr Kubę obudziła. Widzę, że tam uśmiecha się przez zamknięte oczy, ale się do słuchaczy się uśmiecha.
0: Bardzo się cieszę i pięknie wam dziękuję za telefon. Uratowaliście dzisiaj poranną rozgrzewkę, moją ciut nieudolną. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Kogo pozdrawiamy?
2: Słuchaczy wszystkich, panią.
1: Osoby, która za konsoletą też jest, nie wiemy kto dzisiaj jest.
0: To ja jestem, bo ja jestem w dwóch rolach. My w Polskim Radiu no to... Dzieciom mamy troszkę inny system. Za szybką jest wydawca, a prowadzący się sam realizuje, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
1: No to i wydawcy też pozdrawiamy. A w takim razie panią podwójnie dzisiaj.
0: A to dzięki. Przyjmuję z radością.
1: I dziadków, i wszystkich, którzy jedzą i nie wyjeżdżają na wakacje nigdzie, bo też wakacje w domu nie trzeba wyjeżdżać, żeby było fajnie, więc wszystkich pozdrawiamy. Trzeba trochę się ponudzić i wtedy są najlepsze pomysły na zabawy.
0: To prawda. Z nudy się tyle rodzi cudowności. Dzięki wielkie raz jeszcze i dobrego dnia życzymy i pozdrowienia dla dziadków.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Niby stracił pan poczucie rytmu, a ja jednak inne zdanie mam. Stempel, boom, książka tuf i już mamy niezły grób, więc poczucie rytmu nadal pan ma.
4: Bladego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blat. Spotkało mnie w życiu nieszczęście. Nie chcę, by usłyszeć.

0: bo już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Nie czuję rytmu.
1: Żartuje pan, tak? To jakiś żart. Czy nie widzi pan, co tu dzieje się? Odjazdowy bit wszystkich porywa w mig. Pana to zasługa w tym jest.
0: Wydaje mi się, że nie słuchałeś. Powtórzyć muszę jeszcze raz. Nie umiem grać i nie

Ja mam nadzieję, że poczuliście rytm i że troszkę się rozruszaliście. Dzięki Piotrkowi, panu Pawłowi i Kubę też serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że tam słucha w samochodzie Polskiego Radia Dzieciom pod kołderką. Moi drodzy, wakacje są oczywiście pełne różnych inspiracji. Z nudy, tak jak wspomniał pan Paweł i zgadzam się z tym w pełni, może narodzić się wiele, wiele dobrego, ale czasami warto wyjść z domu i poszukać też ciekawych propozycji. No i my dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom udamy się do stacji muzeum, bo tutaj ruszyła stacja dzieci, wypełniona kolejowymi przygodami. Jak połączyć wakacyjny odpoczynek ze zdobywaniem wiedzy o historii kolei? Za chwileczkę o to zapytamy panią Magdalenę Czajkowską, kierowniczkę działu promocji i marketingu stacji muzeum. Zapraszam was także do zadawania pytań. Można do nas telefonować pod numer 22 645 20 55. Jestem przekonana, że wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom są wielbiciele tego środka transportu. A jeżeli jeszcze nie jechaliście pociągiem, to jestem przekonana, że pani Magdalena was do tego namówi. 22 645 20 55, numer telefonu dla tych, którzy chcą porozmawiać, a dzieci @polskieradio.pl, adres mailowy dla tych, którzy chcą zadać pytanie drogą mailową. Zapraszam.

0: Jechać rowerem, mamy duży parking.
1: Pani Magdalena już pojawiła się w studiu i zainspirowała się chyba też naszą dzisiejszą gimnastyką, żeby podzielić się tym, tym

co się dzieje w stacji muzeum, bo moi drodzy, stacja muzeum to jest takie miejsce wyjątkowe w Warszawie, w którym poznajemy historię kolei, ale pani Magdalena

0: Do 10.
1: I liczymy do 10.
0: I wystarczy.
1: Jest dobrze. Bardzo dziękuję. Znakomite ćwiczenie. Pani Magdo, będzie pani z nami ćwiczyła codziennie?
0: Oczywiście. Ja z przyjemnością, zresztą przed przyjazdem do radia, ja już sobie zrobiłam mały trening i właśnie jak przyszłam i widziałam, jak pani tutaj robi obrotę głową, to tutaj pokiwałam za probatą, bo to jest bardzo dobre ćwiczenie, zwłaszcza no już w takim dorosłym wieku.
1: Tak.
0: Przy siedzącej pracy, żeby troszeczkę poruszać stawy.
1: Cieszę się, że pani powiedziała, że ćwiczę, bo to będzie taki sygnał dla niedowiarków, że my tutaj nie opowiadamy, że ćwiczymy, tylko naprawdę ćwiczymy. Trzeba być wiarygodnym.
0: Potwierdzam.
1: Tak jest. Moi drodzy, jak już poćwiczycie o poranku, zjecie porządne śniadanie, a jeżeli jesteście mieszkańcami Warszawy i zastanawiacie się, co zrobić w wakacje, albo przyjeżdżacie jako turyści do stolicy i szukacie ciekawych miejsc, no to na pewno warto wybrać się do stacji muzeum, bo tutaj ruszyła stacja dzieci. Co na stacji dzieci się dzieje, pani Magdo?
0: Tak, stacja dzieci to jest taka nasza propozycja no, dla dzieci, ale też trochę dla rodziców, bo no, my rodzice, wiadomo, w wakacje zawsze stoimy przed wyzwaniem, co przez te 2 miesiące zrobić. No mało kto może sobie pozwolić na 2-miesięczne wakacje, więc trzeba zwłaszcza tym młodszym dzieciom zapewnić jakieś atrakcje, zorganizować im w fajny sposób czas. I tutaj w tym całym wachlarzu możliwości, jakie daje Warszawa, jest też nasza propozycja. Warsztaty, stacja dzieci podzielone na 3 bloki tematyczne. Pierwszy blok to jest stacja konstrukcja. Tutaj dzieciaki uczestniczą w takich praktycznych zajęciach. Dużo sobie robią z drewna. Mogą sobie zrobić lokomotywę, mogą sobie zrobić konduktora, mogą sobie zrobić wagonika, ale też przy okazji dowiedzieć się, jak funkcjonuje kolej, jak funkcjonuje infrastruktura kolejowa. Mogą też zwiedzić zarówno skansen, jak i nasze sale wystawowe. No i generalnie uczestniczyć właśnie w takich kreatywnych zajęciach manualnych, inspirowanych koleją, pociągami. I te zajęcia, bo to też jest ważne, żebyśmy powiedzieli, że zajęcia odbywają się w środy, czwartki i piątki. W środy to jest właśnie stacja konstrukcja. W czwartki mamy stację wyobraźni. Stacja wyobraźnia to są warsztaty plastyczne. Tu z kolei dzieciaki rysują, wyklejają, no tu też jakby prace manualne, ale już takie artystyczne, plastyczne. A oczywiście to wszystko w towarzystwie kolejowych historii. Tutaj mogą rozwijać tak swoją kreatywność i no, tak naprawdę można narysować czy namalować wszystko, co tutaj w małych głowach siedzi. I taką fajnym też uzupełnieniem jest piątkowa stacja drużyna. I to są warsztaty, które są poświęcone zawodom kolejowym. Tutaj właśnie dzieci dowiadują się, tak, jakie są w ogóle zawody kolejowe, na czym polegają, ale też uczą się pracy zespołowej, czyli dowiadują się, że żeby pociąg dojechał ze stacji A do stacji B, no to trzeba pracy całej drużyny.
1: Jak liczna jest taka drużyna?
0: Generalnie zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku lat 7, od 7 do 11 lat. Preferujemy grupy zorganizowane, czyli jak już przychodzi do nas cała właśnie taka drużyna i maksymalnie w jednych zajęciach, zajęcia też trwają godziny, maksymalnie 30 osób bierze w nich udział.
1: No, to jest wspaniałe uzupełnienie wakacji w mieście, różnych projektów, które przygotowują też szkoły. Jeżeli słuchają nas nauczyciele i szukają też takich dobrych kierunków, gdzie zabrać młodzież, na jakie zajęcia,
0: zapraszamy.
1: No to do stacji muzeum bez wątpienia to jest dobry kierunek. Środy, czwartki i piątki.
0: Środy, czwartki i piątki. Jeszcze sobie tutaj zerknę na ściągę. Mamy jakby dwa takie sloty. Pierwszy to jest 9:10 i 10:30, 11:30, bo zajęcia trwają tak około 60-90 minut. Mhm. Tak jak wspomniałam, to nie jest absolutnie forma wykładów. To są warsztaty, gdzie dużo się dzieje, gdzie dzieciaki mogą też pozwiedzać sobie. Myślę, że to jest zawsze taka duża wartość. wartość, no, pociągi. Dzieci lubią pociągi i pociągi też lubią dzieci, no, tak jak z misiem. Więc już poza warsztatami, ponieważ żeby wziąć udział

0: w warsztatach, no, trzeba też mieć wykupiony bilet, bilet ulgowy. Opiekunowie uczestniczą, czyli rodzice, czy jakiś opiekun grupy uczestniczy bezpłatnie. Koszt samych warsztatów to jest 5 zł, ale w ramach już tego biletu poza warsztatami można też oczywiście potem
1: pospacerować,
0: zwiedzić sobie, tak, zobaczyć wszystkie lokomotywy, ciuchcie, wagony, no i generalnie kolej od kuchni. Mamy też dużo interaktywnych obszarów, chociaż nie ukrywam, że ja jestem zwolennikiem tego tradycyjnego spotkania z żywym człowiekiem, z pociągiem, i z tego, co obserwuję, to jednak dzieci cały czas chętnie, tak, zaglądają pod pociągi, zadają te same pytania, które my zadawaliśmy, tak, jak to działa, czy to jeździ, do czego to służy, ale mamy też wagon zagadek, mamy taką wirtualną przymierzalnię mundurów, można sobie stanąć i zobaczyć, jak się wygląda w różnego rodzaju mundurach kolejowych. Mamy interaktywną kolorowankę. No dużo, dużo, dużo takich specjalnie dla dzieci przeznaczonych części ekspozycji, no, które absolutnie tutaj wciągają naszych małych gości, no i sprawiają, że można przepaść w stacji muzeum naprawdę na cały dzień.
1: Mamy takie sygnały od naszych słuchaczy, ale też od zaprzyjaźnionych przedszkolaków, że często u Państwa bywają i bardzo lubią, i że to jest takie miejsce, które się w ogóle nie nudzi, i za każdym razem, jak wracamy, to mamy takie poczucie, że jeszcze czegoś nie widzieliśmy, ale to było naprawdę, bo tam jest tyle do obejrzenia. I myślę, że to jest miejsce nie tylko dla tych, którzy kochają kolej, ale właśnie kawał historii, pięknej historii. No i taka też nostalgiczna podróż dla rodziców, jak mogą zobaczyć te pociągi, którymi jeździli, jak byli dziećmi. Ja bardzo lubię podróże pociągami. I a propos tych nostalgicznych podróży, to zawsze mam taką frajdę, jak mam okazję zajrzeć właśnie do takiego starego pociągu, albo jak przejeżdżam też taki stary, jakiś zabytkowy tramwaj po Warszawie, też się teraz takie tramwaje pojawiają z przeszłości. No oczywiście cenimy sobie nowoczesność, zmiany, wygodę, no ale jest taka nutka powrotu do przeszłości, prawda?
0: To myślę, że stacja muzeum łączy te dwa światy, bo no jakby absolutnym fundamentem jest to, o czym pani powiedziała, czyli ta tradycyjna kolej, to, że możemy my jako, nie wiem, już rodzice, tak, przypomnieć sobie nasze podróże z czasów naszego dzieciństwa, ale jeszcze dalej, no bo nasz tabor też jest znacznie starszy, no my nie mieliśmy szansy podróżować, jak chociażby magiczny wagon salonowy, tak zwana salonka Bieruta.
1: Taki elegancki. Musicie zobaczyć.
0: To jest coś niesamowitego. No wtedy absolutnie, no, wydaje mi się, że już niezależnie od wieku, nie ma szansy, żeby się nie poczuć jak dziecko, jak w podróży do Orient Expressem, tak, czy z mojego ukochanego Herkulesa Poirot. No samo wejście od razu przenosi nas w zupełnie inny świat. Więc to oczywiście też jest, to też jest jedna tutaj z możliwości, z propozycji do zwiedzania, ale tak jak mówię, łączymy dwa światy, bo mamy też to, o czym wspomniałam, bardzo dużo interaktywnych atrakcji dla dzieciaków. I myślę, że po naszej starej znajomości mogę zdradzić, że już niedługo, no, stacja muzeum też się mocno zmieni. Aha. Dlatego zapraszam do obserwowania i naszych tutaj mediów społecznościowych, bo będziemy uchylać rąbka tajemnicy. Ale mimo, że tak, nasza ekspozycja zawsze, nawet jak niektórzy nasi goście wracają regularnie i zawsze odkrywają coś nowego, no to myślę, że też niedługo zaskoczymy naszych stałych gości, nie tylko gości, wieloma nowościami. Ach, także myślę, warto być na bieżąco.
1: Że i mali, i duzi lubią niespodzianki. Jeżeli chcecie o coś dopytać, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 2055. Jeszcze przypomnimy wam, jakie są wspominane wcześniej trzy ścieżki tematyczne, ale też jak można się zapisać. Jest konkretny formularz na stronie internetowej. Także do rozmowy z panią Magdaleną wracamy po krótkiej piosence. Pytania można też przesyłać drogą mailową na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: 12 minut do godziny 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Szukamy inspiracji do wspólnego spędzania czasu w ciekawych miejscach, które budzą kreatywność. Takim jest bez wątpienia stacja muzeum. Pani Magdalena Czajkowska, kierowniczka działu promocji i marketingu, jest dzisiaj gościnią poranka. Pani Magdaleno, no to już troszkę opowiedziałyśmy o tym, co mogą robić dzieci. Środy, czwartki i piątki, specjalne zajęcia adresowane do grup, ale dopytam jeszcze, czy indywidualne osoby mogą też przydreptać i dołączyć do takich zajęć?
1: Tak, jak ktoś w ostatniej chwili, albo tutaj słuchacze po naszej rozmowie postanowią przyjść i wziąć udział, to oczywiście też jak najbardziej można uczestniczyć jako taka osoba indywidualna.
0: Wspaniale. Warsztaty rozpoczęły się 1 lipca i potrwają do 28 sierpnia. A żeby wziąć w nich udział, i tutaj apelujemy do grup, to trzeba wysłać specjalne zgłoszenie. Formularz dostępny na stronie internetowej stacji muzeum w zakładce Szkoła Podstawowa klasy 1-3. Tutaj znajdziecie wszystkie informacje albo drogą mailową na adres edukacja@stacjamuzeum.pl.
1: Tak, właśnie tak.
0: I na stronie internetowej też moc ciekawostek i plan spotkań. Nie próżnują Państwo w wakacje. O nie, nie, stacja muzeum nie ma urlopu. Wręcz przeciwnie.
1: Wręcz przeciwnie, dzieje się bardzo dużo. Stację muzeum można też spotkać na mazupiknikach, w ogóle na różnego rodzaju wydarzeniach plenerowych. Zaczęliśmy sezon wolskim korowodem. No, znajdujemy się na Woli, więc oczywiście tutaj współpraca z dzielnicą jest bardzo dobra, z wolskimi instytucjami kultury. W ostatni weekend byliśmy na mazupikniku w Siennicy i też będziemy w kolejny, to jest chyba 1 sierpnia.

0: wakacyjna w Orońsku, ale to nie jedyna wakacyjna, stacja dzieci to nie jedyna wakacyjna propozycja, bo mamy też coś tak naprawdę dla całych rodzin. Wielopokoleniową atrakcję. Myślę, że Warszawa wraca trochę do korzeni i coraz więcej weekendów, coraz więcej weekendów po prostu w Warszawie się tańczy i w stacji muzeum też można potańczyć. W każdą trzecią niedzielę wakacji odbywają się potańcówki z cyklu Niedziela na Głównym. Odbyła się pierwsza, otworzyliśmy, zainaugurowaliśmy w czerwcu z DJ Wiką. To był letni disco express z przebojami szalonych lat 80., 90., a kolejna potańcówka już 19 lipca i to będzie klimat tanga, milongi, ale to jest też absolutnie wydarzenie tak naprawdę dla całych rodzin. Można przyjść z babcią, dziadkiem, mamą, tatą, ciocią, wujkiem, z całą tak naprawdę rodziną i po prostu sobie potańczyć, bo jednak taniec, podobnie jak muzyka, łączy ludzi, daje radość, jest właśnie międzypokoleniowy. Dbamy o to, żeby każda ta potańcówka, która jest jakby odbywa się pod swoim motywem tym przewodnim, żeby też scenografia nawiązywała, żeby też można było się trochę przenosić w czasie. My się specjalizujemy w takich podróżach, w ogóle się specjalizujemy tak w podróżach w czasie różnych, a to jest jeszcze taki dodatkowy element naszej potańcówki Niedziela na Głównym, także poza stacją dzieci zapraszamy też dzieci na potańcówki ze swoimi bliskimi rodzicami, dziadkami, z kim tak naprawdę chcecie, bo można się fajnie pobawić w stacji muzeum.
1: Taniec nam daje dużo radości, dużo energii, a tak pohasać z dziadkami, sama przyjemność. Więc proszę zaglądać do mediów społecznościowych też, stacji muzeum i na stronę internetową i tam pojawiają się regularnie wszystkie aktualności. Będą też otwarte wagony, wnętrza wagonów, tutaj wspomniany salonowy i artyleryjski i wagon motorowy. Zajrzeć można już 26 lipca. A jak zajrzycie do tych wagonów, w ogóle jak dotrzecie na stację muzeum, to kto wie, może zostaniecie miłośnikami i zapiszecie się do jakiegoś klubu, bo przecież kluby też funkcjonują w ramach stacji muzeum.
0: Tak.
1: I dla małych, i dla dużych.
0: Kto wie, można na pewno złapać kolejowego bakcyla. Nasi goście się trochę dzielą na miłośników kolei, którzy tutaj w małym palcu mają całą wiedzę kolejową i też mogliby tak naprawdę być muzealnikami, bo wiedzą bardzo dużo, ale taką właśnie drugą bardzo dla nas ważną i liczną grupą to są rodziny z dziećmi. Więc zapraszamy oczywiście wszystkich, nie trzeba być pasjonatem kolei, ale to tak w poniedziałki mamy bezpłatne wejścia, więc wczoraj mieliśmy bardzo dużo rodzin z dziećmi, właśnie babci, z dziadków, z dzieciakami, ale oczywiście mamy też cały czas grupy, także stacja muzeum mimo wakacji naprawdę cały czas tętni życiem.
1: Proszę się wybrać, skorzystać z tego zaproszenia, a na co dzień wybierać też częściej pociąg jako środek transportu.
0: Zdecydowanie.
1: Jest tyle znakomitych połączeń. Moje ostatnie odkrycie, połączenie ze Szczecinem. Naprawdę można w kilka godzin do Szczecina z Warszawy dotrzeć.
0: Potwierdzam, mam szwagierkę, która mieszka ze Szczecina, zawsze przyjeżdża do nas pociągiem. To jest, zresztą to jest najlepszy środek lokomocji. Na pewno lepszy niż auto, bo po pierwsze nie trzeba się skupiać na drodze, nie trzeba prowadzić. Znaczy na drodze można się skupiać, ale podziwiać to, co się dzieje za oknem.
1: Tak, ale kierowca może odpocząć, poczytać książkę, dokładnie, zdrzemnąć się, obejrzeć, co tam za oknem. Jakie piękne widoki, także same zalety.
0: Same zalety. Zdecydowanie warto podróżować pociągiem, warto też odwiedzać stację muzeum, żeby o tych pociągach trochę więcej się dowiedzieć się, jak jeżdżą, jak działa kolej i jakie sekrety kryje.
1: Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia Polskiego Radia Dzieciom. My wybierzemy się na pewno do stacji muzeum. Dzieci zapraszamy na warsztaty. No i bardzo

0: Dziękujemy za moc inspiracji, a was, drodzy słuchacze, zabieramy już za moment na potańcówkę. Niedziela na Głównym w Polskim Radiu Dzieciom Piosenka pana Wojciecha Młynarskiego, a w trzecią niedzielę lipca potańcówka w stacji muzeum.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy 19 lipca na pociąg do tanga i milongi.
0: Pani Magdalena Czajkowska zapraszała. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo-tergalowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na

0: Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Les voyageurs sont demandés de se réunir devant la porte 42.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarze 9:00. Martyna Kuderska i Daria Brzezińska. Dzień dobry.

5 minut po godzinie 9 i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś rozmawiamy na temat pociągów. Jeżeli wśród was są fani kolei, to zapraszam również gorąco do rozmów. No, ale ponieważ poranek wakacyjny rządzi

rządzi się swoimi prawami i mamy nowy rozkład jazdy, to bardzo serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w naszej nowej zabawie, która nazywa się...

Granie za śniadanie. Państwo nam proponują piosenkę, a my proponują śniadanie, a my w zamian ulubioną piosenkę. 22 645 2055. Czy to jest dobra pora na zjedzenie pierwszego posiłku? Zdecydowanie.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo. Barwnych przepisów znajdziemy.

10 minut po godzinie 9. Oj, chyba Państwo jeszcze śpią. Nie wiem, czy ta nasza poranna gimnastyka Was na tyle rozruszała, żeby zadzwonić do Polskiego Radia Dzieciom. Jeśli tak, to proszę nie zwlekać. 22 645 20 55. Nie wiem też, czy z

Jedliście już porządne śniadanie, my z Darią jeszcze nie, krasnoludkom burczy w brzuchu, więc prosimy o propozycję śniadaniową, a w zamian my serwujemy Wam piosenkę. No dobrze jest zjeść śniadanie, zanim będziemy próbowali rozwikłać kolejne zagadki w naszym nowym kąciku Twardy Orzech do Zgryzienia, a to będzie propozycja dla dorosłych słuchających poranka, odpowiednik naszego rodzinnego budzika, w którym można zdobywać radiowe niespodzianki. No ale najpierw porządne śniadanie, więc czekamy na osobę, która zaproponuje nam coś pysznego.

14 minut po godzinie 9. Ja mam dla Was pewną propozycję śniadaniową. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście na przykład przygotować gofry z batata. Takie gofry wegańskie. Te gofry uwielbiamy i mamy na nie wiele różnych przepisów. Każdy ma swój ulubiony. Sprawdzają się znakomicie o każdej porze dnia. No jak mamy trochę więcej czasu o poranku, to takie gofry z batata można sobie szybciutko przygotować. Potrzebna jest szklanka puree z batata, szklanka mąki pszennej, 3/4 szklanki mleka roślinnego. Można używać owsianego, ale sojowe też jest w porządku. Łyżeczka proszku do pieczenia i szczypta cynamonu. Wszystkie składniki mieszamy, aż powstanie gładka masa, a potem wystarczy smażyć. No, może troszkę dłużej niż tradycyjne gofry. Spróbujcie. Są naprawdę przepyszne. Ja na śniadanie czasami przygotowuję też chlebek bananowy. Nie wiem, czy macie swoje ulubione smaki i przepisy o poranku, czy wolicie raczej śniadania na słodko, czy te

0: wytrawne. Zapraszamy do dzielenia się inspiracjami. A dziś zdaje się, że chyba nasze granie za śniadanie połączymy z kolejną propozycją poranną, która nazywa się...
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Twardy orzech do zgryzienia to zagadka dla dorosłego. W zamian niespodzianka dla dziecka. 22 645 20 55. Jeżeli dorośli już nie śpią i wypili pierwszą kawę, są rozbudzeni, mają ochotę wziąć udział w naszej zabawie, to zapraszamy do telefonowania pod numer 22 645 20 55. No, to jest też dobry moment, żeby obudzić mamę albo tatę. Jeżeli tak przymykają może jedno oko, już powolutku budzą się do nowego dnia. Czekam na pierwszego dorosłego, który zechce ze mną porozmawiać i odpowiedzieć na zagadkę, bo krasnoludki też już nie mogą się doczekać, żeby zagrać Państwu fanfary.

0: zgryzienia.
1: Matylda i Gosia się do nas dodzwoniły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, muszę tutaj z wami ustalić. Mama to Matylda czy Gosia?
2: Matylda jest młodsza, a Gosia jest starsza. Gosia jest moją mamą.
1: Gosia jest mamą, a Matylda jest córeczką. Dobrze, do dziewczyny, to ja już wszystko wiem. To jeszcze powiedzcie, skąd dzwonicie.
3: Z Jeleniej Góry.
1: Jelenia Góra. Czy w Jeleniej Górze też jest dzisiaj tak chłodno, jak w Warszawie?
3: Nie, jest w miarę.

0: ciepło, ale jest bardzo pochmurnie i coraz silniejszy wiatr.
1: No to proszę tam na siebie uważać. Będziecie się wybierać w góry?
0: Planujemy.
1: Dzisiaj się wybieracie?
0: Nie, ale w najbliższym czasie planujemy zdobyć Śnieżkę.
1: O, wow. No to jak zdobędziecie, to tam pomachajcie ze szczytu do nas, dobrze?
0: Dobra.
1: I potem zadzwońcie, że już jest, co tam widać na Śnieżce. To może... ja wam życzę wspaniałej pogody na tę wyprawę, bo pogoda to podstawa. W górach.
0: Właśnie czekamy, żeby była piękna, słoneczna pogoda i żeby było cieplutko.
2: A może na moje urodziny?
0: Bo czasami się tak udaje, że jak jest piękna pogoda, to nawet można gdzieś tam zobaczyć kawałek Wrocławia ze Śnieżki.
1: Naprawdę? Jak się dobrze człowiek rozejrzy.
0: Tak, i tak samo jak się jedzie z Wrocławia autostradą, jak jest dobra widoczność, to widać Śnieżkę.
1: O, cudnie. No to życzę wam.
2: Widać Warszawę.
1: O, jak mamy doskonały wzrok, jemy dużo marchewki, to Warszawę. Dziewczyny, no skoro my musimy tutaj rozgryźć ten twardy orzech, a sprawa dotyczy kolei, to może zajrzymy do wiersza pana Juliana Tuwima, Lokomotywa. Co wy na to?
2: No możemy.
1: Tak, tak, spróbujemy kawałeczek wyrecytować. Ja będę mówiła początek.
2: Chyba znam ten wiersz.
1: O, no to świetnie. To chyba mamę wyręczysz, ale możecie też razem. Może nam się wszystkim uda. To co, zaczynać, a wy będziecie kończyć wersy, czy wy chcecie w ogóle mówić same?
0: Chyba trzeba zaczynać.
1: Dobrze. To zaczynamy. Stoi na stacji...
0: Lokomotywa.
1: Ciężka, ogromna i... Pot z niej?
0: Z niej spływa.
1: Tłusta. O! Co tam spływa?
0: Oliwa,
1: tak jest. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha.
0: Bucha.
1: Buch.
0: Jak gorąco.
1: Uch.
0: Jak gorąco.
1: Puf. Jak gorąco.
0: Mama się tego ostrzeżenia już ledwo sapie.
1: Już ledwo zipie.
0: A jeszcze palacz
1: węgiel
0: w nią sypie.
1: Wspaniale. No to jeszcze sprawdźmy, co tam w tych wagonach, dobrze? Bo mamy wagony wielkie i ciężkie z żelaza, stali i pełno,
0: ludzi w każdym wagonie.
1: Tak. A w jednym? Tak jest. A w drugim?
0: Konie.
1: A w trzecim
0: siedzą same grubasy.
1: Siedzą i jedzą.
0: Jedzą pustą kiełbasę.
1: Tak jest. A w czwarty wagon pełen?
0: Bananów.
1: W piątym stoi 6?
0: Fortepianu.
1: W szóstym? Armata. O, jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym? Dębowe. Jakie meble, pamiętacie? Stoły i?
0: I krzesła.
1: I jeszcze takie, co tam ubrania do nich wkładamy.
0: I szafy,
1: tak jest. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie?
0: Żyrafy.
1: Tak jest. W dziewiątym same tuczone
0: świnie.
1: Tak jest. W dziesiątym kufry, paki. I co tam jeszcze?
0: I skrzynie.
1: A tych wagonów jest, pamiętacie ile?
0: 40.
1: Sam nie wiem,
0: co się w nich jeszcze mieści.
1: Lecz choćby przyszło 1000 atletów. I każdy zjadłby ile kotletów?
0: 1000 kotletów.
1: I każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignie.
2: To by był...
0: To nie udźwignie taki to ciężar.
1: Taki to ciężar.

0: udźwignęłyśmy ten wiersz. Lokomotywa jest bardzo wymagająca. Tam się może trochę poplątać. Mnie też się czasami plącze. Było ciężko, tak jak ta lokomotywa ciężka, prawda? Ale się udało. Znakomicie sobie poradziłyście. Jesteście wspaniałe. Także niespodziankę wysyłamy do Jeleniej Góry. A ponieważ nam się tutaj dwa kąciki połączyły, bo wcześniej było jeszcze o, takie. Zaraz wam powie, maluch, co to jest.
1: Granie za śniadanie.
0: Tak jest. I nikt nie wybrał sobie piosenki, a w wierszu są kiełbasy na przykład. No nie wiem, niektórzy jedzą kiełbasę na śniadanie.
2: Ja nie.
0: A wy nie. A wy co jecie? Co lubicie najbardziej?
1: Nie wiem, co najbardziej lubię.
0: A co dzisiaj zjedzone? Pankejki?
3: Pankejki, tak. Omlety, pankejki, naleśniki.
0: Czyli raczej śniadanie...
3: Zrobię.
0: Czyli śniadanko na słodko. Pycha. Dziewczyny, to może wy chcecie sobie jeszcze wybrać piosenkę w ramach naszego drugiego kącika Granie za śniadanie?
3: Też?
1: Tak. Meduza, klementyna...
0: Już kąpiel. By umyć parzydełka. Wybiera sobie różne mydełka.
1: Wsiada sobie i mocy się staranie. Meduza, klementyna, kąpielzacyna.
0: Wspaniale. Wspaniale. To meduza, klementyna za chwileczkę specjalnie dla was. A kogo chcecie pozdrowić?
1: A, ja bym chciał... Ja dzisiaj nie pozdrawiam, tylko mama pozdrawia.
0: O, jaki miły gest.
3: To ja pozdrawiam całe polskie radio dzieciom, wspaniałą ekipę, panią Martę Powałowską, którą miałyśmy okazję poznać.
1: Tak.
3: Kogo? No Matysię. Matysi, tak.
1: Ja mogę pozdrowić, ja mogę... Chciałabym pozdrowić moją przedszkolę i moją szkołę.
3: Babcie, dziadka?
1: O nie, to jest nie
3: Krystyna. I wszystkich znajomych i wszystkie dzieciaczki, które właśnie się budzą i zasiadają do śniadania.
1: Ja nie zjadłam dzisiaj śniadania.
0: Pewnie będzie jeszcze okazja. Dopiero 28 minut po 9. Drogie
1: pani...
0: pani.
1: Tak. To ja spił babcię, a ja wymknęłam się bez pytania. Babci nic nie wie, że ja się wymknęłam z mamą. Wszyscy myślą, że ja śpię, a ja jestem.
0: A ty już jesteś. I na dodatek można cię w radiu usłyszeć. Takie cuda. Drogie panie, serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Za chwilę gramy Meduzę Klementynę. Wszystkim pozdrowienia przekażemy, Marcie też. No i życzymy wam pięknego dnia. Niech tam słońce wyjrzy zza chmur w Jeleniej Górze, specjalnie dla was.
3: A mnie też życzymy pięknej pogody.
0: A dziękujemy ślicznie, słońca troszkę się przyda. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Wzajemnie, do usłyszenia. Pa, pa.

25 minut zostało do godziny 10. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom trwa. Pociąg do książki i wyjątkowa stacja kolejowa.

to łączy Rabkę z Drój. Rabkę, w której po raz 13 między 15 a 18 dniem lipca odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej.

roku wybitni twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy, artyści i popularyzatorzy wiedzy. Wśród nich między innymi Tomasz Samojlik, Boguś Janiszewski, Marcin Szczegielski, Wojciech Widłak, Kasia Wasilkowska, Adam Mirek, Katarzyna Rerych, Maciej Szymanowicz, Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, Max Skorwider, Marcin Minor, Wit Szostak i Malwina Hajduk. Moc spotkań i warsztatów, na których wspomniani ilustratorzy, autorzy będą dzielić się swoją pasją, ale także ogromnym doświadczeniem. Na wszystkich uczestników czekają warsztaty rysunkowe, ilustratorskie, ale będą też zajęcia teatralne, bo jak co roku Teatr Rapcio intensywnie włącza się w przygotowania festiwalu, ale również warsztaty garncarskie, literackie podróże do podziemnych światów, spotkania z bohaterami książek, warsztaty muzyczne. Jak Adam Mirek, to wiadomo, że eksperymenty naukowe i moc fantastycznych spotkań. Oczywiście tradycyjnie odbędą się także wieczorne czytania na dobranoc. No, one tworzą niepowtarzalny klimat, atmosferę Rapka Festival. Spotkania z literaturą w amfiteatrze rapczańskim. Każdego wieczoru spotykamy się, żeby słuchać znakomitych tekstów w interpretacji równie znakomitych aktorów. W tym roku do Rapki przyjadą Tomasz Szymszajner, Juliusz Chrząstowski i Dorota Segda. Wieczorne czytania, czyli okazja do wspólnego przeżywania historii i spotkania z emocjami. Drodzy słuchacze, warto podkreślić, że Rapka Festival to nie jest tylko przestrzeń dla najmłodszych czytelników. Bardzo ważnym punktem programu co roku jest konferencja kierowana do nauczycieli, do bibliotekarzy, ale także animatorów kultury. Takie miejsce wymiany doświadczeń. Od paru lat spotykamy się w Teatrze Rapcio w piątek i nie tylko rozmawiamy, nie tylko słuchamy znakomitych wykładów, ale także mamy okazję poznać Zwyrtałę, czyli taką osobę, która dostaje specjalną nagrodę za najlepszy pomysł promujący czytanie. To jest takie wyróżnienie, które zazwyczaj trafia albo do konkretnej osoby, albo do instytucji, która z pasją, z kreatywnością i wielkim zaangażowaniem podejmuje różne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa. Zapraszamy Was serdecznie do Rapki. Polskie Radio Dzieciom także do tego miasteczka się wybiera, żeby opowiadać o literaturze również za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom, więc możecie spodziewać się nie tylko spotkań z nami, na które bardzo liczę, ale także relacji na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Rapka Festiwal w tym roku między 15 a 18 dniem lipca. Koniecznie zajrzyjcie do mediów społecznościowych festiwalu, ale także na stronę internetową, bo można już od pewnego czasu zapisywać się na warsztaty. Zazwyczaj bywa tak, że jest pierwsza pula, potem jest po zamknięciu pierwszej, jest jeszcze konkretna liczba miejsc dla osób, które decydują się w ostatniej chwili na przyjazd do Rapki, więc mam nadzieję, że uda Wam się na warsztaty również dotrzeć. No proszę wcześniej troszeczkę wypełnić te formularze, bo zazwyczaj sale pękają w szwach i te zakładu przyrodoleczniczego, w którym się często spotykamy, no ale także wspomnianej biblioteki przy dworcu kolejowym w Rapce. To jest takie miejsce, w którym doskonale słucha się opowieści o książkach. No i myślę, że na pewno warto z tej propozycji skorzystać. Mało jest takich festiwali, na których w jednym miejscu spotkać możemy tak znakomitych twórców.

Tu Polskie Radio Dzieciom i Ballada Kurnikowa, Triumfy Pana Kleksa. 17 minut zostało do godziny 10, a my wracamy do kolejowych ciekawostek. Gdzie jest najdłuższy tunel kolejowy? Ile lat ma najstarszy polski pociąg? Po której linii jeździ najwięcej pociągów? Próbowaliście kiedyś znaleźć odpowiedzi na te pytania? No to zacznijmy od tunelu. 1601 metrów. Czy to dużo? O, zdecydowanie. Taka jest długość tunelu pod górą Mały Wołowiec koło Wałbrzycha. Właściwie śmiało można powiedzieć, że to nie jeden, a dwa tunele zbudowane przed rokiem 1914. Jeden z nich, nieco krótszy, jest obecnie nieużywany. A tuneli na linii kolejowej Wałbrzych-Kłodzko jest więcej. I na pewno podróżując tymi trasami możecie liczyć na bardzo ładne widoki z wysokich estakad, po których jedzie pociąg. Może ktoś z Was podróżował na tej właśnie trasie? Jeśli tak, to proszę się do nas odezwać i zadzwonić pod numer 22 645 20 55. A najdłuższy most w Polsce? Poszukajmy. No, trzeba najpierw na mapie znaleźć Grudziądz. Tutaj znajdziecie most imienia Bronisława Malinowskiego. Najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce. Składa się z 11 przęseł o rozpiętości 100 metrów, a jego długość wynosi 1098 metrów. Jeśli chcecie podziwiać Wisłę z okna pociągu, to ponoć najlepiej skorzystać z pociągu na trasie Grudziądz-Laskowice-Pomorskie. No oczywiście wakacje sprzyjają podróżom, więc można wybierać najrozmaitsze trasy, a jeżeli chcecie gdzieś dotrzeć bardzo szybko, no to trzeba wybrać ten najszybszy pociąg w Polsce i tu nie będzie zaskoczenia. Dzieci dzisiaj o tym pociągu wspominały. Najszybszy Pendolino, które w drodze z Warszawy do Katowic i Krakowa rozpędza się do 200 km na godzinę. A najdłuższa trasa pociągu w Polsce, jak myślicie, ile może mieć kilometrów? To na razie tutaj postawię znak zapytania. 22 645 20 55. A skoro szukamy tej najdłuższej, to może analogicznie spróbujmy poszukać też najkrótszej. Można do nas napisać w tej sprawie albo zatelefonować.

Wracamy do tematu pociągów. Najdłuższa i najkrótsza trasa pociągu regionalnego w Polsce. Ta najdłuższa to ponoć pociąg, który pędzi z Poznania do Szklarskiej Poręby. Długość trasy 323 km. Skład wagonów ciągnięty lokomotywą zatrzymuje się na 51 stacjach i przystankach, a największe miasta po drodze to Wrocław, Jelenia Góra i Wałbrzych. Średnia prędkość ponoć nie przekracza 32 km na godzinę, a pociąg jest dość nietypowy, bo to jeden z niewielu pociągów regionalnych z wagonami i pozwala szybko dostać się z Poznania w Karkonosze. A ta najkrótsza trasa pociągu, jak myślicie, jakiej jest długości? Tylko 3 km, 4 postoje. Czas przejazdu? 10 minut. Ale nie tylko to jest niesamowite w połączeniu Pleszew-Miasto Pleszew, bo to króciutka linia kolejowa w Wielkopolsce, jedyna wąskotorowa trasa z codziennymi pociągami, z których oczywiście korzystają pasażerowie jadąc do pracy, do szkoły, na zakupy. A takie pozostałe wąskotorówki, no to zazwyczaj służą tylko turystom. Pociąg, kolej taka wąskotorowa, to jest moje wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, kiedy kursowała w okolicach Sulejowa, ale też zazwyczaj turyści

nią przemieszczali nad Pilicę, a kolej wąskotorową można też odnaleźć na Suwalszczyźnie. I to jest chyba jedna z moich ulubionych. Ci, którzy spędzają wakacje w okolicach Aten, Danowskich, Walnego, na pewno wiedzą, o czym mówię. Tam można wsiąść do takiej kolejki wąskotorowej i ruszyć w trasę. Bardzo, bardzo przyjemne okoliczności przyrody. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich podróżujących pociągami na wszelkich możliwych trasach, i tych dłuższych, i tych krótszych. Odpoczywajcie w pociągach, relaksujcie się. Życzymy Wam, żeby to były podróże bardzo przyjemne, żebyście miło spędzali w nich czas, może czytając książki, rozmawiając, czasami drzemiąc, jeżeli taka drzemka jest nam potrzebna. Coraz częstsze są między innymi wagony ciszy w pociągach. Ja sobie bardzo te wagony cenię. One są zazwyczaj oznaczone cyfrą 7. No, to są takie wagony, w których nie prowadzi się rozmów ani z pasażerami, ani telefonicznych. Bardzo szanujemy spokój i ciszę. Ci, którzy chcą popracować, zakładają słuchawki. No i wtedy czy słuchanie audiobooków, czy praca jest jak najbardziej możliwa, ale nie wchodzimy w drogę innym pasażerom i szanujemy ich spokój i komfort. 8 minut w tej chwili zostało do godziny 10. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że na osobę, która kocha teatr, czeka podwójne zaproszenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl Kręgi, który jest grany 10 lipca o godzinie 9. To jest zaproszenie na spektakl, który pojawia się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. To już 21. edycja, a festiwal odbywa się we wszystkie weekendy lipca. Więc jeżeli słuchają nas mieszkańcy tego pięknego miasta, albo jeżeli turystycznie spędzacie wakacje w Olsztynie i macie przestrzeń, żeby wybrać się na spektakl Kręgi w piątek o godzinie 9, to można do nas szybciutko w tej sprawie zatelefonować pod numer 22 645 20 55 albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Takie podwójne zaproszenie czeka.

0: Zdaje się, że pani Ela chce się wybrać w najbliższy piątek do teatru. Dzień dobry, pani Elu.
1: Dzień dobry, pani Martyno.
0: Witam.
1: My się znamy z porannych audycji, bo wiele razy z córeczką dzwonimy, a dzisiaj właśnie wsiadłyśmy do samochodu i pani mówi, że są bilety do Olsztyna, na które czekamy od kilku lat. Także dzwonimy.
0: Naprawdę? To bardzo się cieszę. No my z Olsztyńskim Teatrem Lalek współpracujemy już od pewnego czasu, więc mogę obiecać, że te zaproszenia się też będą pojawiały regularnie. A teraz trwa festiwal w każdy weekend, więc też polecam, bo jest sporo też darmowych wydarzeń, w których można uczestniczyć, a to niebywała gratka, bo przyjeżdżają spektakle z różnych zakątków świata. Także przekazujemy podwójne zaproszenie na kręgi. W piątek mają państwo czas o 9 rano, bo to taka wczesna pora.
1: Tak jest.
0: Tak, dacie radę. No to cudnie. To tak zapytam troszkę egoistycznie, czy państwo w ostatni weekend lipca w Olsztynie spędzają wakacje? Czy już będziecie poza tym pięknym miastem?
1: Będziemy.
0: Czy jeszcze wam nie wiadomo?
1: Generalnie spędzamy całe na Warmii, także będziemy na pewno.
0: Ach, no to mam nadzieję, że do zobaczenia. Bo wybieramy się na festiwal olsztyński, właśnie teatralny, na anime. Jeszcze będziemy na pewno w Polskim Radiu Dzieciom o tym opowiadać. Także z przyjemnością was poznam, jeżeli tylko nasze ścieżki się gdzieś tam przetną. I wszystkiego dobrego życzymy, wspaniałych wakacji. No i mam nadzieję do usłyszenia też w porankach między 7:30 a 10:00, jak znajdziecie czas. A ma pani ochotę kogoś pozdrowić?
1: Ja nie, ale oddam głos mojej córeczce, która jest ze mną i na pewno ma coś przygotowane, córcia. Chcesz kogoś pozdrowić? To mów.
2: Pozdrawiam mamę, tatę, babkę, dziadkę, drugą babkę, mójkę, drugiego mójkę,
0: Piękne pozdrowienia. Tak, tak, wszystko.
1: Wszystko
0: słyszeliśmy.
1: Chcieliśmy też pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo same słuchamy codziennie. W drodze właśnie otwieramy Radio Dzieciom w naszym samochodzie, więc jak gdzieś jedziemy, to zawsze z Radio Dzieciom. I słuchamy tych wszystkich pozdrowień i zawsze się uśmiechamy, jak ktoś pozdrawia wszystkich. Także my na pewno wszystkich pozdrawiamy słuchaczy.
0: I my pozdrawiamy was. Bardzo dziękuję za rozmowę, za telefon i pięknego dnia życzymy. No troszkę dzisiaj pochmurno, ale będziemy generować jakoś tą energię i wysyłać w świat.
1: Tak jest.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Bardzo, do usłyszenia
0: i pozdrawiam serdecznie. Drodzy słuchacze, tylko minutka została w tej chwili do godziny 10:00. Za chwileczkę pocztówka z wakacji i Marta Kawalec, a ja pięknie dziękuję za dzisiejszy poranek. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska i zapraszamy jutro punktualnie o 7:30. Do usłyszenia.
3: Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie 6, potem zjadłbym 7 i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
4: Oni to mieli akcje,
5: intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
7: Autopromocja.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 10 rozpoczynamy naszą audycję Pocztówka z wakacji. To kolejne nasze spotkanie w tej wtorkowej audycji, naszej propozycji dla Was, abyście mogli

mogli trochę z nami porozmawiać, albo przynajmniej pochwalić się, gdzie jesteście. Jestem bardzo ciekawa, gdzie jesteście. Czy już wylądowaliście nad morzem, a może w górach, może na wsi u babci, na koloniach, a może jesteście w domu i pakujecie się na jakiś wyjazd, a może nigdzie nie zamierzacie się wybierać, może dobrze jest wam tu, gdzie jesteście. I jeżeli jest włączone Polskie Radio Dzieciom, to wcale wam się nie dziwię, bo też zostałabym w domu. Dzisiaj trochę pochmurno, deszczowo, więc można ten dzień bardzo aktywnie spędzić w domu z Polskim Radiem Dzieciom, a my wam wymyślimy różne pomysły na to, jak ten czas wykorzystać. Ale możecie też do nas zadzwonić i pochwalić się tym, co u was słychać. Telefon do nas to 22 645 2055. Jeżeli coś niezwykłego wydarzyło się albo wydarzy się już za chwilę, to możecie się oczywiście tym pochwalić. Ale w naszej audycji Pocztówka z wakacji mamy też drugą opcję. Jeżeli na przykład chcielibyście coś do nas napisać, to możecie do nas właśnie wysłać pocztówkę z wakacji albo list, na przykład jakiś dłuższy list też może być. Bardzo byśmy się ucieszyli z takiego listu i z pewnością moglibyśmy się nim pochwalić na antenie, bo wiecie, zanim powstały media społecznościowe, telefony komórkowe albo nawet takie stacjonarne telefony albo takie, które trzeba było wykręcić numer, no to ludzie dzielili się swoimi przeżyciami z wakacji w różny sposób, wysyłając na przykład pocztówki. Kilka zdań, piękny widok, adres, znaczek i taka pocztówka ruszała w podróż. Czasem jechała pociągiem, czasem samochodem, a potem nawet zdarzało jej się lecieć samolotem, aż trafiała do skrzynki pocztowej jakiejś babci, cioci, albo może gdzieś dalej, a może właśnie trafiała do radia i wtedy też można było pochwalić się taką zdobyczą i takimi wspomnieniami wakacyjnymi, a my zachęcamy was przez całe wakacje do wysyłania takich prawdziwych pocztówek. Nie zdjęcia, nie jakichś innych SMS-ów, ale właśnie kartki, którą można wziąć do ręki, przeczytać, przypomnieć sobie jakieś miłe chwile, a potem właśnie można ją pokazać na antenie. My takie kartki później przyczepiamy do naszej tablicy, która znajduje się w studiu Polskiego Radia Dzieciom, i wtedy wszyscy mogą oglądać taką pocztówkę, która została do nas wysłana. A jeśli nie pamiętacie do nas adresu, to ja już przypominam: Polskie Radio, Aleja Niepodległości 77/85, 00977 Warszawa. Zatem zapraszamy, a to nasza propozycja muzyczna dla was. Zatem do godziny 12 bawimy się razem. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Zapraszamy.

Killersi za nami. No myślę, że jeżeli mamy przymknięte oczy, to rzeczywiście różne cuda i dziwy możemy widzieć, ale to bardziej oczami naszej wyobraźni możemy sobie wyobrażać pewne rzeczy. Ale gdybyście wy widzieli śnieżek niebieski albo gdyby ćwierkały pieski, to oczywiście możecie nas o tym poinformować, a nawet zaalarmować. Jeżeli by coś ciekawego się u was działo, to my jesteśmy bardzo otwarci na wasze różne propozycje. Pocztówka z wakacji, czyli letnia audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Drugi tydzień wakacji, zatem myślę, że pora rozpocząć temat naszej dzisiejszej audycji. W zeszłym tygodniu, jeżeli słuchaliście nas uważnie, no to naszym gościem był pan Piotr Głogowski, kurator gabinetu pocztówek Miasta Stołecznego Warszawy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce. Ja tam byłam i osobiście was zapraszam. Ale już teraz chciałabym w takim razie skupić się na innej kwestii, bo skoro mówiliśmy w tamtym tygodniu o pocztówkach, to może tym razem powiedzmy o znaczkach. Taki mały kawałek papieru, a może robić różnicę. Zaledwie kilka centymetrów mogą mieć takie znaczki. Mogą być mniejsze, mogą być większe, ale bez niego list albo pocztówka nie mogłyby wyruszyć w drogę, bo to jest właśnie ten bilet, który musimy opłacić, aby nasza pocztówka mogła podróżować. My, kiedy jedziemy w podróż, musimy mieć bilet, to nasza pocztówka albo list też. Zatem taki znaczek jest bardzo potrzebny po to, aby mógł ten list albo pocztówka dotrzeć do adresata. No i te znaczki zawsze były takimi małymi dziełami sztuki. Znajdowały się na nich różne zwierzęta, ptaki, kwiaty, zabytki, sławni ludzie, sportowcy, kosmos, pociągi i jeszcze wiele, wiele, wiele innych, bo nawet zdarzali się tam bohaterowie bajek, książek. No i można powiedzieć, że taki znaczek to czasami taki miniaturowy plakat, obrazek. Mogą one stanowić bardzo dużą wartość. Takie znaczki mogą być prawie niemalże jak obrazy, jak dzieła sztuki traktowane. I są tacy kolekcjonerzy, którzy zbierają takie znaczki przez całe życie. Może wśród was jest jakiś kolekcjoner znaczków? No właśnie, i stąd moje pytanie. Jak nazywa się takie zajęcie, takie hobby, które polega właśnie na zbieraniu, na kolekcjonowaniu znaczków? Jeżeli wiecie, to koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 2055, bo mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy trochę o tych małych dziełach sztuki, które możemy znaleźć na naszych kartkach pocztowych, listach i innych przesyłkach. Czyli pytanie, jak nazywa się hobby, które polega na zbieraniu znaczków? Czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: coraz dziwniejsze te piosenki mamy. Na początku były o śnieżku niebieskim i o ćwierkających pieskach, a teraz o pszczołach na wrotkach. No ale cóż, może właśnie taka będzie tegoroczna, takie będzie tegoroczne lato, że będziemy spotykać takie różne cuda i dziwy. Ale teraz rozmawiamy o znaczku pocztowym, o tym, jak nazywa się osoba, która zbiera takie znaczki i chyba wie coś na ten temat Marcel. Dzień dobry, Marcelu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z samochodu.
0: Z samochodu. A ten samochód gdzieś jest w Polsce, czy za granicą, czy jedzie, czy stoi? Co robi
1: ten samochód?
0: W Polsce. A gdzie mniej więcej?
1: W Warszawie.
0: W Warszawie. A jedziesz gdzieś na jakieś zajęcia, czy po prostu tak sobie podróżujesz?
1: Właśnie wróciłam.
0: A skąd wróciłeś?
1: Do lekarza.
0: A, rozumiem, czyli dzisiaj miałeś takie już bardzo poważne sprawy do załatwienia, ale rozumiem, że możemy teraz porozmawiać. Czy ty, Marcelu, zbierałeś kiedyś znaczki pocztowe?
1: Nie.
0: Nie, ale wiesz, jak nazywa się taka osoba, która je zbiera?
1: Tak.
0: Jak się nazywa?

0: nazywa?
1: Filatelistyka.
0: Filatelistyka, dokładnie. To jest właśnie ta dziedzina, która zajmuje się znaczkami pocztowymi, a osoba, która je zbiera, to filatelista, czyli no, takie trudne słowo, ale zapamiętałeś. Trudne, prawda?
1: No.
0: No właśnie. A widziałeś, domyślam się, kiedyś znaczki pocztowe, jak one wyglądają?
1: Nie, nie widziałam.
0: Nie widziałeś znaczka pocztowego, ale taki mały kawałek papieru, który przykleja się na list, które przychodzą na przykład takie listy do rodziców, albo jakieś pozdrowienia, albo na przykład rachunki pocztowe. Rachunki też potrafią mieć znaczki. Nie widziałeś nigdy takiego znaczka?
1: Nie kojarzę.
0: No dobrze, to w takim razie może akurat uda się sprawdzić na poczcie, jak takie znaczki wyglądają. Może kupić, a może nawet wysłać jakiś list do Polskiego Radia dzieciom. Czyli rozumiem, że jeżeli nie widziałeś nigdy znaczka, to też nie wysyłałeś jakiegoś listu albo pocztówki do babci, cioci albo innej bliskiej osoby?
1: Ja nie.
0: Nie. No to może w takim razie będzie to jakaś okazja, żeby zmierzyć się z takim wyzwaniem. A umiesz już pisać?
1: Tak.
0: Umiesz pisać. Chodzisz do której klasy teraz? Do której będziesz chodził?
1: Będę chodził do drugiej.
0: Do drugiej, czyli już podstawy pisania znasz. A może nawet bardzo dobrze piszesz?
1: No dobrze,
0: dobrze. Dobrze. A lubisz pisać? Lubisz pisać na przykład jakieś opowieści, wypracowania, czy raczej nie za bardzo?
1: Nie do końca.
0: Nie do końca, no właśnie. Tak myślałam, bo chłopcy czasami mają problem z tym, żeby pisać. Nie wiem, z czego to wynika, że dziewczynki czasami lubią, a chłopcy nie, ale to pewnie zależy też od osoby. Marcelu, bardzo ci dziękuję za tą poprawną odpowiedź. O filatelistach też dzisiaj porozmawiamy, więc może będzie okazja, żeby dowiedzieć się trochę czegoś nowego. Może właśnie zajrzeć też na pocztę, jak te znaczki wyglądają i może wysłać. My czekamy na takie pocztówki z wakacji. Ty wybierasz się gdzieś na jakieś wakacje w tym roku? Dokąd?
1: Niedawno wróciłam z Włoch, a teraz będę jechał nad morze.
0: O, nad polskie morze. Marcelu, no to w takim razie ja ponawiam taką prośbę tutaj może do ciebie, może do twoich rodziców. Widziałeś kiedyś pewnie różne pocztówki. Może uda się taką pocztówkę wysłać do Polskiego Radia dzieciom z opowieścią, co tam u was się dzieje i jak spędzacie wakacje nad morzem.
1: Okej, możemy wysłać.
0: No bardzo się cieszę w takim razie, że tak entuzjastycznie zareagowałaś na to. Będziemy czekać, a jeżeli tylko napiszesz, to my z pewnością taką pocztówkę przeczytamy na naszej antenie i pochwalimy się, że taką ładną pocztówkę wybrałeś i wysłałeś do nas. Bardzo dziękuję ci za telefon. Czy chciałeś może kogoś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, kolegów ze szkoły, kolegów z przedszkola, siostrę, babcię, dziadka, wujka, babcię. Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Również ciebie pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji. Myślę, że będziesz się dobrze bawił nad polskim morzem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No właśnie, drodzy słuchacze, zapraszamy jeszcze raz do tego, aby właśnie spróbować wybrać się, może właśnie taka wycieczka na pocztę byłaby dla was ciekawa. Tam jest bardzo dużo różnokolorowych znaczków z różnymi obrazkami. Można sobie wybrać, można też wziąć taki, jaki akurat będzie potrzebny, bo oczywiście kiedy wysyłamy jakiś większy list, no to potrzebny jest wyższy nominał tego znaczka, a jeżeli zwykła pocztówka, to nawet 4,90 wystarczy, aby w takim formacie S, czyli najmniejszym, wysłać jakąś pocztówkę. To jest co prawda trochę zapomniany zwyczaj, ale myślę, że bardzo piękny i spróbujcie wysłać taką pocztówkę do kogoś, a dowiecie się, jaka to jest radość po drugiej stronie, kiedy otworzy ktoś skrzynkę i zobaczy, że znajduje się tam pocztówka z wakacji właśnie od was. Ja namawiam was do tego, aby trochę wprowadzić w czyn takie dawne zwyczaje, bo myślę, że one są naprawdę super i będę was do tego jeszcze namawiała, ale dzisiaj o znaczkach pocztowych porozmawiamy. A na razie rytm i melodia na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

29 minut po godzinie 10, a to pocztówka z wakacji, nasza letnia propozycja na wakacje, a my mamy dla Was w naszej audycji również propozycję, aby zainteresować się właśnie na przykład filatelistyką. Filatelistyka, trudne słowo, ale chodzi ogólnie o zbieranie znaczków. Te znaczki, tak jak powiedziałam, mogą mieć nominał 4,90, czyli tyle wystarczy, aby wysłać pocztówkę. Wybieramy pocztówkę, wybieramy znaczek i wysyłamy ją do Polskiego Radia Dzieciom. Ale to już wiecie. A teraz powiem Wam trochę o tych znaczkach, bo 4,90 to jest oczywiście taka podstawa, ale mamy też znaczki dużo, dużo droższe. Są na przykład takie wydania kolekcjonerskie, które mogą kosztować nawet 200 zł. Taki malutki znaczek, a może nawet i więcej, jeżeli to jest na przykład duży, mały, wyjątkowo niepopularny albo jakiś naprawdę bardzo stary znaczek, to wtedy takie znaczki mogą naprawdę osiągać bardzo zawrotne kwoty. A jeżeli zobaczycie właśnie jakieś ciekawe znaczki, to też możecie spróbować właśnie podejść do takiego tematu, jak właśnie zbieranie znaczków, kolekcjonowanie ich. Może wpadnie Wam w ręce jakaś pocztówka.

książka albo jakiś list, gdzie zobaczycie jakieś naprawdę wyjątkowe wydanie jednego znaczka. Odkleicie sobie ten znaczek i później może to być wasza pierwszy element do waszej kolekcji znaczków. A znaczków jest bardzo dużo, bo sama tematyka to, tak jak powiedziałam, to może być architektura i zabytki, to może być historia Polski, kosmos, kultura i sztuka, miasta, krajobrazy, tematyka sakralna, czyli różne kościelne na przykład zabytki, różne sportowe na przykład dyscypliny, albo wybitni Polacy. Tutaj możecie sobie wybrać, czy będziecie chcieli zbierać takie znaczki tematyczne, a może właśnie wszystkie rodzaje będziecie sobie zbierać znaczki i kolekcjonować je w różnej tematyce. Myślę, że tutaj akurat tylko wyobraźnia może nam podpowiedzieć, jak mogłaby wyglądać taka nasza zbieranina różnych znaczków. Tak jak wiecie, filatelista to jest osoba, która zbiera znaczki. A gdzie zbiera? No zbiera do takiego specjalnego notesu, który się nazywa klaserem. I to jest też bardzo ciekawa historia, bo taki klaser trochę przypomina taki album na zdjęcia, ale jest tam tylko taka cienka folijka i za tą folią właśnie można kolekcjonować te znaczki. One tam są poukładane według koloru, kształtu. Różne można mieć też kategorie, jak te znaczki są poukładane, ale tam są bezpieczne. Nie pozaginają im się rogi, nie poskręcają się. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo oprócz tego, że znaczki możemy kupić, to możemy je też odkleić od różnych pocztówek. Te znaczki już nie są zbyt drogocenne, bo nazywa się je kancerami, czyli takie znaczki, które mają już stempel pocztowy, one nie będą już nigdy jakimiś bardzo ważnymi znaczkami, bardzo drogocennymi, które kiedyś ktoś może uzna za jakąś wyjątkową rzecz do kolekcji, ale mogą to być właśnie takie znaczki, które dla was będą stanowiły wartość, bo na przykład zostały wysłane z jakiegoś dalekiego kraju, albo od waszej bliskiej osoby i możecie je zbierać, a jak je oderwać od tej pocztówki albo od tego listu, no to też nie jest łatwe, bo trzeba na przykład odciąć taki kawałek od listu albo od pocztówki i spróbować nad parą. To może rodzice akurat mogą wam trochę pomóc, aby ten znaczek odkleił się i żeby ten klej puścił. Wtedy taki znaczek trzeba, taki wilgotny znaczek, trzeba go wysuszyć, najlepiej w jakimś miejscu, które trochę też przyciśnie go, bo on się kręci w taką rurkę. No i wtedy możemy taki znaczek już dołączyć do naszej kolekcji. Zatem mam nadzieję, że może ktoś z was zainteresuje się znaczkami pocztowymi i całym tym światem filatelistyki, bo on jest naprawdę bardzo szeroki. Wielu ciekawych ludzi można poznać, kiedy trochę poszukamy i popatrzymy na to, jak wyglądają takie klasery u innych osób. U nas też będzie taki gość, który opowie o swoich zbiorach. Będzie z nami filatelista, który po godzinie 11 odwiedzi Studio Polskiego Radia Dzieciom i opowie wam trochę o tym, na czym polega zbieranie znaczków i na czym polega też takie kolekcjonowanie, co trzeba zrobić, żeby właśnie te znaczki mieć i je szanować. No to teraz wakacyjna przygoda na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

różne letnie, ciekawe propozycje audycji dla Was są, także zostańcie z nami. O różnych porach możecie spotkać naszych dziennikarzy, którzy będą prowadzili dla Was audycje i bardzo Was do tego zachęcamy. A teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom dla tych wszystkich, którzy dopiero dołączyli do nas, pocztówka z wakacji, czyli audycja trochę o podróżowaniu, a trochę też o przysyłaniu różnych wiadomości. Możemy te wiadomości przesyłać SMS-em albo e-mailem, a możemy też do nas zadzwonić. Możecie do nas zadzwonić na numer 22 645 2055 i tutaj połączymy się bardzo szybko i bardzo szybko będziemy mogli wymienić różne wrażenia z wakacji, ale możecie też wysłać informacje o tym, gdzie jesteście i jak spędzacie wakacje właśnie za pomocą pocztówki. A do tego, żeby ta pocztówka do nas dotarła, potrzebny jest też znaczek. Stąd nasza audycja dzisiaj o znaczkach pocztowych, o filatelistyce, czyli takim hobby, które polega na zbieraniu różnych znaczków pocztowych. Może i wy również macie takie znaczki w swojej kolekcji. No więc teraz mam dla was takie pytanie. Czy wiecie, bo już co prawda trochę o tym opowiedzieliśmy, ale czy byliście może kiedyś i wiecie, gdzie można kupić znaczki pocztowe? Jak nazywa się to miejsce, gdzie musimy pójść, aby taki znaczek pocztowy kupić? Ile może taki znaczek nas kosztować? Co na nim może być? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi. 22 645 2055. Mam nadzieję, że słuchacie uważnie naszej audycji, bo dzięki temu będziecie wiedzieli, gdzie wybrać się, aby kupić znaczek pocztowy, ale może akurat będzie to też okazja, aby sprawdzić, czy rzeczywiście tam właśnie w tym miejscu taki znaczek pocztowy można kupić. Zatem pytam was, dokąd powinniśmy się wybrać, mając już pocztówkę albo kupując ją również w tym miejscu, możemy się wybrać, aby kupić znaczek pocztowy. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy o waszych pocztówkach z wakacji i o tym, gdzie warto pójść, aby kupić pocztówkę i znaczek. No to czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: Ja mam nadzieję, że u was podczas tegorocznych wakacji nie zabraknie ciekawych przygód. No lato z przygodami to jest coś, na co chyba każdy czeka po całym roku szkolnym. No właśnie, ale kiedy jesteśmy gdzieś, to warto też podzielić się tymi doświadczeniami, wrażeniami z wakacji i można też nie tylko dzwonić i wysyłać różne e-maile albo SMS-y, ale możemy też wysłać pocztówkę, a na niej powinien być znaczek. Gdzie taki znaczek powinniśmy kupić? Darku, czy ty wiesz, gdzie powinniśmy kupić znaczek?
1: Na poczcie.
0: Na poczcie, dokładnie. To jest bardzo dobra odpowiedź.

0: A czy ty byłeś kiedyś na poczcie?
1: Tak, moja babcia pracuje.
0: Ojej, to ty jesteś ekspertem chyba od poczty i znaczków.
1: Moja babcia jest listonoszką, ale ekspertem to ja nie jestem.
0: Ale byłeś wielokrotnie pewnie na poczcie, tak?
1: Dwa razy.
0: Ja uwielbiam, kiedy wchodzę na pocztę i tam jest takie bum.
1: Trochę więcej.
0: Bum.
1: Dwa.
0: Mhm, no właśnie, i widziałeś pewnie różne znaczki.
1: Tak.
0: Co na takich znaczkach może być? Widziałeś kiedyś znaczki na przykład z samochodami?
1: Mogą być charakterystyczne budynki.
0: Z budynkami widziałeś znaczki, tak?
1: No.
0: Mhm. A na przykład z samochodami?
1: Są, z takimi starożytnymi.
0: O, właśnie.
1: Z zwierzętami.
0: No dokładnie. A opowiedz, czyli twoja babcia pracuje na poczcie, tak? I roznosi przesyłki pocztowe.
1: No.
0: I cały czas pracuje na poczcie.
1: No.
0: Czyli
1: tak.
0: Musi znać bardzo dużo ludzi.
1: No chyba tak.
0: No bo codziennie odwiedza tylu ludzi, którzy czekają na jakieś przesyłki i to właśnie ona je doręcza.
1: No.
0: I ma taką dużą torbę.
1: Ma taki wózek tam jest torby.
0: A wózek, czyli taki wózek, który można pchać i wtedy nie jest za ciężko.
1: No.
0: A babcia opowiadała ci kiedyś może jakieś przygody, jako listonosz pewnie miała trochę takich przygód.
1: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz.
1: Ale może opowiadała tylko jak byłem mały, bo nie pamiętam.
0: Mhm, mhm. A zdarzyło ci się kiedyś pójść z babcią w taką podróż i odwiedzić osoby, które czekają na listy?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. No to musi być bardzo ciekawe odwiedzać.
1: Bo nie dostarcza do osób, tylko dostarcza do różnych firm.
0: A do firm je dostarcza, rozumiem. No ale to są też pewnie osoby w tych firmach, które czekają na te przesyłki.
1: No.
0: Czyli twoja babcia jest bardzo ważną osobą.
1: No.
0: Jesteś dumny ze swojej babci? Ja też bym była. Darku, bardzo ci dziękuję w takim razie. Ja absolutnie nigdy nie znałam żadnej pani albo pana listonosza, więc musisz już czuć się wyjątkowy, że masz taką babcię, a jeżeli ona wróci z pracy i będziesz miał okazję, to podpytaj się może o jakieś historie związane z jej pracą, może opowiedz jakieś ciekawe historie, a może ty byś mógł na przykład je potem przekazać nam i byśmy wiedzieli, jak wygląda takie życie listonosza.
1: Dobrze, postaram się. Mój
0: świetnie.
1: Dziadek chyba też rozwoził.
2: A, to inną pocztę dyplomatyczną.
0: O, poczta dyplomatyczna, no właśnie, to też jest bardzo ciekawe zajęcie. Darku, a czy ty wysyłałeś kiedyś listy albo pocztówki z wakacji?
1: Tak.
0: Tak. A dostałeś też kiedyś?
1: Dostać nie.
0: Nie. No to właśnie, to w takim razie my wszyscy...
1: Z Radia Dzieciom dostałem.
0: Dostałeś list z Radia Dzieciom. O, to bardzo się cieszymy w takim razie. Czyli dotarł do ciebie.
1: Dotarł.
0: No właśnie, czyli my tutaj próbujemy tak trochę rozkręcać ten taki dawny zwyczaj, żebyśmy nie tylko wysyłali, ale dostarczali komuś też taką radość w postaci właśnie kartki pocztowej, listu i wtedy właśnie cieszymy się z tego bardzo. Darku, bardzo ci się cieszę, że do nas zadzwoniłeś, opowiedziałeś o swojej babci i o tym, gdzie można kupić znaczki. Teraz już wiemy, gdzie ich szukać, czyli na pocztę musimy się udać, żeby taki znaczek kupić. Przyklejamy go do koperty albo do pocztówki i wysyłamy.
1: Na rogu.
0: Na rogu, dokładnie. A na lewym czy na prawym?
1: Na prawym.
0: Na prawym, dokładnie, tak, tak. To było pytanie podchwytliwe. No właśnie, bo kiedy obrócimy pocztówkę, to wtedy ten znaczek jest zupełnie z innej strony, ale tak, chodzi o tą część, którą adresujemy. Nad adresem przyklejamy znaczek. Świetnie. Darku, bardzo ci dziękuję. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tatę, mamę, Polskie Radio Dzieciom, Tanią.
0: No i babcię chyba. Tak.
1: Tak, pocztę całą. Całą moją rodzinę, moją szkołę i moich kolegów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy również te osoby, które wymieniłeś. Kogoś jeszcze?
1: Misia i Smoka.
0: O. Dobrze, to przekażemy w takim razie. Darku, dobrych wakacji, udanych wakacji, trzymaj się cieplutko i do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękujemy bardzo. No widzicie, czyli już teraz wiemy, gdzie te znaczki powinny być przyklejone, prawy górny róg. No i oczywiście szukajmy ich na poczcie, bo tam znajdują się te bilety.

10 minut do godziny 11 w naszej audycji Pocztówka z wakacji. Rozmawiamy dzisiaj o znaczkach pocztowych. Co wy na to, żeby takim tanecznym krokiem potuptać na pocztę, poszukać tam znaczków pocztowych, a nawet można też tam kartki pocztowe znaleźć i wysłać je do nas. My bardzo czekamy i bardzo się cieszymy, kiedy takie przesyłki do nas przychodzą. A ja wam trochę opowiem kilka ciekawostek o znaczkach pocztowych, no bo to są takie malutkie papierki, które mają co prawda z tyłu klej, ale oprócz tego no, nie wyróżniają się może niczym specjalnym, oprócz tego, że mają przecież też ten główny widok, czyli na znaczku jest obrazek. I te obrazki, tak jak powiedziałam, mogą być czasami różnymi dziełami sztuki. A to, co wyróżnia znaczek od siebie, jeden od drugiego, no to oczywiście właśnie to, co się na nim znajduje. Nie wiem, czy wiecie, ale najdroższy znaczek osiągnął kiedyś na aukcji taką astronomiczną kwotę, prawie 9,5 miliona dolarów. Jeden mały znaczek tyle kosztował. Co to musiał być za znaczek i jaką musiał mieć wartość dla kolekcjonera, że zapłacił za niego właśnie 9,5 miliona dolarów, nie złotych, jeszcze dolarów. Także pomnóżcie to sobie jeszcze i wyjdzie wam na

naprawdę astronomiczna kwota za maleńki kawałek papieru. Ale nie wiem, czy wiecie, że takie znaczki pocztowe najdroższe to są te, które mają jakąś pomyłkę, na przykład jakiś błąd drukarski, odwrócony nadruk albo jakiś zły kolor. Jest ich wtedy bardzo niewiele i to one dla filatelistów stanowią bardzo dużą wartość, bo wtedy spokojnie mogą sobie nabyć za normalną cenę taki znaczek, który jest poprawny, a ten, który jest wydrukowany błędnie, no jest takim białym krukiem, jest wyjątkowy i to jest dla nich też taka zabawa, żeby wyszukiwać takie znaczki, które mają niezwykłe jakieś emblematy na sobie. No ale nie wiem, czy wiecie, że najstarszy znaczek pocztowy pojawił się prawie 185 lat temu w Wielkiej Brytanii. Nazywał się Penny Black i był czarny, przedstawiał młodą królową Wiktorię i od niego zaczęła się właśnie historia znaczków pocztowych na całym świecie. Co ciekawe, to w większości znaczków, jeżeli przyjrzycie się, to zawsze znajduje się nazwa kraju na tym znaczku, z którego pochodzą. Ale jest jeden wyjątek. Właśnie znaczki z Wielkiej Brytanii nie mają nazwy państwa. A dlaczego? No właśnie, no bo skoro tam wymyślono znaczek, to uznano, że wystarczy umieścić na nim wizerunek monarchy albo jakiś inny i wtedy tradycja jest zachowana do dziś, a dzięki temu nie trzeba już podawać kraju, no ale dzięki temu u nas w Polsce tych wyglądów, tych obrazków na znaczkach pocztowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i znaczki bywają też niezwykłe. Mogą na przykład pachnieć kwiatami albo mogą świecić w ciemnościach, a mogą też mieć jakiś nietypowy kształt, na przykład są znaczki okrągłe, trójkątne albo w kształcie serca, a niektóre wykonano z jakiejś bardzo drogich materiałów, na przykład z jedwabiu albo z takiego bardzo cieniutkiego drewna i wtedy nadal drukuje się takie znaczki. W Polsce większość znaczków ukazuje się na takich specjalnych, na specjalnym papierze, a te serie, które przedstawiają różne miasta, zwierzęta, rośliny, wyróżniają się, bo co roku są nowe i każda różni się od siebie. W tych seriach ukazuje się wiele różnych, na przykład jeżeli mamy serię ze zwierzętami morskimi, no to są tam różne gatunki tych morskich zwierząt. A jeżeli na przykład bohaterowie literatury pięknej, no to też mamy kilka takich znaczków. Nie jest tam tylko jedna bohaterka, na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, ale jest tam wielu innych słynnych bohaterów. No i dzięki temu możemy się też dowiedzieć wielu ciekawych informacji o tym kraju, skąd pochodzi znaczek. No wyobraźcie sobie, że Poczta Polska projektuje takie znaczki i co roku wypuszcza nowe, także warto się zainteresować, jak te znaczki wyglądają. A teraz, ponieważ pogoda nie sprzyja na razie jakimś dalekim podróżom, no to właśnie może podróż na pocztę będzie taką optymalną drogą, żeby nie specjalnie zmoknąć, a wybrać się w ciekawe miejsce, poszukać ładnych znaczków kartki i wysłać je komuś z dedykacją, z pozdrowieniami. Nawet z domu przecież można wysłać taką kartkę, że siedzimy w domu, deszcz pada, ale jest fajnie, bo słuchamy Polskiego Radia dzieciom. Zatem my do tego również zachęcamy, a teraz ze śpiewnika Piotra Rubika, piosenka o pogodzie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Pocztówka z wakacji.
1: Pocztówka z wakacji, czyli wtorkowa propozycja na to, aby przebiec się na pocztę albo gdzieś na deptak, jeżeli jesteście nad morzem, poszukać jakichś ciekawych wizerunków na pocztówkach i później wysłać razem ze znaczkiem oczywiście do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę adres, na jaki można wysyłać do nas te różne kartki pocztowe. Warszawa, Aleja Niepodległości 77/85, a nasz kod pocztowy to 00977. Rozkręcamy naszą pocztową audycję. Mam nadzieję, że dzięki temu odwiedzi nas może kilku listonoszy, którzy przyniosą nam przesyłki. Może właśnie będzie to czyjaś babcia albo czyjś dziadek, którzy przyniosą nam jakieś kartki od Was. Bardzo byśmy się z tego cieszyli i zapraszamy Was do tego. A teraz druga godzina naszej audycji Pocztówka z wakacji, w której już wkrótce w naszym studiu pojawi się gość. Już mówiłam o tym, kto to będzie. To będzie filatelista. Filatelista, czyli osoba, która zbiera znaczki. Po co zbiera te znaczki? Ile ich ma?

0: Pocztówka z wakacji, czyli nasza audycja we wtorkowe południe. Bardzo się cieszę, bo jest już z nami nasz wyjątkowy gość, pan Marek Kraszewski, filatelista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu i pani.
0: Od razu powiem, że pan Marek przyniósł ze sobą bardzo niewielką, ale dla nas olbrzymią kolekcję znaczków, bo to są trzy wspaniałe klasery. Ja tylko tak otworzyłam na takiej przypadkowej stronie taki jeden duży klaser i ukazała mi się kolekcja znaczków Disneya. Mam tutaj Pocahontas, mam tutaj Pinokia, Arielkę i to są znaczki też oprócz tego, że właśnie mają takie piękne obrazki na sobie, to są z wyjątkowych miejsc. Tu jest Ghana, Turcja. Skąd pan takie znaczki ma?
1: No to znaczy, tak jak powiedziałem, zbieram od ładnych paru lat, tak. Druga sprawa, no są sklepy filatelistyczne, w których te walory można nabyć, jak również no wszechobecny internet, tak. I tutaj część zbiorów pochodzi z Allegro. Tak?
0: Czyli nie musiał pan jechać do Gany, żeby taki znaczek kupić?
1: Nie. To by było, znaczy inaczej, chciałbym pojechać, ale finansowo po trzy znaczki to raczej nie.
0: Mm-hmm. No właśnie, ale skoro tak, to znaczy, że ma pan znaczki pewnie z całego świata, tak?
1: Tak, tylko tak jak powiedziałem, ja zbieram, jeżeli mówimy o dzieciach, tak, to zbieram tematycznie. Jeżeli mówimy o dorosłym świecie, to zbieram Polskę od zarania dziejów do dnia współczesnego, tak?
0: Historyczne.
1: Do dnia dzisiejszego. Tak, od pierwszego znaczka jeszcze w Królestwie Polskim, tak, do dnia dzisiejszego. Ale to już jest, jakby powiedzieć, zbieractwo w pełnym zakresie, czyli można powiedzieć mania, tak? Jeżeli mówimy o dzieciach, no to ten

0: przedział wiekowy taki do szkoły podstawowej, tak, no to polecałbym zbieranie bajek Disneya. Są naprawdę przecudne, kolorowe, no przepiękne, tak?
1: I to są serie, tak? Czyli na przykład jeżeli
0: różne,
1: tutaj
0: tu
1: mamy...
0: są i serie, i pojedyncze znaczki, i bloczki. One są, bo jeszcze można zbierać w dwóch kategoriach, tak? Mogą być to znaczki kasowane, czyli ze stemplem pocztowym, tak? Lub znaczki czyste. No ja zbieram znaczki czyste.
1: Te, które nie mają tego stempla pocztowego, tak, są trochę więcej warte.
0: No tak, tak, oczywiście. Tak,
1: bo to... tamte nazywa się kancery.
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Kancera to jest taki znaczek, który ma urwany róg,
1: uszkodzony,
0: jest zagięty,
1: jest.
0: Uszkodzony. Tak? Mhm. A tutaj nawet poczta sama dla zbieraczy wydaje część zbiorów jako zbiory czyste. Tak? One niekiedy nawet nie wchodzą w obieg taki, że może pani nalepić na list, tak? Mhm. Tylko są tych i dodatkowo też poczta część tych walorów po prostu przybija stemplem. One też nie wchodzą w obieg, nie były na żadnych kopertach, nie były ten, nie były jak gdyby w powszechnym użytku.
1: A te, które tutaj mamy, one są, znajdują się w kancerach, w specjalnych klaserach właśnie,
0: tak.
1: Klaserach, żeby nie pomylić. I te klasery to trochę wyglądają jak takie albumy na zdjęcia, tylko są dużo, mają dużo takich przegródek na te znaczki.
0: Tak, no to jest, to już są akcesoria specjalistyczne, tak? Trzeba przy zbieraniu znaczków już takich na poważnie, tak? Trzeba uważać, żeby nie odcisnąć palca z tyłu, tak, na kleju, tak? Trzeba zwracać uwagę, żeby był klej.
1: To jest takie ważne?
0: Tak, no bo jeżeli mówimy o kancerach, to właśnie nie każdy zbieracz chciałby zobaczyć odcisk pani kciuka na drugiej stronie, tak?
1: Ale przecież jej nie widać.
0: Jak nie? Oczywiście, że jeżeli pani weźmie pod słońce tak, w ten sposób...
1: To aż tak się ogląda ten znaczek,
0: tak,
1: z obydwu stron. Z
0: każdej strony, tak? Także... To, no tak jak mówię, no tylko przy tanich znaczkach, tu mówimy konkretnie o tych zbiorach, tak, czy statków, czy kolei, czy właśnie tutaj bajek Disneya. No to są takie rzeczy jak gdyby zbierane, no zbierane dla samego zbierania, żeby móc nacieszyć wzrok. O tak bym powiedział, bo każde z tych no jest w pewnym stopniu arcydziełem, tak? Wykonania, tak? Prawda? Przepiękne żaglowce w klaserze ze statkami, tak? Przepiękne rysunki w klaserze, prawda, z bajkami Disneya. No ktoś to musiał te perełki stworzyć, tak? Więc...
1: To są specjalni graficy, którzy zajmują się projektowaniem znaczków pocztowych.
0: Tak. No i tak to się odbywa po prostu. No i jak się zaszczepi tego bakcyla, że każdy człowiek chyba ma tak wbudowane, że jak zacznie, zbierze 10, to chciałby mieć 11. No i to tak się toczy, tak?
1: No pan ma ich trochę więcej niż 11. Liczył pan, ile może pan mieć
0: znaczków?
1: Tych znaczków?
0: Nie. Mogę powiedzieć, że mam ponad 20 klaserów, tak?
1: No to już
0: i tak
1: robi wrażenie.
0: Nic, bo ten pan, z którym się pani umawiała, pan Sylwester, tak? No, tylko, że on...
1: Chciał przyjść, ale niestety nie mógł.
0: Tak, ale on jest jak gdyby... prowadzi w ogóle sklep filatelistyczny. Bardzo duża część zbiorów właśnie pochodzi też od niego, tak? No i on tych klaserów, to moje 20, to... jakby to powiedzieć, to jest śmieszna ilość, tak?
1: No ale myślę, że tutaj każda ilość jest wartościowa dla zbieracza, bo jeżeli ktoś lubi to, co robi, no to...
0: No tak, no to są godziny spędzone, prawda, przy układaniu, przekładaniu, tak, bo patrzę i na przykład ta wizja ułożenia w tym klaserze mi się nie podoba, to zmieniam jak gdyby szyk ułożenia, tak.
1: No, a to też jest ważne, jak one leżą, te znaczki?
0: No tak, no najlepiej, żeby były w pełni zaprezentowane. Jak leży jeden na drugim, no to już nie ma tego odbioru, tak, przez osobę oglądającą, tak. Bo tak to jest nawet przyjemnie się pochwalić, tak? Pani również zachwyciła się widokiem tych bajek Disneya, prawda? No, na tym to wszystko polega.
1: No właśnie, na tym to polega. Na tym polega hobby, a my o tym już porozmawiamy za chwilę. Na razie piosenka na naszej antenie, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Dziś w naszej audycji pocztówka z wakacji, wyjątkowy gość, pan Marek Kraszewski, filatelista, zbieracz znaczków, który przyniósł ze sobą kilka klaserów, tak żeby pokazać po prostu swoje zbiory, ale to oczywiście jest tylko mały fragment tego, co pan zebrał.
1: No, z jednej strony tak, ale głównie, tak jak powiedziałem, moim jak gdyby hobby jest Polska. Polska, okres Wolne Miasto Gdańsk, dwudziestolecie międzywojenne.
0: Czyli stare znaczki.
1: Czyli, no nie tylko, bo do dnia dzisiejszego, tak? No tylko wymieniam jak gdyby tematycznie, bo również Polska na zachodzie, tak? To jest mój jak gdyby główny i podstawowy temat. Nie ukrywam, że bajki Disneya zacząłem zbierać, gdy moja córka miała lat kilka i bardzo jej się to podobało, tak? No, nie ukrywam, że zakończyłem na tym jednym klaserze, który, no, z drugiej
0: córka
1: strony
0: dorosła.
1: Ma 60... No, córka, tak, córka dorosła. No, a ten klaser też nie jest taki mały, bo on ma 64, prawda, strony, więc trochę tych znaczków tam się znajduje.
0: No, na każdej stronie jest po kilka. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, bo my dzielimy znaczki na takie użytkowe, czyli po prostu idziemy na pocztę, chcemy wysłać list, kupujemy, przybijamy i ten znaczek z tym listem sobie leci. Mhm. A te znaczki, które są tutaj, one też służą takiemu podróżowaniu?
1: Część tych znaczków jest znaczkami normalnie obiegowymi, a część znaczków jest tylko w wydaniach kolekcjonerskich, tak?
0: I te nie podróżują.
1: I te nie podróżują, te można dostać w specjalistycznych sklepach filatelistycznych, na przykład Poczta Polska tu w Warszawie ma sklep w Poczcie Głównej, czy Jedynce, czyli na ulicy Świętokrzyskiej, tak?
0: I tam się znajdują różne takie białe kruki.
1: Tak. Dodatkowo poczta ma również stronę internetową i też tam się trochę tych zbiorów znajduje.
0: Każdy ten

0: każda strona jest oddzielona taką delikatną bibułką, która no właśnie, tutaj właśnie tak szeleści.
1: To jest też jedna z osłon, żeby te znaczki się nie przewracały, nie sklejały,
0: tak?
1: Nie ten, tak? Dodatkowo ma pani te paseczki takie, za które pani zakłada znaczek, to też służy temu, żeby te znaczki w pewnym stopniu unieruchomić, tak? Dodatkowo w tych klaserach tego nie ma, bo to są tanie znaczki, ale na przykład w znaczkach polskich, które zbieram, są jeszcze tak zwane hawidy, czyli to jest jeszcze dodatkowa osłonka na znaczek, czyli wkłada pani w ten hawid najpierw, a później dopiero...
0: Taka koszulka.
1: Tak, można to tak by powiedzieć, a dopiero później do klasera, że nawet jak ktoś chce obejrzeć znaczek, to wyjmując, nie jest w stanie go uszkodzić, tak?
0: Tak jak pan powiedział, nie dotykamy tych znaczków, żeby nie znalazł się tam właśnie jakiś odcisk palca. Czyli co, tylko
1: do
0: pensetką?
1: Tego nie, tylko pensetą, tak? Powinno się operować tylko pensetą. No też do nabycia w sklepach specjalistycznych, prawda?
0: Czyli pan w zasadzie tych znaczków nigdy nie dotknął?
1: No nie powiedziałbym. Czasami mi się zdarza, ale staram się... No bo jakby to pani... Widzą, znaczy słuchaczom będzie to trudno zaprezentować, ale jak mam pensetę, biorę znaczek, na przykład kładę na stronę albumu i już dalej od tej strony bez kleju wsuwam
0: Czyli tu już można, z tej strony to nie przeszkadza.
1: Tak, z tej strony bez kleju, tak, bo odcisk palca będzie tylko na stronie, bo palec jest ciepły, tak? I przy temperaturze palca ten klej z tyłu się rozpuszcza.
0: I wilgotny może być.
1: Też, tak? I wtedy jak gdyby zostaje ten odcisk linii papilarnych, tak?
0: Piękne są te znaczki. Czy wśród nich znajduje się jakiś wyjątkowy okaz, o którego bardzo długo pan walczył, albo który jest dla pana bardzo ważny?
1: To znaczy, no, ceny tych znaczków są różne, ale tu, tak jak mówię, nie przywiązuje jak gdyby wagi, to są bardziej dla zbierania właśnie dzieci i młodzieży, które mogą sobie wybrać temat. Na przykład zbieram statki, zbieram samoloty, zbieram na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, których też było parę, tak? I wtedy po prostu zbiera się, no, bo zbieranie typu na przykład jakiegoś państwa od zarania do dzisiaj, na przykład Rumunii, tak? Czy państw, których nie ma, tak? Jak Czechosłowacja, bo też tacy zbieracze są, tak? Że zbierają Czechosłowację, tak? I tutaj można powiedzieć, że jest zbiór zamknięty, bo już tego państwa nie ma, więc można powiedzieć, że mam od A do końca, tak? Czy NRD, tak? To też jest zbiór zamknięty, bo no, w pewnym momencie to państwo się skończyło. Ale tak jak powiedziałem, no, można również zbierać cyrk. No, tematycznie zwierzęta, owady, ryby.
0: Co nam przyjdzie do głowy, co nas
1: interesuje?
0: Co
1: nam przyjdzie do głowy, tak, na znaczkach jest obrazy, na przykład też są piękne kolekcje. Więc mówię, i wtedy nie przywiązujemy się, nie musimy używać katalogu, bo o tym jeszcze nie wspominałem, ale do wszystkich tych znaczków, które były wydane na całym świecie, tak, są wydawane katalogi. I one tam chronologicznie ukazują te znaczki od, powiedzmy, pierwszego znaczka danego państwa do ostatniego, które jest w tej chwili. Tak? Te katalogi ukazują się, tak jak w Polsce, katalog Fischera raz do roku, tak? A w innych państwach różnie, raz na dwa lata, Michel co roku, więc jak gdyby tu już zbieranie polega, jest wyżej, tak? Bo pani patrzy w katalog, jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka i piątki nie mam, tak? Później ma pani szóstkę, siódemkę i zaczyna pani tak zwane polowanie, tak? Czyli gdzie zdobyć tą piątkę, żeby móc ją włożyć, żeby nie brakowało, tak?
0: I co, to są sklepy filatelistyczne?
1: Tak,
0: tak?
1: Tak,
0: czyli
1: głównie
0: tam można kupić?
1: I internet, tak? Bo to są różne aukcje na eBayu, nie tylko w Polsce, tak? Bo to po całym świecie, tak? U nas głównie Allegro.
0: Piękna pasja, można się dużo dowiedzieć dzięki temu i myślę, że też zająć bardzo pożytecznie czas. My jeszcze wrócimy do naszej rozmowy z panem Markiem, bo mam jeszcze wiele pytań. Gdybyście wy mieli jakieś pytania o znaczki pocztowe, to też możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. A już teraz piosenka i zaraz

0: A co wy na to, gdyby wakacyjny plan obejmował na przykład nową pasję, nowe hobby, właśnie zbieranie znaczków? Kiedyś tak zaczynał pan Marek Kraszewski, który dzisiaj jest naszym gościem i przyszedł z, myślę, że tysiącami znaczków, a ma ich jeszcze dużo, dużo więcej w domu. Panie Marku, jak to się zaczęło, że zaczął pan zbierać te znaczki?
1: To znaczy,
0: kiedyś to było bardzo popularne zajęcie.
1: Tak, nie ukrywam, no mam już, prawda, określony wiek, tak? I powiem tak, zacząłem zbierać jako dziecko w latach 70., tak? I nie ukrywam, że po pewnym czasie mi się to znudziło. Przeszłem w wiek młodzieńczy, później Armia Polska. I jak gdyby do tematyki wróciłem po urodzeniu córki. Zacząłem jej właśnie zbierać znaczki i Disneya, tak? I później znowu była przerwa w pasji, dopóki nie urodził się wnuk, tak? I zacząłem jak gdyby kontynuować te zbieractwo. I tu już pan Sylwester, o którym wspominałem, jak gdyby byłem u niego, nabywałem znaczki. I tak nie ukrywam, trochę mnie podpuszczał. Mówił, a tutaj są ładne, prawda, polskie od tego. No i mówię tak, no Polska, no niby kraj ojczysty, wypadałoby mieć całą kolekcję od zarania. To znaczy, najpierw było to, że zbieram od powojnie, tak? Później było, że, prawda, no tak, ale czas okupacji, czyli generalna gubernia, to jest tylko 200 znaczków, no to może tam ten, tak? Później było, no a jak wziąłem generalną gubernię, to dlaczego nie międzylecie lata 20, tak? Mhm. Tak, dwudziestolecie międzywojenne.

0: wojenne. Później było, a może Wolne Miasto Gdańsk, tam też Polska była, tak? No i tak ta kolekcja jak
1: historycznie
0: gdyby,
1: się rozrastała.
0: Tak, historycznie się rozrastała. No, nie daje się namówić na błędy, bo też taka dyscyplina w filatelistyce jest, że wyszukuje się po prostu błędów, nie ten kolor, chmurka nie w tym miejscu, tak, litera P za mała, albo najciekawsza, które tutaj też właśnie cytowany pan Sylwester mnie zaskoczył, dał mi dwa znaczki i mówi, szukaj błędu. No i patrzę się w te znaczki, mówię, takie same, identyczne, a on mi pokazuje, a na jednym znaczku brak słowa Polska. Do tego stopnia, że wielki znaczek, prawda, i człowiek jest skoncentrowany, że szuka jakiejś kropki czegoś, a tutaj raptem jak gdyby drzwi do mieszkania nie ma.
1: No właśnie, bo każdy znaczek musi mieć nazwę państwa, skąd pochodzi, oprócz tak. Wielkiej Brytanii, tak jak powiedziałam wcześniej w naszej tak, audycji.
0: Tak, no Wielka Brytania rozbija się na wszystkie, tutaj ma pani zresztą bardzo dużo wysp brytyjskich, tak, czyli tych wysepek, tak, Jersey i podobne, tak, to są te wysepki tutaj przy brzegach Wielkiej Brytanii, a właściwie różnie, koło Walii, Szkocji. No i korona, tak, czyli Kanada i tak dalej, tylko że Kanada już wydaje pod własnym szyldem, tak, czyli Kanady, no ale też wchodzi w skład jak gdyby Wielkiej Brytanii. A tak, każde państwo wydaje no, pod własnym szyldem, tak.
1: Kiedyś zachęcał pan córkę, teraz ma pan wnuka, czy ktoś przejmie pana kolekcję?
0: Nie, jakby to powiedzieć, córka, no to już definitywnie. Wnuk, mechanik samochodowy, nie widzi świata. Najlepiej jakby go zamknęli w garażu i tam tylko mu jedzenie donosili. Także jak gdyby kontynuatora mojej pasji, no może prawnuk, tak? Może się doczekam i wtedy będę go od najmłodszych lat piłował,
1: żeby przekazać
0: taką kolekcję. No bo tak jak powiedziałem, no te trzy klasery akurat, które przyniosłem, to są takie średniej wartości, nawet bym powiedział małej. No a tutaj już kolekcja Polski, tak, z niektórymi blokami, to już są no, dość duże pieniądze, tak. No.
1: A czy te znaczki, one, ich wartość rośnie z biegiem lat?
0: Powiem tak, różnie bywa. Dlatego, że bywa na przykład, że jest znaczek, rośnie co roku, tak, i w pewnym momencie gdzieś w jakimś magazynie odkrywają, że mają tego jeszcze 100 tysięcy sztuk, tak? No i automatycznie spada, tak? Ale generalnie można przyjąć, że albo stoją w miejscu, albo rosną.
1: Czyli dobra inwestycja.
0: W pewnym sensie jest to pewna lokata kapitału, tak? No tylko, jakby to powiedzieć, jest coraz mniej młodego pokolenia zainteresowanych tą dziedziną sportu, bym tak powiedział. No i tu może być problem, tak? To znaczy za granicą jest to bardzo popularne. Jeżeli weźmiemy na najróżniejsze strony, które zajmują się jak gdyby licytacjami, handlem i tak dalej, to tam jest ogromne zainteresowanie. W Polsce no też jest, tak? Bo nie mogę powiedzieć, jeżeli wejdzie się na Allegro czy na OLX, tak? To też są te znaczki wystawiane, ale w porównaniu jak gdyby świat, a my, no to u nas zaczyna, chociaż Poczta Polska wydaje coraz więcej znaczków takich kolekcjonerskich, tak? Jak gdyby przechodzi różne fazy, tak? Rozwoju, żeby tych jak gdyby znaczkobiorców zachęcić do dalszego zbierania. Zobaczymy, no świat się zmienia, my się zmieniamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak?
1: No coraz mniej niestety osób wysyła listy, wysyła pocztówki. Teraz są wakacje, więc jest to okazja, żeby taką pocztówkę kupić, nakleić na nią znaczek pocztowy, a może też zainteresować się
0: ale
1: właśnie tymi znaczkami.
0: To bym odpowiedział w ten sposób, że to też jest forma zbieractwa i tu ludzie zbierają ze względu na stempel pocztowy. Czyli sam znaczek jest nic nie warty, bo to jak pani odklei, to już nie ma kleju, nie ma tego typu rzeczy, ale ludzie

0: gdzie zbierają na przykład miasta, czyli stempel Szczecina, stempel Gdańska, stempel Łodzi. I wtedy to już jest ten fragment jak gdyby wycinany z kartki. To nie jest tak, że ktoś go odlepia i tak dalej, tak? Na ogół stara się wyciąć. No są i takie, że odlepiane ze starych kolekcji, ale głównie wyciąć i wtedy wkłada, pokazuje, że na przykład ma znaczek ze Szczecina, nadany w Szczecinie, w ten sposób.
1: Gdyby miał pan zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby zainteresowali się kolekcjonowaniem znaczków pocztowych, to co by pan powiedział? Dlaczego to jest takie ciekawe?
0: No, dlatego, że każdy znaczek jest inny. No, to tak jak zbiór zdjęć, tak? Też każde jest inne. Ogromna praca grafików, tak? Bo jednak ktoś to musi zaprojektować, prawda? No i z przyjemnością się to ogląda. Nie męczy się wzroku, tak jak przy telewizorze czy przy komputerze, tak? Można spokojnie usiąść w ciszy, spokoju, pooglądać, popodziwiać swoją kolekcję, tak? No nie wiem, no mi to sprawia przyjemność, tak? Nie każdemu musi, tak? Ale naprawdę uspokaja nerwy przede wszystkim, tak? Jest ogromny spokój przy takim właśnie oglądaniu, przekładaniu. No cóż więcej mogę powiedzieć? No to trzeba mieć, złapać, jak to się mówi, bakcyla i to robić.
1: A czego się życzy filateliście?
0: Mauritusa.
1: Czyli takiego niezwykłego znaczka.
0: Takie guru wśród znaczków, tak? Dwa w świecie, tak. Także.
1: No to życzymy w takim razie, żeby właśnie w pana kolekcji się pojawił. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Marek Kraszewski, filatelista, był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i opowiedział nam o swoich znaczkach. Przyniósł też przepiękną kolekcję. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.

37 minut po godzinie 11, a to nasza pocztówka z wakacji, czyli wtorkowa propozycja na wakacje dla Was. Takich propozycji będziemy mieli co tydzień sporo. Tydzień temu mówiliśmy o pocztówkach, dzisiaj mówimy o znaczkach pocztowych i już po tych dwóch audycjach można sobie wyobrazić, jak olbrzymi jest świat kolekcjonerów, tych, którzy właśnie zbierają pocztówki albo znaczki, albo tych, którzy na przykład wysyłają pocztówki albo zbierają te znaczki tylko po to, żeby je mieć. Jak mogliście się o tym przekonać, pan Marek Kraszewski opowiadał przed chwilą o tym, jak niezwykłe zbiory posiada, ile tych znaczków ma i po co je w ogóle zbiera. No, okazuje się, że jest to bardzo przyjemne hobby. Może wśród Was znajduje się taki mały filatelista, który ma olbrzymią kolekcję. Może właśnie od dziadka, może od taty. Kiedyś te znaczki pocztowe przekazywane były z pokolenia na pokolenie i myślę, że wciąż gdzieś tam mogą być. Może poszukacie jeszcze gdzieś u dziadka, u babci. Może znajdują się takie znaczki, które ktoś kiedyś zbierał. No bo tak jak powiedzieliśmy o tym, to są takie małe dzieła sztuki i każdy znaczek przedstawia jakąś wartość, przedstawia jakiś obrazek, jakiś wycinek rzeczywistości i myślę, że bardzo łatwo zachwycić się takimi znaczkami. Zatem poszukajcie albo może właśnie wybierzcie się na pocztę. Zobaczcie, jakie teraz znaczki pocztowe są w sprzedaży. Jest ich na pewno bardzo dużo, bo na poczcie również panie albo panowie mają takie klasery i można tam zobaczyć, jakie te znaczki są i może od tego właśnie rozpocznie się wasza kolekcja. Znaczki już są coraz mniej popularne, ale wciąż wartościowe i to stanowi właśnie taki ciekawy element naszej rzeczywistości. A teraz pytam was, co u was słychać? Czy jesteście gdzieś na wakacjach, czy odpoczywacie, a może gdzieś wybieracie się, gdzie warto wysłać taką dźwiękową pocztówkę z wakacji, czyli na przykład zadzwonić do nas albo wysłać taką pocztówkę papierową. 22 645 20 55 zostało nam jeszcze 20 minut audycji i chętnie z wami porozmawiam. Zatem dzwońcie i opowiadajcie, gdzie jesteście, co robicie i dokąd się wybieracie, jakie macie plany na dzisiaj. Trochę poprawiła nam się pogoda, bo chyba trochę mniej już pada, ale może będzie to okazja właśnie, żeby wybrać się na jakiś spacer i odkryć może jakąś ciekawą rzeczywistość, która być może też znajduje się na znaczku pocztowym. A już teraz piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że w tym czasie uda nam się poznać jakiegoś kolejnego słuchacza.

0: mówiłam, żeby poszukać takich dziadków albo babcie, takie ciocie albo wujkowie, którzy mają w swoich zasobach klasery ze znaczkami. Ja znam takie dzieci i takiego pana, który ma znaczki i wieczorem lub kiedy pada deszcz, siadają razem przy stole. Dziadek razem ze swoimi wnukami rozkładają te klasery i zabawa dopiero zaczyna się na całego. Porządkują, wyrównują rzędy, spierają się, które nowe okazy są najładniejsze, a czasem także dokonują selekcji. Zatem zapraszamy Was na taką opowieść filatelistyczną. Co tam ciekawego się dzieje? Teraz posłuchajcie.
1: Znaczki, które zbieram, to są zwykłe takie odklejane od listów, od pocztówek. O, na przykład tu jest piękny bloczek.
2: Nie, to jest jakiś smok.
1: No właśnie, bo to jest chyba chiński znaczek, co byś
2: no,
1: powiedział.
2: No tu ma buzię.
1: Ogon długi.
2: Dziadku, znalazłam znaczki z orłem.
1: No proszę, one są bardzo stare. Cena tego znaczka 5000 złotych. Mniej więcej odpowiednik 5 zł. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale kiedyś to wówczas płaciło się za znaczek 5 tysięcy.
2: Chyba te słodkie miśki dam do ptaków. I wtedy zamiast kategorii ptaków powstanie kategoria zwierzęta, prawda?
1: Tak, a jakie to miśki? Jak by się nazwała?
2: Nie wiem.
1: A to nie te z australijskie? Miś koala. I to są oryginalne z Australii, czyli jakaś pocztówka przyszła.
2: Dziadku, a skąd ty wziąłeś te wszystkie znaczki?
1: Ja te znaczki, muszę wam powiedzieć, dostaję od różnych znajomych w pracy. Wszyscy wiedzą, że lubię je kolekcjonować tak czysto amatorsko i ktoś tam dostanie od kogoś z zagranicy list, pocztówkę, to wtedy już wie, że trzeba przynieść do mnie do pracy, ja odetnę albo już oni sami odcinają i dają mi, a ja z podziękowaniem zabieram. I w ten sposób uzbierałem już kilka klaserów znaczków.
0: Kiedy znaczek jest przyklejony na kopertę, na pocztówkę, co trzeba z nim zrobić, żeby go nie uszkodzić i móc go później odzyskać?
1: Odcinam kopertę ze znaczkiem, wkładam do wody. Wystarczy, że ten znaczek w tej wodzie pobędzie do pół godziny i po czym odkleja się bez żadnych kłopotów od koperty i wówczas rozkładam go na gazetę i on wtedy wyschnie i nadają się idealnie do przeniesienia do klaseru.
2: Dziadku, znalazłem dwa takie same obrazki.
1: Jak byliśmy jeszcze w szkole średniej, to między kolegami, którzy nam należeli do koła filatelistycznego, robiliśmy wymiany. I właśnie wtedy przydawało się mieć po kilka znaczków, na przykład z danej serii, bo nadwyżki można było zamienić z kolegą na inne. I dlatego tak już jestem nauczony i przyzwyczajony, że jak nawet ich tam jest dwa czy trzy takie same, to niech one zostaną, przydadzą się. Może już nie ja będę wymieniał, ale właśnie może wy będziecie z koleżankami czy z kolegami mogli wymienić na inne, których nie macie w swoich klaserach.
2: Dziadku, te wszystkie znaczki musiałeś chyba zbierać od urodzenia.
1: Powiem szczerze, początki mojego zbierania znaczków.

0: obrazków datują się już w szkole średniej, gdzie należałem do koła filatelistycznego i tam rozbudowałem to swoją pasję. Trzeba było płacić za takie pakiety znaczków filatelistycznych, no to mamusia mi dawała pieniążki, ja je z przyjemnością kupowałem i w ten sposób zacząłem właśnie to zbieractwo. W wieku 20-30 lat to się tym nie zajmowałem, ale teraz powoli znowu zacząłem się w to bawić i te wszystkie właśnie klasery, które tutaj posiadam, jest ich bodajże 7, będą przekazane moim wnuczkom, którzy pomagają mi je rozkładać.
1: Wśród tych znaczków są też kancery, czyli w języku filatelistycznym kancery, czyli znaczki podstemplowane, nie mają zbyt dużej wartości.
0: To są wszystko znaczki odklejane z kopert, więc one generalnie wartości nie mają. Wartość znaczka jest wówczas, jak nie jest stemplowany. Tutaj kolejna strona odkryła nam się i są to znaczki przedstawiające chyba latarnię morską. W ogóle znaczki przedstawiają tak dużo ciekawych obrazków. Są tu i ptaki, i zwierzęta, i statki, i obrazy malarskie, i sportowe.
2: Ale się może tym fajnie bawić.

Pocztówka z wakacji powoli dobiega końca. W Polskim Radiu Dzieciom przez ostatnie 2 godziny rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy przesyłać na odległość nasze pozdrowienia, nasze wspomnienia z wakacji. Mam nadzieję, że tak też się stanie, że te pocztówki będą do nas w coraz większych ilościach docierać do Polskiego Radia Dzieciom. Będziecie wysyłać kartki pocztowe, listy, no oczywiście e-maile również, ale te kartki takie właśnie papierowe, to jest coś takiego wyjątkowego, co możemy sobie później zachować i patrzeć się na te kartki, kiedy jest na przykład zima albo kiedy pada deszcz i takie wspomnienia wasze z wakacji są dla nas wyjątkowo cenne. Zatem czekamy na te wasze pozdrowienia, kartki oczywiście ze znaczkami pocztowymi. Już teraz wiecie, gdzie je przykleić, gdzie je kupić i można je wtedy do nas wysłać. Nasz adres to Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. A ja już wam bardzo dziękuję za to spotkanie we wtorkowe południe. Powoli dobiega południe, czyli za 9 minut będzie 12, a ja już się z wami żegnam, życząc wam bardzo udanego dnia i wspaniałych wakacji, wielu podróży i wielu miejsc, które odwiedzicie i z których mam nadzieję zadzwonicie i podzielicie się swoimi wrażeniami. Dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: czy trochę mydła. Już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?

0: Co dorosłych? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki?
1: Z mydła bańki?
2: W bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień. Rój mydlanych baniek!
0: Rój mydlanych baniek!
1: W bańkowicach! W bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
2: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Czas start. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, Daria Brzezińska. Zaczynamy.

No i jak tam wasze wakacje? Mijają wam pełne uśmiechu, radości i nowych znajomości? Mam nadzieję, że tak. No i oczywiście w towarzystwie radiowych półkolonii, czyli najfajniejszych radiowych wakacyjnych zajęć, które serwujemy w Polskim Radiu dzieciom specjalnie z myślą o was. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na 3 godziny pełne wakacyjnych przygód, zagadek, podróży i spotkań z niezwykłymi ludźmi, bo takie dla was przygotowałam. A na początek pytanie. Gdybyście mogli porozmawiać z dowolnym zwierzęciem, tak wiecie, znając jego język, albo żeby na ten moment rozmowy to zwierzę zaczęło mówić ludzką mową, to które zwierzę byście wybrali i o co byście je zapytali? 22 645 2055. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi.

Marzenia się spełniają, marzenia się spełnia, tak też można powiedzieć, no bo jakby na to nie patrzeć, kiedy te marzenia w naszej głowie się pojawiają, no to też musimy coś od siebie dać, by pomóc im się zrealizować, by wcielić je w życie. A właśnie, może ktoś z Was ma takie marzenie wakacyjne, by odwiedzić nas tutaj w radiowych półkoloniach? Jeżeli tak, no to słuchajcie, jest taka możliwość, naprawdę. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres dzieci@polskieradio.pl i napisać kilka słów o sobie. Oczywiście możecie także poprosić kogoś dorosłego, jakiegoś opiekuna, babcię, dziadka, mamę, tatę, ciocię, wujka, by oni w waszym imieniu taką wiadomość do nas wysłali. Co oprócz imienia powinno się tam znaleźć? Przede wszystkim kilka słów o was, a także kontakt do waszego opiekuna. Najlepiej telefoniczny, bo wtedy się szybciutko uda nam skontaktować i ustalić dogodną datę, kiedy to moglibyście do nas wpaść i razem ze mną poprowadzić radiowe półkolonie, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, o swoich wakacjach, o swoich marzeniach także. Jak najbardziej. Zatem, moi drodzy, jeżeli macie ochotę podczas tegorocznych wakacji nas tutaj odwiedzić w Polskim Radiu Dzieciom, to wysyłajcie takie wiadomości. Ważnym jest także to, by w tytule takiej wiadomości napisać radiowe półkolonie. Wtedy na pewno taka wiadomość nam się nie zgubi i dotrze do mnie albo do Kasi.

0: To przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
1: Nie.
2: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
2: Że mogę się tobą opiekować.
3: A czy ktoś z naszych słuchaczy dzisiaj obchodzi może urodziny? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas, z wielką chęcią złożymy wam życzenia. No i dowiemy się, jak spędzacie ten wyjątkowy dla was dzień w roku. 22 645 2055 to jest numer telefonu, który jak najbardziej służy do tego, byście się z nami kontaktowali. Zresztą takich dróg kontaktu z nami jest kilka, ponieważ możecie także wysyłać do nas wiadomości e-mail, tak zwane elektroniczne listy na adresy dzieci@polskieradio.pl, albo możecie poprosić też kogoś dorosłego, by na przykład wysłał do nas wiadomość na naszych mediach społecznościowych, tak? To też jest taka droga kontaktu. Oczywiście możecie także do nas przyjechać, do czego zachęcałam was bardzo gorąco po godzinie 12, no i jak najbardziej telefonować w różnych sprawach wakacyjnych, urodzinowych, ale także i w sprawach naszych zabaw, bo przypominam, że w naszych radiowych półkoloniach są takie trzy podstawowe, główne zabawy, do udziału w których was zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15 i codziennie w jednej z tych zabaw można zdobyć upominek Polskiego Radia dzieciom. Tak, tak, niesamowita gratka, ale nigdy nie wiadomo, w której zabawie będzie ten upominek do zdobycia, dlatego warto być z nami przez całe 3 godziny, ponieważ akurat ta zabawa, gdzie będzie do zdobycia ten upominek, może się pojawić w pierwszej godzinie, a może w drugiej, a może w trzeciej. Nigdy nie wiadomo, kiedy to nastąpi, więc tak jak powiedziałam, warto być z nami przez cały program.

Przed piosenką opowiadałam wam o różnych zabawach, do udziału w których gorąco was zachęcam i zapraszam. No to co, to może pierwsza z nich teraz by się pojawiła, co wy na to? Tak, tak! No to znaczy tak mi się wydaje, że teraz tak właśnie przed radioodbiornikami krzyczycie i skandujecie, zatem proszę bardzo, dzisiaj zaczynamy od zabawy pod tytułem... Następny przystanek, tak brzmi nazwa tej zabawy, a polega ona na odgadnięciu miejsca, do którego moglibyśmy się wybrać właśnie podczas wakacyjnej podróży. Zapinamy zatem pasy i ruszamy. No właśnie, gdzie my ruszamy? To jest pytanie do was. Od razu przypominam numer telefonu 22 645 2055 i pierwsza moja podpowiedź jest taka, że ruszamy na północ Europy. Czyli no jakoś tak szczególnie daleko się nie przemieszczamy, ale jednak jest to podróż, do której warto się przygotować, bowiem przenosimy się na wyspę, która położona jest na Oceanie Atlantyckim. Co to może być za miejsce? Jeżeli macie jakieś pomysły, propozycje, śmiało dzwońcie.

0: W naszych radiowych półkoloniach trwa zabawa Następny przystanek. Poszukujemy miejsca, które mogłoby zdecydowanie znaleźć się na naszej wakacyjnej mapie właśnie jako miejsce warte odwiedzenia, zwiedzenia, poznania. Tylko jeszcze nie wiemy, co to za miejsce. Pojawiła się już pierwsza podpowiedź, ale pojawia się także za moment pierwsza propozycja, bo dodzwoniła się do nas Hania. Cześć, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Och, to już nie muszę się pytać ciebie o pogodę, bo prawdopodobnie jest to dokładnie taka, jak za oknem naszego studia Polskiego Radia Dzieciom, czyli deszczowo dzisiaj w stolicy, prawda?
1: Tak.
0: Ale czy to oznacza, że się nudzisz?
1: Nie, gramy w planszówki.
0: O, świetnie. I kto jest na prowadzeniu?
1: No na razie to mój starszy brat.
0: Starszy brat, no dobrze. Ale fajnie, że sobie ten czas tak wspólnie zaplanowaliście i że deszcz wam nie straszny i nawet kiedy pojawia się podczas wakacji, to jesteście w stanie ten moment właśnie w ten sposób wykorzystać, by się wspólnie pobawić. No i z tego, co słyszę, to także w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom, także jeszcze fajniej. Haniu, powiedz proszę, jak według ciebie brzmi nazwa miejsca, do którego dzisiaj moglibyśmy się przenieść w wakacyjną podróż?
1: Karaiby.
0: Już sprawdzamy. To nie są Karaiby, choć powiem ci szczerze, że ja z wielką chęcią odwiedziłabym Karaiby. Zwłaszcza kiedy jest tak dzisiaj u nas deszczowo, bo tam przecież jest przepiękna pogoda. No i ponoć piraci mieszkają. Wiesz, ci z filmu. A czy ty byłaś kiedyś na Karaibach?
1: Nie.
0: A chciałabyś się tam wybrać?
1: Tak.
0: A jak myślisz, jakie to jest miejsce?
1: No, myślę, że jest tam bardzo ciepło. Ciągle świeci słońce. No i jest bardzo dużo wody, że można sobie tak popływać. Mm-hmm.
0: Dokładnie. I jeszcze mi się wydaje, że musi tam być chyba bardzo kolorowo.
1: No.
0: Tak mi się wydaje. No i ta muzyka karaibska też jest niesamowicie ciekawa, taka bardzo energetyzująca, że od razu człowiek ma ochotę się ruszać i uśmiechać od ucha do ucha. Haniu, a jakie są twoje wakacyjne plany?
1: No właśnie niedługo jedziemy, jakoś tak za 5 dni jedziemy z góry.
0: Fantastycznie. I masz zamiar coś konkretnego zwiedzić, odwiedzić, zobaczyć podczas tej podróży?
1: No na pewno będziemy wchodzić, bo my jedziemy do Międzybrodzia i na pewno będziemy wchodzić na górę Żar.
0: Och, no to fantastyczna wyprawa przed wami. Super, bardzo.

0: Bardzo mnie to cieszy. Czyli ty jesteś raczej team wyprawa w góry niż team plaża nad morzem?
1: Tak.
0: I ja to rozumiem w 100%. Haniu, a kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego młodszego brata, mojego starszego brata, babcię, dziadka i jeszcze wczoraj dzwoniła taka dziewczynka Matylda, która opowiadała na tej story. No i ona mówiła, że ma za 5 dni urodziny, więc też pozdrawiam.
0: Bardzo pięknie, bardzo to miłe z twojej strony. My się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych, cudownych wakacji. Jak wrócisz ze swojej górskiej wyprawy, to koniecznie zadzwoń i opowiedz, jak było, dobra? Do usłyszenia, pa, pa, pa! A my poszukujemy nadal miejsca, do którego można się wybrać podczas wakacji. Wiemy już, że miejsce to znajduje się na północy Europy i że jest to wyspa położona na Oceanie Atlantyckim. Kolejną moją podpowiedzią jest to, że znajdują się tam lodowce i wulkany. Co to może być za miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

na naszej liście miejsc wartych odwiedzenia podczas radiowych półkolonii? No to jest pytanie, które kieruję właśnie w waszą stronę, bowiem poszukujemy miejsca, do którego chcemy się dzisiaj udać w naszej zabawie. Przypomnę, że miejsce to znajduje się na północy Europy, położone jest ono na

0: miejsca, którego szukamy?
1: Tak.
0: No i twoim zdaniem, co to może być za miejsce?
1: Islandia.
0: Czy to jest Islandia? Zaraz sprawdzę. No super, fantastycznie, brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę właśnie wędrują. Antku, to jest to doskonała odpowiedź. Powiedz, która podpowiedź upewniła ciebie, by zaproponować właśnie to miejsce?
1: Pierwszy.
0: Że miejsce to znajduje się na północy Europy.
1: Tak.
0: No właśnie, bo tak naprawdę na północy Europy wcale nie ma tak wielu wysp. Zwłaszcza tych, które mają wulkany i które rzeczywiście z tymi wulkanami, ale i lodowcami mogą się kojarzyć. Czy ty byłeś kiedyś na Islandii?
1: Nie.
0: A chciałbyś się tam wybrać?
1: Nie wiem.
0: No ja powiem ci szczerze, że bardzo chciałabym się tam wybrać, ponieważ na Islandii znajduje się, właściwie z tym miejscem związanych jest wiele najróżniejszych legend, na przykład o różnych stworach, takich jak trolle, a ja bardzo lubię takie opowieści, więc chętnie takim szlakiem trollim albo i innych stworków bym się wybrała. Co jest jeszcze ciekawe, na Islandii latem noce są bardzo jasne, a nawet występuje takie zjawisko zorzy polarnej. Słyszałeś kiedyś o tym?
1: Nawet widziałem.
0: No, to fenomenalnie.
1: Na telefonie mama mi pokazywała.
0: I to jest bardzo piękne zjawisko, prawda?
1: No.
0: No i w ogóle Islandia jest niesamowita, bo tam jednego dnia można zobaczyć lodowiec, wodospad, pole lawy i gorące źródła. Naprawdę, to jest rzeczywiście bardzo dobre miejsce na wakacje, bo w tym jednym miejscu można zobaczyć wiele fascynujących innych miejsc i rzeczy, które faktycznie podczas wakacji możemy poznać, zobaczyć, jak wyglądają. To zresztą jest też jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie ogień i lód spotykają się niemal obok siebie i bardzo często właśnie tak określa się Islandię jako wyspę ogniem i lodem stojącą, stąd te lodowce i wulkany. Bardzo ci pięknie, Antku, dziękuję za udział w naszej zabawie, a teraz chciałabym się podpytać o twoje wakacyjne plany. Co będziesz robił w wakacje?
1: Jeszcze coś chciałbym powiedzieć.
0: Proszę.
1: Moja pani nauczycielka, to teraz jestem wicedyrektorką w żłobku, była kiedyś na Islandii. I była nawet była w Islandii i była na wulkanie nawet.
0: Wow! I co poleca to miejsce?
1: Ja tam nie będę. I ten wulkan nazywał się Katla.
0: Wow, ale super. No dobra, ale czy według tych opowieści to jest miejsce warte zobaczenia?
1: Chyba tak.
0: Też mi się tak wydaje z tego, co mówisz, że rzeczywiście to jest bardzo ciekawe i fascynujące miejsce. Ale myślę, że bardzo ciekawe i fascynujące mogą być także, Antku, twoje wakacje. Dlatego jestem niesamowicie ciekawa, jakie masz związane z tegorocznymi wakacjami plany.
1: Lecę na Maltę.
0: Och, no to też piękna wyspa i wspaniała, i chyba nawet mogę przy tej okazji zdradzić tajemnicę, taką malutką, drobniutką, że po godzinie 13 pojawi się w naszych radiowych półkoloniach gość, który także Maltę odwiedzał wielokrotnie, więc na pewno jeszcze będzie okazja, by o tej wyspie sobie porozmawiać.
1: I sama pani też była na Malcie.
0: O, no proszę, jakie tutaj się okazuje podróżnicze tematy nam się narodziły podczas naszej rozmowy. A jest jakieś takie miejsce na świecie, które chciałbyś odwiedzić podczas wakacji, Antku? Nie możesz się zdecydować?

0: Czy próbujesz sobie przypomnieć jego nazwę? No to nie jest takie łatwe wybrać.
1: Jeszcze do Paryżu.
0: Och, Paryż, też przepiękne miejsce, rzeczywiście. No to słuchaj, to ja będę trzymała mocno kciuki, by udało się tobie tam dostać podczas wakacji, tych tegorocznych albo kolejnych, bo przecież, wiesz, marzenia, zwłaszcza te podróżnicze, nie ulegają przeterminowaniu, więc zawsze można po nie sięgać. Antku, no. A kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Jeszcze jedną rzecz powiem.
0: Bardzo proszę.
1: W te wakacje chyba nie pojadę już więcej oprócz tej Malty, bo tam dużo zapłacimy. Już dużo zapłaciliśmy.
0: A jeszcze koszta przed wami kolejne związane, prawda, z atrakcjami, pamiątkami. Mhm.
1: Tak.
0: No tak, tak, to prawda, rzeczywiście. Na wakacje warto oszczędzać dużo wcześniej niż tuż przed samymi wakacjami. To jest bardzo rozsądna myśl, bardzo cenna. Dziękuję ci za nią ogromnie. No ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli tylko wyprawa na Maltę ciebie czeka w tym roku, to i tak będzie to cudowna wakacyjna podróż i właśnie takiej ci życzę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Mamę, tatę, babcię, ciocię i całe polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za te pozdrowienia. Do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy. No i życzymy ci, tak jak powiedziałam, udanych, fantastycznych, przemiłych, cudownych wakacji, a później tych wspomnień, które z wakacji ze sobą przywieziesz. I jak wrócisz z Malty, koniecznie zadzwoń i opowiedz, jak było, dobra?
1: Tak.
0: Świetnie, do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do zobaczenia.

0: planu.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku robimy piknik. Potem domek burzymy.
2: 2. Kanapka z drzemem najlepiej upada na podłogę stroną posmarowaną.
1: 3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę.
2: 4.
1: Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe Półkolonie. Zapraszamy do wspólnej zabawy, zapraszamy do wspólnej rozmowy, do wspólnie spędzonego czasu. Bardzo jestem ciekawa, jaka jest pogoda w tych miejscach, w których teraz spędzacie wakacje, bo w Warszawie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, ale wiecie co? To wcale nie psuje nam nastrojów. Nie. I choć jest taka piosenka, której słowa twierdzą, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, no to z Polskim Radiem Dzieciom na pewno nuda wam nie grozi. Zdecydowanie. Zresztą, no jeszcze nikt nie pokusił się o to, by odpowiedzieć na moje pytanie, które pojawiło się po godzinie 12, kiedy tylko się z wami przywitałam. No to na wszelki wypadek wam je przypomnę. Gdybyście mogli porozmawiać z jakimś dowolnym zwierzakiem,

czy to zwierzak by zaczął mówić po ludzku, czy to wy akurat tym zwierzakowym głosem, to którego zwierzaka, które zwierzę byście wybrali i o co byście je zapytali? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi, więc śmiało dzwońcie 22 645 20 55. To pytanie zresztą będzie się pojawiało przez cały nasz program, także jeżeli macie ochotę się teraz nad tym zastanowić, to spoko, nie ma problemu żadnego. Możecie też zadzwonić po godzinie 13 albo po godzinie 14, bo przecież nasze radiowe półkolonie trwają aż do godziny 15, więc tego czasu na zastanowienie jest całkiem sporo.

Polskim Radiu Dzieciom. Trwają radiowe półkolonie. Czas zabawy, czas uśmiechu, radości i wspólnych zabaw. To jest to, w czym mamy Wam ochotę towarzyszyć podczas tegorocznych wakacji. Zatem bądźcie z nami do godziny 15:00.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

0: No i znowu jestem z wami. Minęła godzina 13, czyli czas rozpocząć drugą godzinę naszego radiowego, wakacyjnego spotkania. I pytałam was, zanim przywitaliśmy godzinę 13, a właściwie przypominałam o pytaniu, które pojawiło się na początku naszego dzisiejszego programu. Z jakim zwierzakiem? Dowolnym, waszym ulubionym albo takim, za którym nie przepadacie, chcielibyście porozmawiać i o co byście takiego zwierzaka zapytali. No i dodzwonił się do nas w tej sprawie Bartek. Cześć Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Ile masz lat?
1: 7.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Od dziadków w Kołodziejewie.
0: A jakie to jest województwo?
1: Kujawsko-Pomorskie.
0: I jaka tam jest pogoda dzisiaj?
1: Też deszczowa, pada.
0: No, to chyba rzeczywiście w całym naszym kraju taka pogodowa pauza, można byłoby powiedzieć, się pojawiła w takim sensie od tej dobrej pogody, takiej słonecznej, no bo w sumie deszcz to też dobra pogoda. Ponoć nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Tak mówi pewne stare powiedzenie i rzeczywiście coś w tym jest. A ty lubisz deszcz?
1: Tak.
0: A co najbardziej lubisz robić, kiedy pada deszcz?
1: Założyć kalusze, iść na dwór.
0: I skakać po kałużach. O tak, rzeczywiście, to jest super zajęcie, kiedy pada deszcz.
1: I jest jeszcze z nami mój brat.
0: Och, witam, witam. A jak brat ma na imię?
1: Wojtek.
0: Witamy
1: dzień
0: cię.
1: Dzień dobry.
0: Wojtku, dzień dobry, bardzo serdecznie. Ale powiedziałeś, Bartku, że jesteście u dziadków, tak?
1: Tak.
0: I jak tam u dziadków? Wakacje wam mijają?
1: Bardzo fajne. Bardzo fajnie.
0: A co pysznego dzisiaj babcia na obiad przygotowała?
1: Ryba.
0: Pychotka, cudownie. A które danie waszej babci najbardziej lubicie?
1: Kotlety i rosół.
0: Ach, jednak. Czyli tutaj te kotlety wygrywają. No i rosół, który chyba jest, mam takie wrażenie, popisową zupą wszystkich babci na całym świecie. No i bardzo dobrze, bo taki rosół, jaki dostaniemy u naszej babci, to nigdzie więcej na świecie takiego nie posmakujemy. No ale Bartku, ja słyszałam, że ty do nas dzwonisz właśnie w sprawie tego zwierzaka, z którym chciałbyś porozmawiać. No i z jakim zwierzakiem pragnąłbyś porozmawiać?
1: O psie.
0: Chciałbyś porozmawiać z psem, tak?
1: Mhm.
0: A o co byś zapytał takiego psa?
1: Na przykład, czy ma wymienioną wodę?
0: Ach, czyli chciałbyś tak się o niego trochę bardziej móc zatroszczyć, rozmawiając z nim?

0: Tak.
1: A wolałbyś, żeby to pies zaczął mówić po ludzku, czy ty po psiemu?
0: Ja po psiemu.
1: A jak myślisz, czy wszystkie psy mówią tym samym psim językiem, czy różne rasy psów mówią różnymi językami, tak jak różni ludzie mówią różnymi językami?
0: No, myślę, że wszystkie psy tutaj akurat mówią jednym językiem, no bo jak jeden pies zrobi hał-hał, no to ten drugi też zrobi.
1: To prawda, rzeczywiście coś w tym jest. Czyli to jest niesamowite, bo według ciebie wszystkie psy na całym świecie mają jeden psi język. Szkoda, że ludzie tak nie mają, prawda?
0: Mhm.
1: Wtedy mogłoby być ciekawie, ale z drugiej strony, dzięki temu, że w różnych częściach świata mówimy różnymi językami, to też możemy się tych języków nauczyć i to też jest super pomysł na wakacje, by się na przykład takich obcych języków uczyć. Ja na przykład sobie takie postanowienie w tym roku zorganizowałam i zaczęłam się od wczoraj uczyć nowego języka. No ale wróćmy jeszcze do tych zwierzaków. Powiedz mi proszę, czy ty chciałbyś porozmawiać z jakimś konkretnym psem? Jakąś konkretną rasą, albo na przykład psem, którego znasz? Czy obojętnie, jaki to byłby pies? Bartku, nie słyszę cię? Zobacz, czy przypadkiem nie nacisnąłeś takiego guziczka, który wyłącza mikrofon w telefonie. Och, rozłączyło nas, rzeczywiście, czyli jakiś guziczek się nacisnął, ale spokojnie, jeżeli masz ochotę odpowiedzieć na moje pytanie i kontynuować naszą rozmowę, to na spokojnie zadzwońcie do nas jeszcze raz, 22 645 20 55, bo bardzo mnie ta kwestia zainteresowała i zaintrygowała, bo przyznam się wam szczerze, że ja też bym chciała sobie porozmawiać z psem. I nawet się nad tym zastanawiałam, nad tą kwestią, którą poruszył Bartek. Czy wszystkie psy mówią jednym psim językiem, czy różnymi psimi językami ze względu na miejsce, gdzie występują, albo na rasę tego psa. W każdym razie takich pytań myślę, że mogłoby się narodzić jeszcze więcej, bo tutaj co chwilę przecież różne pomysły się pojawiają. No i na przykład zobaczcie, jak jest trening dla psów, to okazuje się, że psy reagują na najróżniejsze komendy w związku z tym językiem, w jakim towarzystwie się wychowują. Czyli na przykład, jeżeli pies pochodzi z jakiegoś kraju, to będzie reagował na komendy takie, w takim języku, w jakim kraju się wychowywał. I to jest też niesamowite, prawda? Czyli można powiedzieć, że psy na przykład, akurat teraz o nich mówimy, to tacy poligloci, czyli zwierzęta, które znają wiele najróżniejszych języków. Witamy cię, Bartku, ponownie. Bardzo się cieszę, że udało nam się znowu połączyć. No i odpowiedz mi proszę na to pytanie. Pamiętasz, o co pytałam? Halo, halo? Och, niestety ciebie nie słyszę. Coś chyba, jakieś zakłócenia nam się tutaj...
0: Psy nie mówią...
1: No niestety, Bartku, ciebie nie słyszymy. Coś tutaj, jakieś zakłócenia nam się chyba wkradły, a jednak ta nie najlepsza pogoda okazuje się, że w ten sposób daje nam się we znaki. No przecież powiedzieliśmy, że lubimy deszcz. Ja nawet burzę bardzo lubię. I kałuże też bardzo lubię, tak jak Bartek. więc my nie mamy nic przeciwko takiej pogodzie deszczowo-pochmurnej, więc niech się pogoda na nas nie gniewa i nam tutaj żadnych zakłóceń nie wprowadza. Może uda nam się jeszcze raz połączyć z Bartkiem, a tymczasem ja również was bardzo gorąco zachęcam do tego, byście do nas dzwonili i opowiadali o tym, z jakimi zwierzakami chcielibyście porozmawiać i o co byście je zapytali, gdybyście mieli taką możliwość.

0: To była piosenka z filmu animowanego Hotel Transylwania, trzecia odsłona tego filmu. Dokładnie piosenka Zatrzymać chwilę, wyśpiewana przez Roxy Węgiel oraz Edytę Górniak. A my powracamy do tematu zwierząt, z którymi chcielibyście porozmawiać i o co byście je zapytali, gdybyście mieli taką możliwość. Trzecia próba porozmawiania z Bartkiem. Halo, halo, Bartku, jesteś?
1: Tak, jestem.
0: Och, i słyszę ciebie teraz doskonale, fantastycznie. No to ja słucham odpowiedzi na twoje pytanie. Ja tylko przypomnę tym słuchaczom, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, że Bartek Bartoś chciałby porozmawiać z psem po prostu i zapytać się, czy ma wystarczającą ilość wody, jak się ma, czyli po prostu tak móc jeszcze bardziej się o niego zatroszczyć i nim zaopiekować. No, a teraz słucham odpowiedzi na moje kolejne pytanie, które się wówczas pojawiło.
1: Na przykład psy mówią, myślę, że w jednym języku, jak jeden pies w jednym mieście zahał raz, to on się porozumiewają jednym językiem. Jak jeden z psów powie coś na jednym gospodarstwie, to on przekazuje to kolejnemu, ten kolejny kolejnemu, a kolejny jeszcze kolejnemu i tak dalej.
0: No właśnie, bo tutaj pojawił nam się jeszcze jeden wątek, czy te wszystkie psy, jak to ładnie określiłeś, chałczą w tym samym języku wszędzie, czy to szczekanie w różnych miejscach świata ma różną odsłonę. No tutaj rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawy wątek, no i myślę, że no to trzeba byłoby chyba po prostu sprawdzić. Bartku, a teraz czas na twoje pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Ciocię, babcię, drugą babcię, dziadka, drugiego dziadka, brata, psa, kota, drugiego psa, drugiego kota, trzeciego kota, czwartego kota, piątego kota, jeszcze...
0: A te wszystkie koty są twoje?
1: Krasnoludki. I czy całe radio dzieciom? I czy jeszcze brat może pozdrowić?
0: Ależ oczywiście, Wojtku, także możesz pozdrowić, jasne. Kogo dopisujesz do tej listy z pozdrowieniami?
2: Babcię, dziadka, drugą babcię, drugiego dziadka, ciocię, drugą ciocię, panie przedszkola, koleżanki, kolegów, kuzynkę, krasnoludki i całe radio dzieciom.
0: No bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Zresztą do wszystkich waszych pozdrowień się przyłączamy. Wysyłamy je w świat, by za naszym pośrednictwem dotarły do wszystkich adresatów. I was, chłopaki, też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, kolorowych, przemiłych, uśmiechniętych wakacji. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję, pozdrawiamy. Pa, pa.
0: I ja również was pozdrawiam. Pa, pa, pa. No i w ten oto sposób płynnie przechodzimy do gościa, który w międzyczasie po cichutku, po malutku przytuptał do naszego studia Polskiego Radia Dzieciom, do

0: naszych radiowych półkolonii. Dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry.
0: Adrianna Szycy, aktorka, wokalistka, songwriterka i podróżniczka. A właśnie tak sobie myślę, że w trakcie wakacji to jest bardzo ważny temat, właśnie podróże. A trochę tych podróży na swoim koncie masz.
1: Troszkę by się uzbierało rzeczywiście.
0: No to w jakich miejscach byłaś?
1: Ojej, nie przygotowałam sobie takiej listy spisanej, więc mogę coś pominąć, ale może zacznę od najdalszych krańców, bo zwiedziłam bardzo dużą część Europy, ale byłam również w zeszłym roku w Indonezji, zwiedziłam Bali i okoliczne wyspy, byłam również na Grenlandii, to chyba taka moja najdalsza i najbardziej dzika wycieczka, i zwiedziłam Kanadę, też od takiej dosyć dzikiej strony. To są takie moje dalsze krańce, ale oczywiście w Europie też nie zabrakło i Hiszpanii, i Włoch, i Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, wszystkich państw północy.
0: Dzisiaj jeden z naszych słuchaczy zdradził nam, że podczas tegorocznych wakacji wybiera się na Maltę i ja obiecałam, że do tego tematu też wrócimy, bo Malta tobie też jest doskonale znana.
1: Oj tak, tam byłam co najmniej 6 razy. Nie wiem, czy nie nawet więcej, ale zostańmy przy tych 6, żeby tutaj nie okłamać słuchaczy.
0: A powiedz mi, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że każda z tych podróży wymaga innego przygotowania, z każdej z nich z taką walizką na pewno wspaniałych, a czasami może i przerażających wspomnień wracasz, ale czy masz takie miejsce, do którego koniecznie chciałabyś wrócić?
1: Myślę, że to jest Irlandia, która była moim wielkim marzeniem i bardzo chciałabym tam wrócić, ale chciałabym też zobaczyć Szkocję, więc pewnie jak się będę wybierała na zachód, to będzie to raczej Szkocja. Ale też kilkakrotnie wracałam do Norwegii, bo jest to kraj, który mnie fascynuje absolutnie i ten chłód, taka pogoda jak dzisiaj, tam może być czymś bardzo pięknym i naprawdę miłym doświadczeniem. I chyba mnie ciągnie do takich właśnie nietypowych, chłodnych i dzikich przestrzeni.
0: No dobra, no to jest takie miejsce, gdzie chciałabyś wrócić, a jakie miejsce chciałabyś jeszcze odwiedzić?
1: Islandia jest pierwsza na liście, Nowa Zelandia, ale to już jest większego kalibru wycieczka. No i Stany Zjednoczone, które są jeszcze mi zupełnie obce. Och, Ameryka Południowa, jak najbardziej. W Afryce postawiłam stopę, ale było to tylko na północnej części w Maroko, więc jeszcze cała Afryka została do zwiedzenia. No i ogromna część Azji.
0: Ale właśnie użyłaś teraz super słowa do zwiedzenia, no bo to nie jest tak, że twoje podróże nie polegają na tym, że jedziesz do jakiegoś miejsca i odznaczasz sobie krzyżyk na swojej liście miejsc, krajów, miast, które chciałabyś je zobaczyć, tylko rzeczywiście zagłębiasz się zarówno w muzykę, w jedzenie, w kulturę, która w tym miejscu występuje, w zabytki.
1: Tak, jak najbardziej. To absolutnie nie są miejsca do odhaczenia. To nie w moim stylu i nigdy tak też nie zwiedzałam, ale to zaczęło się w moim dzieciństwie, kiedy jeździłam z rodzicami i oni długo przed podróżą opowiadali mi i mojej siostrze o tym, dokąd jedziemy, jaki to jest kraj, czy jakie miasta będziemy zwiedzać, jakie tam są zabytki. Dlatego też interesowałam się historią sztuki i uwielbiam zwiedzać w takim pełnym tego słowa wymiarze, czyli doświadczać tego kraju, tego miejsca, tego miasta, doświadczyć smaków, zapachów, pachów i po prostu przejść własnymi nogami wzdłuż i wszerz, jak tylko się uda i ile mam tylko czasu, to chcę to wszystko wykorzystać na takie bycie prawdziwe.
0: No właśnie, bo zwiedzać można też na różne sposoby. Można wybrać się gdzieś samolotem, można pojechać kamperem, można pojechać samochodem, można pojechać pociągiem. Tutaj sam w ogóle transport do tego miejsca to jest wybór niesamowity, ale także to, co będziemy w tym miejscu robić. Czy będziemy na przykład, o niech będą Stany Zjednoczone, zwiedzać park Yellowstone, czy na przykład, dokładnie, czy planujemy odwiedzić Disneyland, ten pierwszy, który powstał w Kalifornii, prawda? No i też zupełnie innych przygotowań te podróże będą wymagały.
1: Oj tak, nawet zaczynając od samych dokumentów, czy trzeba do tego kraju mieć wizę, czy paszport, czy wystarczy dowód osobisty. To są rzeczy podstawowe, o których musimy wiedzieć, a też na przykład jadąc na wschód, musiałam zastanowić się, jakie przyjąć szczepienia, pójść do lekarza, lekarza, zaliczyć listę wszystkich badań.

0: wziąć odpowiednie leki, które będą mnie chroniły przed chorobami, które nie występują na naszej szerokości geograficznej. Więc jest to bardzo dużo przygotowań, ale też myślę, że w każdym wymiarze trzeba się przygotować i zobaczyć, co będzie można tam jeść i jakie są ceny, jaka jest waluta, jaki język, co będziemy robić, jakie są atrakcje, jak można wypoczywać, no i też co spakować. To jest bardzo duży i ważny aspekt.
1: I ile sobie wcześniej przygotować pieniędzy? To tutaj też nasz słuchacz o tym wspominał, że warto dużo wcześniej zacząć planować takie wyjazdy, zwłaszcza w kontekście finansowym.
0: Absolutnie. Świnka skarbonka przyda się już od stycznia. Odkładanie na wakacje każdej złotówki naprawdę procentuje.
1: Jeżeli jesteście ciekawi, co powinno się znaleźć w waszej walizce, tak bez względu na to, gdzie się wybieracie, czy też w waszym plecaku i od czego takie planowanie podróży rozpocząć, to koniecznie zostańcie z nami, bo za moment będziemy o tym wszystkim sobie rozmawiać.

0: O, ale to bardzo jestem ciekawa, czy mój dzisiejszy gość również zwiedzał dno morza.
1: A tak, zaskoczę cię, zwiedzałam dno morza i to przepiękne, z rafą koralową, chociaż niestety ta rafa no nie jest w najlepszym stanie obecnie. I to na całym świecie. W Indonezji są takie programy ratowania rafy koralowej i hoduje się rafa, więc oglądałam taką podwodną hodowlę. Wygląda to jak rodzaj szklarni pod wodą, czyli takie rurki metalowe zmontowane z jakimiś drucikami i na tym się osadza koralowce i różne rodzaje wodorostów, które z nimi

0: dobrze żyją. I tak się ratuje Rafę, żeby ona znowu była tętniąca życiem, kolorowa, barwna i zdrowa, ale to też się nie uda, jeżeli dalej będzie niszczona, rysowana dnem łodzi, kiedy będą zarzucane sieci do połowów. Te sieci zdzierają dosłownie, tak jakby w lesie rzucić sieć i ciągnąć cały mech za sobą i wszystkie grzyby. To tak samo dzieje się właśnie z Rafą Karolową, więc wszyscy musimy dbać o to, żeby segregować śmieci, żeby nie wyrzucać do toalety rzeczy, których nie powinno tam być, nie spuszczać w kranie olejów, tłuszczy, tabletek, jakichś leków, bo to wszystko trafia do wody i to nie jest tak, że to zostanie w naszej kanalizacji. To idzie do morza, z morza to przechodzi do oceanu i się miesza na całym świecie i niestety w ten sposób też przeszkadzamy tej Rafie w odnawianiu się. Nie wspominając oczywiście o globalnym ociepleniu.
1: Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo tak na dobrą sprawę to my w większości o tych wszystkich rzeczach wiemy, ale po pierwsze nie zdajemy sobie tak do końca sprawy z tego, że tak, my mamy na to realny wpływ, mieszkając nawet tak daleko od tego miejsca, o którym mówimy, o pięknych rafach koralowych. I dopiero kiedy, takie mam wrażenie, w miejsce, gdzie one występują, gdzie możemy je podziwiać, kiedy możemy na nie spojrzeć i porozmawiać z ludźmi, którzy rzeczywiście na co dzień walczą o to, by pomóc im cały czas istnieć, odbudowywać się, to zdajemy sobie sprawę z tego, że ten problem rzeczywiście istnieje.
0: Tak, tak. I to też trzeba zobaczyć na własne oczy, bo czytałam oczywiście niejednokrotnie już w szkole o tym, że topnieje lodowiec, że zmienia się temperatura na świecie, ale dopiero jak pojechałam na Grenlandię i na własne oczy zobaczyłam miejsce, w którym jeszcze kilka lat temu stała ściana czoło lodowca. A teraz musiałam iść 2 kilometry po gorącym, rozgrzanym piasku, żeby dojść do lodowca. I drzewa, które nigdy na Grenlandii się nie przejmowały, stąd też nazwa jest myląca, bo nigdy to nie było Greenland, tylko nazwa nie pochodziła od drzew, tylko pochodziła od porostów, które rzeczywiście miały kolor zielony i z daleka tak to wyglądało. Ale w lecie na Grenlandii jest naprawdę ciepło. Ja tam się sporo opaliłam i przegrzałam się też raz. A lodowiec jest no malutki. Naprawdę się zmniejsza. I to jest też nasza wina.
1: I to oznacza, że podróże nie tylko dają nam fantastyczną satysfakcję z tego, że możemy sobie podczas nich odpoczywać, poznawać różne miejsca, ale możemy także wzbogacać naszą wiedzę i nasze informacje związane z różnymi, na przykład zagrożeniami, które funkcjonują na świecie.
0: Oj tak, tak. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba czuwać i się interesować. Myślę, że to jest bardzo duża wartość, którą wyciągam zawsze z każdej podróży, że oprócz wzbogacenia wiedzy, która po prostu mnie interesuje, czyli z zakresu na przykład... O, tutaj mamy gościa, który też by chciał się wypowiedzieć. Mimo wiedzy, którą poszerzam stale świadomie, dowiaduję się też rzeczy, których się nie spodziewałam. Coś, na co się nie nastawiałam zupełnie. I na przykład ekologia jest taką nauką, w której nie mogę powiedzieć, że się na tym jakkolwiek znam. To są jakieś mikroprocenty, które trafiają do mojej świadomości i wiedzy. Ale za każdym razem, każda podróż dostarcza mi jakichś informacji, które powodują, że chce mi się o nasz świat dbać.
1: Słuchaj, a powiedz mi, proszę, które miejsce na Ziemi ty wskazałabyś jako takie, które jest godne uwagi i zwróciła właśnie uwagę najróżniejszych osób na to, by również jeszcze na to miejsce zwrócili uwagę właśnie w tym kontekście ochrony.
0: Dokąd warto wracać, tak? I co warto oglądać, co zwiedzać? Ja myślę, że niesamowicie piękna dla mnie była Kanada, bo tam ta przyroda jest taka dzika. Widziałam przepiękne, wspaniałe zwierzęta, które pokazują taką potęgę świata przyrody. Widziałam czyste, piękne jeziora i... No, byłam po prostu oczarowana tym, jaka ta przyroda jest obezwładniająco piękna i czysta, ale też myślę, że w Polsce jest jeszcze kilka takich terenów, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli chce się zobaczyć taką dziewiczą przyrodę, to może tych miejsc jest coraz mniej, ale też zaczynamy o nie

coraz bardziej dbać, więc z biegiem lat na pewno takich miejsc będzie więcej. Mamy wspaniałe Kaszuby, które są, mogłabym powiedzieć,

0: różnymi szlakami i zwiedzić nie tylko Tatry, ale i też Beskidy i Bieszczady. I można naprawdę znaleźć takie miejsce, które mimo, że idziemy wyznaczonym szlakiem, bo tak się powinno po górach podróżować, to możemy oglądać z bliska i z daleka przestrzenie, które przywołują nam na myśl taki świat, jaki zastaliśmy, kiedy tutaj się osiedlaliśmy jako ludzkość.
1: No właśnie, bo podróże mogą być małe i podróże mogą być duże i rzeczywiście, kiedy podróżujemy, nie możemy zapomnieć także o tym, że w naszej okolicy albo w ogóle w naszym kraju także jest mnóstwo fantastycznych miejsc wartych odwiedzenia. Ale słuchaj, Ada, ja obiecałam przecież naszym słuchaczom, że będziemy pakować plecaki.
0: Ach tak, no to świetnie. To co, takiego niezbędnego.
1: No właśnie, a myślę, że rzeczywiście miejsce, do którego się wybieramy, no jest dosyć istotne, prawda? Do tego, co w tym plecaku, w walizce się znajdzie. Właśnie ty wolisz plecak, walizkę czy torbę?
0: Plecak, bo zależy mi na tym, żeby mieć taką dużą niezależność w poruszaniu się. I mam kilka plecaków o różnym litrażu, bo plecaki nie mierzy się ich pojemności w kilogramach, tylko w litrach, czyli powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, tak jak kupuje się worki na śmieci, to one też mają pojemność w litrach liczoną, bo każda rzecz waży inaczej, prawda? Ale jeżeli weźmiemy nawet pustą poduszkę nadmuchaną powietrzem i nadmuchamy ją tak, żeby wypełniła cały taki worek, powiedzmy 10-litrowy, no to będzie oznaczało, że ta poduszka waży zaledwie kilkadziesiąt gramów, a jednocześnie ma pojemność taką, czy objętość taką, jaka by zajęła 10 litrów. Więc dlatego plecaki są w ten sposób liczone, bo czasem tam wchodzi śpiwór puszysty, kurtka puchowa, dużo rzeczy, które są lekkie, a zajmują mnóstwo miejsca. I dlatego też wybieram plecak, bo można go w bardzo różny sposób upakować i można na przykład pod klapę albo do klapy jeszcze na górę, na taką czapeczkę plecaka, doładować mnóstwo rzeczy, przewiesić przez to jeszcze koc, jeszcze kurtkę, a jeszcze kubek się doczepi.
1: No dobra, ale to powiedz, to co takiego zawsze w twoim podróżniczym plecaku się znajduje, bez względu na to, dokąd się wybierasz?
0: To jest dobre pytanie. Ja od zawsze byłam bardzo zapobiegliwa i starałam się mieć rzeczy, na które większość osób nie wpadała, żeby je wziąć ze sobą. I zanim jeszcze przyszła moda na noszenie ze sobą odkażacza do dłoni, to zawsze albo miałam butelkę wody i mydło, albo jakiś alkohol, spirytus, który dezynfekuje, albo wodę utlenioną. A teraz noszę po prostu taki żel odkażający do dłoni czy spray. To jest bardzo ważna rzecz, bo nie tylko jest to kwestia czystych dłoni, żeby móc coś zjeść, ale też, żeby je wyczyścić, jeżeli je realnie ubrudzimy czymś, co po prostu powoduje, że no mamy te ręce, nie wiem, czarne, brązowe albo jeszcze w innym
1: odcieniu. Ale też kiedy się zranimy, prawda?
0: Ale dokładnie tak, kiedy się też zranimy, zadrapiemy, kiedy wbije się drzazga. I tutaj też jest ciekawa rzecz, którą zawsze przy sobie noszę, nawet jak jestem na mieście, spaceruję sobie po ulicach, to w moim pudełeczku z pudrem i z lusterkiem jest maciupeńka penseta. I ta penseta pomogła mi już tyle razy, że nawet nie zliczę, do wyciągania drzazg, które wcześniej właśnie dezynfekuję, do wyciągania kleszczy, które się teraz mogą bić już wszędzie, dosłownie nawet w parku w środku miasta, do reperowania jakichś drobnych rzeczy. No, jest to bardzo, bardzo przydatny element i polecam noszenie takiej pensety. Oczywiście chusteczki higieniczne i chusteczki nawilżane, które też pomogą nam utrzymać higienę dłoni, twarzy, wszystkiego właściwie.
1: A powiedz mi, a jeżeli chodzi o jakieś przewodniki, o mapy, to wolisz wersje papierowe czy elektroniczne?
0: W tym momencie map wybieram raczej elektroniczne, dlatego że już mają GPS, więc mogę od razu zorientować się, gdzie jestem i bardzo szybko się odnaleźć. Jest to kluczowe na przykład w takiej sytuacji, jak pada mocny deszcz, tak jak dzisiaj w Warszawie i potrzebujemy szybko się zorientować, gdzie jesteśmy. To telefon wyciągamy na kilkanaście sekund i już wiemy, dokąd iść, w którym kierunku się zwrócić i też przede wszystkim mamy tam mały kompas, wiemy, gdzie jest północ, południe. A na mapie musimy ją odpowiednio ustawić względem kierunku świata, znaleźć swoje miejsce, w którym obecnie jesteśmy i sprawia mi to ogromną przyjemność. Ja bardzo lubię korzystać z map, ale też lubię z map papierowych, bardzo lubię korzystać, ale też lubię przybliżać sobie nawet aż do granicy możliwości jakieś miejsce na mapie elektronicznej i sprawia mi dużą radość takie, jak to się mówi, podróżowanie palcem po mapie.
1: No a o tych przewodnikach, z których też czerpiemy wiedzę, jeżeli na przykład chcemy się do jakiegoś miejsca wybrać, o nich między innymi porozmawiamy sobie.

0: No dobra, to my nie będziemy rozmawiać o Brunie, ale porozmawiamy sobie o innych interesujących tematach, zwłaszcza tych związanych z podróżami. Dzisiaj razem z nami Adrianna Szyc, aktorka, wokalistka, songwriterka, no i podróżniczka. To jest niesamowite, bo ja tak zastanawiałam się nad tym, kiedy możemy nazwać się podróżnikiem i czy jedna podróż, nawet taka bliska, wystarczy do tego? I wydaje mi się, że tak. A jak ty sądzisz?
1: Wiesz, no mówi się, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a być może każde podróżowanie i bycie podróżnikiem zaczyna się od pierwszej podróży. To chyba zależy od tego, czy za tym pierwszym krokiem i pierwszą podróżą pójdą następne. Bo jeżeli jest to jednorazowe, to myślę, że można powiedzieć, że doświadczyło się podróżowania, ale czy nazwać się podróżnikiem? Nie wiem. Nie chcę oceniać. Myślę, że na wszystko jest odpowiedni czas i zawsze można użyć takiego określenia, jakie najlepiej nas opisuje w danym momencie.
0: A ty pamiętasz, kiedy zaczęła się twoja miłość do podróżowania?
1: Pamiętam, ale to są wspomnienia jak przez mgłę, bo myślę, że nawet są lekko wytworzone przez zdjęcia, które oglądam, ponieważ moja pierwsza podróż prawdopodobnie odbyła się, kiedy miałam około 1,5 roku.

0: I rodzice zabrali mnie w góry, w nosidełku, w takim plecaczku, które się nosi na plecach albo na brzuchu. I już przeszłam jakiś tam szlak, pewnie na Nosal albo na Grzesie, albo na Sarnią Skałę, nie pamiętam. Ale były to Tatry z całą pewnością. I takie zdjęcie gdzieś mam, ale mam też zdjęcie, jak już miałam 4 lata. I od tego momentu moja pamięć jest całkiem niezła, co do dzieciństwa, bo pamięć aktualną mam naprawdę kiepską. Pamięć złotej rybki współczesną, ale za to dzieciństwo pamiętam doskonale. I jak miałam 4 lata, to już te wycieczki w Tatry stały się dla mnie swego rodzaju rytuałem. One były powtarzalne, były oczywiste też i to było dla mnie coś takiego zupełnie normalnego, że w każdy dłuższy weekend, każde święta, każde wakacje jedzie się w góry. Oczywiście też jeździliśmy nad morze, zwiedzaliśmy okoliczne rzeki, jeziora, lasy, ale ten wyjazd w góry był dla mnie takim prawdziwym podróżowaniem, bo właśnie pakowała się wtedy plecak i nawet już wtedy miałam swój malutki, dziecinny plecaczek, w którym zawsze była kanapka, woda, coś słodkiego i jakaś zabawka, a potem zaczęło się to zamieniać w coraz większe plecaki i coraz bardziej poważne sprzęty turystyczne. Ale jakoś nigdy nie wyobrażałam sobie życia bez podróży.
1: A wolisz, jeżeli ktoś inny zadecyduje, gdzie masz się wybrać, czy wolisz sama sobie wybrać takie miejsce, cel swojej podróży?
0: Doświadczyłam jednego i drugiego. Zarówno byłam zabierana przez rodziców, jak i później ja zabierałam przyjaciół. Później zaczęłam wyjeżdżać samodzielnie i podróżowałam solo. A teraz podróżuję z moim mężem, który też uwielbia podróże i na początku myślę, że była taka delikatna walka sił, kto tutaj będzie decydował o wyjazdach, bo obydwoje czuliśmy się w tym profesjonalistami, ale jednak wygrało jego również przygotowanie i zawód, który dostarcza mu wystarczających kwalifikacji, żeby takie podróże planować i bardzo jestem z tego zadowolona, bo lubię też być zaskakiwana i lubię być prowadzona. Ale nie wyobrażam sobie wyjechać gdzieś nie przygotowując się zupełnie, czyli nie wiedzieć nic o tym miejscu. Wtedy bym się czuła obco, czułabym się dziwnie, niepewnie. Chyba, że miałaby to być taka niespodzianka celowo, gdyby ktoś powiedział, słuchaj, spakowałem twoją walizkę, nie patrz co tam jest,
1: ojej,
0: nie wiesz gdzie jedzie.
1: Ale odważyłabyś się na takie szaleństwo podróżnicze?
0: No pewnie, z wielką radością, to by było bardzo ekscytujące. Dopiero pewnie w samolocie bym się dowiedziała, dokąd lecimy, a może by to była podróż na przykład całą noc samochodem, gdzie bym zasnęła i obudziła się rano na dzikiej plaży w Portugalii.
1: No to słuchaj, skoro ty lubisz takie zaskoczenia, to ja mam tutaj parę zdań przygotowanych.
0: Myślałam,
1: które...
0: że masz dla mnie voucher na podróż albo jakiś bilet.
1: No, spokojnie, spokojnie. Radio jest miejscem, gdzie rządzi nasza wyobraźnia, więc jak już zamkniesz oczy, to możesz się przenieść, gdzie tylko zapragniesz.
0: O, jak tu pięknie.
1: Ale słuchaj, ale tak, przygotowałam parę zdań i liczę na to, że zaraz je nam dokończysz. Gdybym mogła polecieć w jakiekolwiek miejsce i decyzję musiałabym podjąć w przeciągu 5 minut, to gdzie bym poleciała?
0: Poproszę o 5 minut. W dowolne miejsce na Ziemi. Mm-hmm. No kosmos się nie liczy, rozumiem.
1: Tak.
0: Okej. Dowolne miejsce. Jest to... Powtórzę, Islandia.
1: A jednak.
0: Tak.
1: Podczas podróży zawsze...
0: Mam ze sobą książkę.
1: O proszę. A czy to są książki na przykład właśnie takie poradniki, przewodniki dotyczące danego miejsca, czy jakieś takie kompletnie niezwiązane z celem twojej podróży?
0: Najczęściej książki, które pozwalają mi się zrelaksować po prostu. Do czytania w samolocie, w autokarze, na przystanku, autobusie gdzieś, na plaży, czy w schronisku górskim przy kominku. Och, to uwielbiam. Nawet jeżeli to jest tomik poezji, a zdarza mi się tak podróżować, jak zupełnie jestem wyczerpana i potrzebuję odzyskać energię, to nawet wciągająca historia jest w stanie mnie przebodźcować. Więc pamiętam takie podróże, jak jeździłam namiętnie w Pieniny z tomikiem poezji Bolesława Leśmiana. I była to dla mnie ogromna przyjemność. Albo w Tatry na przykład z Przerwą Tettmajerem. I te wiersze wtedy tam zupełnie inaczej smakują.
1: A podczas podróży nigdy?
0: Nie wydaję więcej niż mam.
1: Czyli tutaj wątek finansowy.

0: SUV wraca jak bumerang.
1: Tak, no można by było na pewno wziąć ze sobą kartę kredytową i szaleć i nie patrzeć na przyszłość.
0: Ja myślę, że nasi młodzi słuchacze tak trochę szaleją, no bo przecież nie muszą tak do końca jeszcze się interesować takimi różnymi kwestiami, no, jak finanse.
1: Na pewno mają kieszonkowe i pewnie też dokładnie liczą, na co mogą wydać i ile mogą za to kupić. Więc tak, oszczędności są bardzo ważne, tak jak już wspominałam, ale moi drodzy młodzi słuchacze, cieszcie się tym, póki możecie, że rodzice pozwalają wam na dużo rzeczy i że to oni płacą, bo to, słuchajcie, nie jest za darmo. Wbrew temu, co można by było pomyśleć, rodzice muszą zapłacić za nocleg, za bilety, za przejazd, za paliwo do samochodu, za naprawę tego samochodu, za wszystkie wejścia, bilety i tak dalej. Więc jeżeli słuchają nas też jacyś rodzice, to ja mam taką radę, która się zawsze u nas sprawdzała. Jeżeli trzeba było przeliczyć walutę, to tym zajmowały się dzieci. I dzięki temu miałyśmy na wakacjach ćwiczenia matematyczne, ale też można pewną kwotę dać dziecku w jakiś taki sposób, niekoniecznie fizyczny, żeby może tej gotówki przy sobie nie nosiło, ale żeby wiedziało, nawet w aplikacji, ile pieniędzy jest do wydania na całą rodzinę na dane wakacje. I jeżeli chcą skorzystać z atrakcji 6 w ciągu jednego dnia, proszę bardzo, ale wtedy już nie będzie na kolejne dni. I w ten sposób uczymy się też gospodarować pieniędzmi i planować wydatki.
0: No właśnie, ale takie planowanie wspólnych, rodzinnych wakacji to też jest dobry zwyczaj, który warto wprowadzić jeszcze przed podróżą.
1: Planowanie wspólne, to jest...
0: No ja wiem, że czasami też spontanicznego również może się wydarzyć. Możemy znaleźć albo natrafić na takie miejsce, które nas zauroczy i koniecznie będziemy chcieli je zwiedzić, odwiedzić, bez względu na to, jakie dodatkowe koszta wygeneruje.
1: Myślę, że jest bardzo dużo sposobów na takie wspólne podróżowanie, bo może to być przeglądanie przewodników przed wyjazdem, ale może być to jeszcze wcześniejszy krok, czyli wspólny wybór, dokąd pojedziemy. Jeżeli kupujecie wycieczki w pełni płatne i zapewnione jest tam wszystko, czego potrzeba, jeżeli się uda znaleźć na przykład 3 kierunki w podobnej cenie, w podobnym terminie, to dzieci też na pewno z chęcią wezmą udział w tym wyborze. Na pewno dzieci mogą oglądać zdjęcia, nawet jeżeli jeszcze nie potrafią czytać, i powiedzieć, co bardziej je interesuje. Albo mogą wymarzyć sobie, czy wolą, żeby to było jezioro, czy rzeka, czy morze, czy góry.
0: A właśnie, to ja się od razu tutaj wtrącę. Gdybyś miała wybrać kolejną podróż, to raczej tam, gdzie królują lodowce, czy tam, gdzie królują wulkany? I powiesz Islandia, tam gdzie jest jedno i drugie.
1: Aha, świetne. Ale nie, zdecydowanie lodowce, zdecydowanie. Byłam też na Wyspach Kanaryjskich, na Lanzarote. Tam jest czynny wulkan, na który się wdrapałam. I to jest jedno z gorszych moich przeżyć podróżniczych, ponieważ był tam na szczycie, była restauracja i był taki...
0: Na szczycie wulkanu?
1: Tak. Był wulkaniczny grill. I grill działał w ten sposób, że był taki duży krater.
0: Brzmi to kosmicznie, naprawdę.
1: Prawda? Taka rozpadlina i tam w środku był żar wulkanu czynnego. Bardzo, bardzo gorący żar. I ten grill wisiał na takiej ogromnej paterze, takiej wielkości tego stołu, przy którym tutaj siedzimy, jak czasem widzicie zdjęcia ze studia, to było mniej więcej tej wielkości. I na tej kracie się tam grillowały różne smakołyki. A ja chciałam koniecznie zajrzeć do środka, czy rzeczywiście tam jest jakaś lawa, coś czerwonego, czy coś tam się pali, czy to jest może udawane, może to jest jakieś zwykłe ognisko. I zajrzałam do środka. Jedyne, co zobaczyłam, to wielki dym, który spalił mi brwi i rzęsy.
0: Tak też pomyślałam, że to się mogło tak właśnie skończyć. No i tutaj ciekawość podróżnicza niestety nie wyszła ci na dobre.
1: Nie popłaciła. Nigdy nie zapomnę zapachu spalonych rzęs.
0: Ale to pokazuje odwrotny. Też, że warto różne swoje kroki podczas podróży konsultować
1: tak, i
0: z
1: rozważyć.
0: Innymi, z towarzyszami.
1: Zdecydowanie. Zazwyczaj ciekawość prowadzi mnie do bardzo miłych rejonów, ale akurat w tym wypadku wypadałoby jeszcze oprócz ciekawości włączyć rozsądek.
0: I o nim też nie można oczywiście zapomnieć. Moja wymarzona przygoda zaczyna się od...
1: spełnionego marzenia.
0: A jakie masz teraz to marzenie? No tak, mówiłaś Islandia, ale masz takie marzenie, które na przykład uda ci się wkrótce zrealizować? Podróżnicze marzenie?
1: Tak, mam, bardzo proste jest moje marzenie, ponieważ w tym roku wakacje spędzam głównie w Polsce. Zaliczyłam, no jeszcze nas

0: styku właściwie zimy i wiosny, chociaż był to późny maj, ale padał śnieg. Zaliczyłam podróż do Estonii na dosłownie niecałe 3 dni. I to był chyba ostatni już w tym co najmniej półroczu mój wyjazd zagraniczny, a teraz już będzie to tylko Polska. Natomiast moje marzenie jest bardzo proste. Ja bym chciała być w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, gdzie jest absolutny spokój, gdzie jest natura i jestem tylko ja z moim ukochanym.
1: No to ja będę trzymała kciuki, bo udało się tobie to podróżnicze marzenie spełnić. Dziękuję. Podczas tegorocznych wakacji. Adrianna Szyc, aktorka, wokalistka, songwriterka i podróżniczka, była moim i waszym gościem. Jakieś 3 złote rady podróżnicze dla naszych młodych słuchaczy na tegoroczne wakacje?
0: Rozsądek. Warto go pielęgnować i dużo czytać, dowiadywać się, żeby móc ten rozsądek naładować odpowiednią wiedzą i później go wykorzystać. Druga rzecz to jest intuicja, której naprawdę warto słuchać. Jeżeli uważacie, że jakaś uliczka jest ciekawa w jakimś mieście, chociaż zupełnie nie ma jej na żadnej mapie, w żadnym przewodniku, zwiedzajcie, pójdźcie tam, zobaczcie, może tam są jakieś skarby, może jest tam coś ciekawego. I intuicja może was zaprowadzić was też w przepiękne rejony, na przykład poznania kultury albo przepysznych smaków danego miejsca.
1: A trzecia? Szybciutko.
0: A trzecia to jest... No słuchajcie rodziców.
1: No i właśnie tymi 3 złotymi radami kończymy spotkanie z naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję ci
0: za
1: wizytę.
0: Dziękuję. Wszystkim życzę udanych wakacji.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieci.

0: lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Bowiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt,
1: gdy każdy chce grać jazz i kotem być.

0: się więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp. Nie.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby.

0: Widzieliście, która jest godzina? Ponad 8 minut po godzinie 14, a to oznacza, że czas na trzecią część naszej audycji, która nazywa się jak? Radiowe półkolonie, no jasne. A z tego co pamiętam, to do tej pory tylko jedna z naszych zabaw pojawiła się i to w pierwszej godzinie naszego spotkania. Zatem ogłaszam wszemi wobec, że już niebawem kolejna zabawa. Od czego tylko byśmy zaczęli? Bajkowy detektyw czy wakacyjne zgadywanki? Och, wiem. Zrobię wyliczankę i wtedy zdecydujemy. Ence-pence, w której ręce, czy w pokoju, czy w łazience? Pokój, łazienka. O, fajnie, podoba mi się to. Już za moment, zaraz po piosence.
1: Detektyw.

0: Bajkowy detektyw.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszam Was właśnie teraz. I pragnę ogłosić wszem i wobec, że to dzisiaj w bajkowym detektywie właśnie będzie do zdobycia koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak, bo codziennie w jednej z naszych trzech zabaw do zdobycia jest upominek Polskiego Radia Dzieciom. I dzisiaj tą zabawą, w której ten upominek można zdobyć, jest właśnie bajkowy detektyw. A upominkiem tym jest fenomenalny, fantastyczny i jedyny w swoim rodzaju koc piknikowy, który możecie zabrać ze sobą w każdą podróż tak naprawdę. Czy to na plażę, czy w góry, czy to na podróże jakieś bliskie, czy też dalekie. No ale żeby ten koc we wasze ręce trafił, no to musicie odgadnąć to, o co pytamy dzisiaj w bajkowym detektywie, a nasza dzisiejsza kategoria to postać. 22 645 2055 to natomiast numer telefonu, który będzie Wam niezbędny do tego, byście mogli się do nas dodzwonić. A oto podpowiedzi związane z postacią, której dzisiaj poszukujemy. Postać ta ma bardzo zabawnych przyjaciół, których ulubionym hasłem jest to, które nawiązuje do tego, by się o nic nie martwić. Nasz bohater nie jest człowiekiem, a jego ojcem był Mufasa. Kto to taki? Jeżeli znacie odpowiedź, śmiało zadzwońcie.

0: Bardzo jestem ciekawa, czy Gabrysi, która się do nas dodzwoniła, także kibicuje jej team. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty masz obok siebie osoby, które trzymają kciuki za poprawną odpowiedź?
1: Tak.
0: A kto tam jest z tobą?
1: Mama i tata.
0: O, no to super, pozdrawiamy team Gabrysi bardzo serdecznie wprost ze Studia Polskiego Radia Dzieciom z naszych radiowych półkolonii. No a teraz już nieco bardziej oficjalnie przypominam, że trwa nasza zabawa.
2: Bajkowy detektyw.
0: Otóż właśnie tak brzmi nazwa tej zabawy. Poszukujemy postaci bohatera bajkowego. Tutaj kilka podpowiedzi z mojej strony się pojawiło. Jak według ciebie nazywa się, kim jest ta postać, której poszukujemy, Gabrysiu?
1: Simba.
0: No to sprawdźmy, czy Simba ma takich dwóch zabawnych przyjaciół?
1: Tak.
0: A pamiętasz, kto to był? Jakie to były zwierzęta?
1: Buziec i...
0: I kto, kto? No tam dobra podpowiedź się pojawiła w tle. Dobrze ci podpowiadają w twoim teamie, doskonale. Tak, tak, tak, Timon i Pumba, tak się nazywali. A pamiętasz, jak brzmiało to ich hasło przewodnie, dotyczące tego, żeby się o nic nie martwić?
1: Hakuna Matata.
0: Otóż to, no to słuchaj, no to kolejna podpowiedź nam się zgadza, no ale była jeszcze trzecia, że ojcem poszukiwanego przez nas bohatera był Mufasa. I czy rzeczywiście tato Simby tak miał na imię?
1: Tak.
0: No to słuchaj, na razie według tego, co uzgodniłyśmy, no to wyglądałoby na to, że rzeczywiście to Simba jest tym bohaterem, którego poszukujemy, ale jeszcze sprawdźmy. Brawo, świetna odpowiedź. Ale jeszcze była rzeczywiście taka jedna kwestia, że powiedziałam, że bohater, którego poszukujemy, nie jest człowiekiem. Kim był Simba?
1: Lwem.
0: Lwem, no jasne. A ty pamiętasz, jak mówią lwy? Umiesz mówić po lwiemu? Próbowałaś
1: tak
0: kiedyś? Och, no to zaprezentuj nam proszę, jak lwy się porozumiewają. Na przykład, tak? To jest moja wersja języka lwiego, a ty masz swoją?
3: Ja zrobię.
0: No i pięknie, i super, że pojawił się tutaj głos taty lwa, tym bardziej, że przed momentem też i tata Simby był wspominany. No i super, że się tak uzupełniacie nawzajem w swoim rodzinnym teamie. A powiedz mi proszę, Gabrysiu, czy ty widziałaś tę bajkę?
1: Tak.
0: I jak ona się nazywa?
1: Król Lew.
0: Król Lew, tak, dokładnie, dokładnie tak. A powiedz mi, który bohater z tej bajki jest twoim ulubionym?
1: Simba.
0: Właśnie Simba. Ach, dlatego nie miałaś żadnego problemu z rozszyfrowaniem tego, o kogo my pytamy. No to tym bardziej się cieszę, że udało się tobie do nas dodzwonić i wziąć udział w naszej zabawie. Chyba nie tylko ja się cieszę, ale w ogóle wszystkie lwy. Chyba Simba się tutaj odezwał, ale taki dorosły. A powiedz proszę, Gabrysiu, jak mijają ci tegoroczne wakacje?
1: Fajnie.
0: Co ciekawego do tej pory się wydarzyło?
1: Byłam u babci.
0: Och, podróże do babci, zwłaszcza te wakacyjne, to jest najfajniejszy często element wszystkich wakacji. I ja nie byłabym oczywiście sobą, gdybym nie zapytała, jaką potrawę najpyszniejszą przygotowuje twoja

0: twoja babcia?
1: Barszczyk.
0: Pychota. Ale taki biały czy czerwony?
1: Czerwony.
0: Ach, pyszne, pyszne, pyszne. A z czym ten barszcz jest podawany? Bo wyobraź sobie, że moja babcia podaje czerwony barszcz z ugotowanymi ziemniakami.
1: Z uszkami.
0: A twoja babcia z uszkami? No proszę, zobacz. Co babcia, to inny zwyczaj podawania czerwonego barszczu. A powiedz proszę, Gabrysiu, jeszcze jakie masz plany na te tegoroczne wakacje? Co się jeszcze wydarzy?
1: Teraz jedziemy do Bacówki.
0: No to rozumiem, że jesteś w górach.
1: Nie.
0: A co będziesz robiła w tej Bacówce w takim wypadku i gdzie ona jest? Chyba trzeba tutaj ustalić z resztą twojej ekipy.
1: Niedaleko Rzeszowa.
0: Ach, czyli rozumiem, że tam Bieszczady są tym miejscem, które odwiedzacie teraz?
1: Tak.
0: No i wszystko jasne. A byliście może w Bieszczadzkim Parku Narodowym?
1: Tak.
0: I powiedz mi proszę, czy ty polecasz to miejsce jako cel wakacyjnej podróży?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę, bo ja również to miejsce polecam jako cel wakacyjnej podróży, bo jest to przepiękny rejon naszego kraju. Zresztą jak także i 22 inne polskie parki narodowe, które warto zwiedzić i odwiedzić. Gabrysiu, oczywiście koc piknikowy Polskiego Radia dzieciom w twoje rączki trafi, jak tylko listonosz go do ciebie dostarczy. Także oczekuj, wyczekuj, wypatruj listonosza, a ja pięknie dziękuję ci za wspólną zabawę. No i chciałabym się dowiedzieć, kogo pozdrawiasz?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, koleżanki i kolegów.
0: I zamykamy listę z pozdrowieniami?
1: Jeszcze kuzynkę i kuzyna.
0: Super, zawsze się znajdzie właśnie ktoś do dopisania, więc ja wolę się upewnić, czy na pewno wszyscy się pojawili na tej liście. Także oczywiście także dopisujemy te osoby do listy z twoimi pozdrowieniami. Zresztą przyłączamy się do tych wszystkich pozdrowień i ciebie, Gabrysiu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa!
0: Kolejna odsłona naszej zabawy w bajkowego detektywa już jutro między godziną 12 a godziną 15. To właśnie dzisiaj w tej zabawie do zdobycia był upominek Polskiego Radia Dzieciom, którym był koc piknikowy. Ale to nie oznacza, że nie warto się z nami pobawić w jeszcze jedną zabawę, którą razem z Kasią dla was przygotowaliśmy. Co to za zabawa i czego będzie dokładnie dotyczyła. O tym przekonacie się już niebawem. A teraz w naszych radiowych półkoloniach, skoro Król Lew pojawił się w mojej rozmowie z Gabrysią i to właśnie bohatera z tej bajki poszukiwaliśmy i tropiliśmy w bajkowym detektywie, to teraz właśnie w Polskim Radiu Dzieciom Hakuna Matata.
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze

No i przez moment rzeczywiście w naszych radiowych półkoloniach zaczęły rządzić lwy. No i proszę, kto by pomyślał, że to pytanie, które pojawiło się, kiedy witałam się z wami po godzinie 12, tak byłoby pytaniem, które właściwie... No, było takim trochę taką zapowiedzią tego, że rzeczywiście te zwierzęta tutaj się pojawią i nawet będą miały co nieco do powiedzenia, bo przypominam, że to pytanie, na które być może macie ochotę jeszcze odpowiedzieć, bo sobie przemyśleliście to wszystko i jednak

0: chcielibyście zabrać głos w tej sprawie? Pytanie to brzmiało następująco. Gdybyście mogli porozmawiać z jakimś dowolnym zwierzęciem, to które zwierzę byście wybrali i o co byście je zapytali? No, gdybym ja miała okazję porozmawiać z lwem, to wiecie, o co chciałabym się go zapytać? Jak on się czuje jako król zwierząt i czy on w ogóle wie, że jest uważany za króla zwierząt? A wy o co zapytalibyście takiego lwa? A może mielibyście po prostu, tak jak Bartek, ochotę porozmawiać z jakimś psiakiem, bo jesteście miłośnikami psów. A może chcielibyście porozmawiać, podyskutować o czymś z waszym chomikiem? Albo papuszką? A może chcielibyście odbyć jakąś daleką podróż, na przykład do Australii, bo tam bardzo dużo zwierząt występuje i to takich, które tylko w tamtym miejscu można znaleźć i na przykład porozmawiać sobie o czymś z koalą, albo kangurem, albo może chcielibyście z jakimś pająkiem porozmawiać. No, ich też jest całkiem sporo na świecie. A o czym i z kim chciałby porozmawiać Edek, który się do nas dodzwonił? Halo, halo?
1: Ze smokiem.
0: Edku, chciałbyś porozmawiać ze smokiem, ale takim smokiem, który istnieje, a mianowicie z waranem z Komodo, czy z takim smokiem bajkowym?
1: Bajkowym.
0: Z bajkowym, a widzisz, no to no rzeczywiście, no to myślę, że to byłoby bardziej pytanie wtedy, kogo chcielibyśmy spotkać z bajkowych bohaterów, ale skoro już się do nas dodzwoniłeś i ten smok się pojawił, to ja też się oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dopytała, bo ciekawość to jest moje drugie imię. O co ty chciałbyś tego smoka zapytać, gdybyś mógł go spotkać?
1: O to, czy jest zdrowy.
0: Czyli podobnie jak Bartek, w przypadku psa, czy też psów, ty chciałbyś się od smoka dowiedzieć, czy jest zdrowy, czyli jak mu pomóc, jak się nim zaopiekować, jak się o niego zatroszczyć, gdyby ta twoja pomoc była jemu potrzebna. Tak?
1: Tak.
0: Ach, no to wszystko jasne. A jak myślisz, ten smok mówiłby po ludzku, czy ty nagle zdobyłbyś umiejętność mówienia po smoczemu?
1: Po smoczemu.
0: A jak myślisz, jak mówią smoki? Możesz mi to zaprezentować?
1: Lech.
0: Aha. No i co mi teraz powiedziałeś właśnie?
1: No, że... Hej.
0: O, to ja bym się chciała nauczyć. Jak to było? Rar, tak? A nie za krótko, nie za długo?
1: Nie za krótko i nie za długo.
0: Och, jak ja ci bardzo dziękuję, Edku. Super, taką mi ogromną przyjemność sprawiłeś, że nauczyłam się jednego pierwszego słowa mówić po smoczemu. A mógłbyś mi, przepraszam, jeszcze chociaż jednego jeszcze słowa mnie nauczyć, żebym mogła dwa znać? I co to oznacza?
1: Właśnie oznacza to, że...
0: Miło cię poznać.
1: Dzień dobry.
0: Ach, to jest dzień dobry. Wrrr, tak?
1: No.
0: Ale super, czyli wrrr mówię dzień dobry, a rrr mówię hej. A jak powiedzieć do usłyszenia? Rrr, tak? Wiesz co, Edek, ja mam wrażenie, że ty musisz po prostu kiedyś przyjechać do naszych radiowych półkolonii i pouczyć mnie tego smoczego języka, bo mi się to bardzo, bardzo podoba. Zresztą przy tej okazji przypominam, że każdy, kto ma ochotę nas odwiedzić w radiowych półkoloniach, ma taką możliwość. Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres dzieci@polskieradio.pl. I w tej wiadomości elektronicznej, jaką jest e-mail, albo samemu, albo poprosić kogoś dorosłego, by w waszym imieniu napisał właśnie, jak macie na imię, czym się interesujecie. No i bardzo ważne, by wasz opiekun pozostawił numer telefonu.

który posłuży nam do kontaktu z Wami i ustaleniu terminu, kiedy nas odwiedzicie. No i jeszcze jedna ważna kwestia, czyli w temacie takiej wiadomości koniecznie trzeba zaznaczyć radiowe półkolonie, żebyśmy wiedzieli, że to jest do nas. Bardzo, ale to bardzo, Edku, dziękuję Ci za rozmowę, za te trzy słówka, których

0: myślę, że tam ja się spodziewam, bo tam jest tajemnicza zawartość.
1: Aaaa.
0: No i też się ciekawie gepardami.
1: Widzę, że fantazja, wyobraźnia, ale także takiego młodego odkrywcy i podróżnika w twoich żyłach aż kipi. Fantastycznie.
0: Teraz budujemy Lego, no i słuchamy radia.
1: Och, no to jest idealne połączenie. Zabawa, zwłaszcza kiedy pogoda na dworze nie jest najlepsza i słuchanie polskiego radia dzieciom, to jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł.
0: Słuchamy polskiego radia dzieciom.
1: No to świetnie. To bardzo mnie to cieszy.
0: A wiele razy dodzwoniliśmy, tylko nie zdążyliśmy, ale teraz akurat zdążyliśmy.
1: No i super, i to właśnie pokazuje, że warto próbować, nie poddawać się, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się uda dodzwonić. Edku, a chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: No to słuchamy, kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, brata, siostrę, całe polskie radio dzieciom, panią i całą rodzinę.
1: No piękne pozdrowienia, przepiękne, my się do nich oczywiście przyłączamy i ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych wakacji i no i kto wie, może do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia. Pa, pa, pa!

0: Za 16 minut przywitamy godzinę 15, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedna zabawa, do udziału w której chcę Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, tak, tak, tak, tak. A jaka kategoria dzisiaj rządzi w naszych wakacyjnych zgadywankach? Dzisiaj jest to kategoria owoc. No, pyszna kategoria, przyznacie sami. No i teraz tak, ten owoc, o który dzisiaj pytamy, mi osobiście kojarzy się ze słowem... ze słowem egzotyczny. No, ciekawa jestem, jaka będzie Wasza propozycja, co to za owoc. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami, o jaki owoc możemy pytać dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: No to właśnie w tę zabawę się teraz wspólnie bawimy. Staramy się odgadnąć nazwę owocu, który mi osobiście kojarzy się ze słowem egzotyczny. No i proszę, proszę, dodzwonił się do nas Leonard ze swoją propozycją. Halo,
2: dzień
1: halo.
2: Dobry,
1: dzień dobry, witam cię serdecznie. Chyba jesteś w podróży, co?
2: Tak.
1: A gdzie to podróżujesz?
2: Jadę odwieźć babcię.
1: Och, czyli babcia jest obok ciebie?
2: Tak.
1: No to machamy do babci wprost ze studia Polskiego Radia dzieciom. A teraz zdradź nam, proszę, jaką najpyszniejszą potrawę twoja babcia przygotowuje?
2: Pierogi z ziemniakami.
1: Pychotka, cudownie, rzeczywiście. Ja zawsze pytam naszych słuchaczy o to danie, które najlepsze wychodzi właśnie ich babciom i nawet powiem wam szczerze, że chyba stworzę taki ranking takich dań. Pierogi plasują się bardzo wysoko, więc też mnie to w ogóle nie dziwi. Leonardzie, powiedz proszę, czy ty lubisz takie zgadywanki?
2: Tak.
1: No to ja się bardzo cieszę. A w takim wypadku, czy moje zadanie jest trudne?
2: Trochę.
1: No a jaki owoc twoim zdaniem może być egzotyczny? Jaki owoc mogę mieć na myśli?

0: mango.
1: Czy to jest mango? No to zaraz sprawdzimy. Świetnie! Ja zazwyczaj mówię, że wy jeszcze nie umiecie czytać w moich myślach, ale zaczynam w to wątpić. I coraz częściej mam wrażenie, że jednak wy w moich myślach czytać potraficie. bo tak właściwie szerokiej podpowiedzi, po takim szerokim skojarzeniu od razu udało ci się wcelować. No bo takich owoców egzotycznych jest znacznie więcej, zgadza się?
0: Tak.
1: A czy mango było twoim pierwszym typem?
0: Tak.
1: No, a jakie jeszcze owoce przychodzą ci do głowy, kiedy myślisz
0: banan,
1: o słowie egzotyczne?
0: Banan i jabłka.
1: No dokładnie, tak, rzeczywiście. Ale wiesz, co je łączy? To, że wszystkie są pyszne.
0: Tak.
1: Bardzo pyszne i idealnie do siebie pasują, na przykład w sałatce owocowej. Już wiem, co ja dzisiaj zjem na podwieczorek. Pewnie będzie to przepyszne mango albo właśnie taka sałatka owocowa. Leonardzie, a jak mijają twoje wakacje?
0: Fajnie.
1: Co takiego się wydarzyło do tej pory?
0: No, dzisiaj zgubiłem piłkę.
1: Zgubiłeś?
0: Tak.
1: Oj, to raczej nie fajne.
0: No, wczoraj dowiedziałem się, że mogę grać już bez kontuzji, bo miałem kontuzję.
1: A to fajne.
0: I że w ogóle nie miałem tej kontuzji.
1: A to jeszcze lepiej.
0: Tak, i przed chwilą zawiozłem pieska do fryzjera.
1: A wiesz, jak się nazywa taki psi fryzjer?
0: Nie.
1: Groomer, to jest groomer, a mi się bardzo często myli z takim fryzjerem od mężczyzn. Pamiętasz, jak się nazywa?
0: Barber,
1: dokładnie. I kiedyś wyobraź sobie, że chciałam swojego psa zawieźć do barbera. No, tak wiem, to bardzo była zabawna sytuacja, kiedy się okazało, że jednak nie do barbera, a do groomera mój pies musi się udać. A jakie masz plany jeszcze? Co się wydarzy w tych najbliższych wakacyjnych tygodniach u ciebie?
0: Chciałabym pograć z kolegami w piłkę na boisku, pojechać na Santago, pojechać na Mazury i obejrzeć jakiś mecz na stadionie.
1: A to ty masz bardzo konkretne wakacyjne plany. Czy uda się je wszystkie zrealizować?
0: Mam nadzieję, że tak.
1: To ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby rzeczywiście tak się stało i jeżeli się tobie to uda...
0: A, mam jeden plan.
1: No, jaki?
0: Kibicować na mundialu.
1: No, wiadomo. Wszyscy teraz kibicują na mundialu. A za kogo trzymasz kciuki najbardziej?
0: Francji.
1: No to słuchaj, ja trzymam z kolei kciuki za to, żeby się udało tobie zrealizować wszystkie twoje plany. No i oczywiście, jeżeli tak się stanie, to bardzo proszę o telefon, byś nam opowiedział, jakie wrażenia tobie towarzyszyły i jakie wspomnienia z tych tegorocznych wakacji przywiozłeś, dobra?
0: Dobrze.
1: No to pięknie. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić całe radio dzieciom, moją rodzinę i moich kolegów.
1: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do wszystkich twoich pozdrowień, jak zawsze oczywiście się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, słonecznych wakacji. No i samego uśmiechu, radości i dobrej zabawy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: No, proszę, proszę. I co tutaj takiego się okazuje? Okazuje się, że za kilka chwil przywitamy na naszych zegarkach godzinę 15. Ojej! Trochę to mnie zmartwiło, no bo to oznacza, że muszę się już z wami powolutku żegnać. Ale wiecie co? Właściwie to nie ma co się martwić, bo przecież już jutro w samo południe znowu się usłyszymy w Polskim Radiu Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach, bo nasze radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom trwają codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 12 do godziny 15. Pięknie dziękuję wam za te trzy wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

jeden pens i koniec z nią, wiesz, nie śmi. Nie dam się, wygram to, co chcę, sentymenty precz. Skoro chcieć, to mieć piękno i władzę.

lasy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mamy

Jeździ tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd,

0: Ukłuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
4: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś będziemy w największym ceglanym zamku na świecie. Zamku, który powstał z błota. Ma zresztą taką dewizę. Wiesz jaką?
7: Nie, nie wiem jaką.
6: Ex luto Marienburg.
7: Ex luto? Mhm. Luto to błoto po łacinie?
6: No tak.
7: Ex luto Marienburg.
6: Czyli będziemy w Malborku. Malbork to oczywiście zamek krzyżacki. Natomiast jego historia to wcale nie kończy się na wielkich mistrzach, wręcz przeciwnie. To był tylko pierwszy epizod z historii Malborka, ale trzeba przyznać, bardzo ważny.
7: Nie wiem, czy dzisiejsza młodzież, czy nasi słuchacze chętniej oglądają filmy historyczne, czy czytają książki, jak myślisz?
6: Ja myślę, że pewno prędzej czytali tą książkę niż oglądali film, o którym który masz na myśli.
7: Tak, bo oczywiście mam na myśli film Krzyżacy albo książkę Krzyżacy. Ja film obejrzałam dużo później, natomiast pierwotnie losy Zbyszka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa, ślicznej blond włosej Danusi czy chorzej ciemnowłosej Jagienki znałam właśnie z kart powieści. Każde z nas, każde z młodych Polaków zna losy tych bohaterów, ale nie każdy do końca wie, kim byli ich okrutni wrogowie, czyli właśnie krzyżacy.
6: Potocznie zwykło się uważać, że krzyżacy to to samo w zasadzie co Niemcy, co jest nie do końca prawdą. Oczywiście krzyżacy to był zakon domu niemieckiego.
7: Dokładnie, nazwa jest bardzo, bardzo długa i bardzo trudna, bo to byli rycerze zakonu szpitala Najświętszej Panny Marii domu niemieckiego w Jerozolimie.
6: No tak, dlatego że to był jeden z tych zakonów krzyżowych, czyli tych bractw, które powstawały w Ziemi Świętej, która w tamtym czasie miała, wiesz jak się nazywała? Outremer, czyli po francusku za morze. Dlatego że w 1099 roku pierwsza wyprawa krzyżowa, czyli taki zryw rycerzy z całej Europy, rycerze się zebrali i przepłynęli przez Morze Śródziemne po to, żeby wywalczyć, odebrać Ziemię Świętą Saracenom, czyli muzułmanom. Udało się. Rzeczywiście to historia była niezwykła, ale utrzymanie tego terenu było trudne. Dlatego też powstawały różne zakony, na przykład templariusze albo joannici czy krzyżacy. Zazwyczaj było tak, że rycerze z danego kraju wspólnie zakładali jeden z rycerskich zakonów. Tak jak na przykład templariusze, to był zakon francuski, joannici włoski, a krzyżacy?
7: Właśnie niemiecki.
6: Tak jest, ale to wcale nie znaczyło, że krzyżakiem mógł zostać tylko Niemiec. Bardzo dużo było wśród krzyżaków Węgrów, bardzo dużo było również Polaków.
7: Do Polski krzyżacy trafili w XIII wieku, a zaprosił ich tutaj Konrad Mazowiecki. Zrobił to po to, żeby

0: to wojsko takie bardzo solidarne, bardzo mocne, szkolone w sztuce wojskowej broniło naszych granic przed zewnętrznymi wrogami. No, ale Krzyżacy świetnie się tutaj odnaleźli, wybudowali wiele zamków i fortec i ostatecznie zaczęli zagrażać tym, którzy mieszkają na tych terenach. No ale to, co po nich pozostało, to co najważniejsze i najpiękniejsze, to właśnie te piękne, wielkie, gotyckie budowle. I Malbork, który jest największym zamkiem pokrzyżackim, no i tak jak powiedziałeś, największym zamkiem gotyckim, ceglanym na świecie, to jest właśnie miejsce, które na pewno każdy Polak, mały i duży, powinien poznać.
1: Pojechaliśmy tam i spotkaliśmy na miejscu panią przewodnik Irenę Bohan. Po przerwie muzycznej usłyszycie, o co zapytaliśmy panią przewodnik Irenę Bohan i co odpowiedziała.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku, nasza pani przewodnik Irena Bochan oprowadza od ponad 15 lat tutaj wycieczki po zamku, największym ceglanym gotyckim zamku na świecie. I zapytaliśmy ją, co oznacza dokładnie dewiza Ex Luto Marienburg.
1: Zamek zbudowany został faktycznie z gliny. Zamek malborski, ceglany, więc zamek z błota. Zamek w Malborku rozpoczęto budowę w roku 1274, ale już dwa lata wcześniej przygotowywano materiał, wypalana była cegła, wypalana była dachówka, budowane były cegielnie i jest to największy zamek ceglany właśnie w Malborku. Szukali krzyżacy dostępnego, dobrego miejsca, żeby była rzeka, żeby można było prowadzić handel. Od strony zachodniej mamy rzekę Nogat, od strony południowej miasto, od strony wschodniej ogromne mury obronne, fosy, do których doprowadzana była woda długim kanałem, około 33-kilometrowym. I od strony północnej znajdowały się bagna i właśnie dostęp bardzo trudny. Także jeśli chodzi o przeciwnika, oj, trudno byłoby się dostać tu do zamku.
0: No a jednak polscy królowie opanowali zamek. Kiedy zamek został zdobyty?
1: Zamek w ręce polskie dostał się w roku 1457. Nie został zbrojnie zdobyty, został wykupiony przez króla Kazimierza Jagiellończyka za wielkie pieniądze, za 190 tysięcy florenów węgierskich. To tak około 660 kg złota.
0: 660 kg złota. Spróbuję to w domu policzyć, ile to będzie na dzisiejsze pieniądze. Jak to się działo, że tutaj, co tutaj właśnie było po krzyżakach, bo to mnie ciekawi. Tutaj królowie polscy wykupili ten zamek, ale czy mieszkali tutaj?
1: Nie, w zamku nie przebywali tu. Przyjeżdżali, przybywali tu, ale jako siedziby tu zamku polskich królów, to Malbork nie był tym zamkiem właśnie przeznaczonym dla królów Polski. Oni tu przebywali dłużej, krócej, przejazdem zatrzymywali się, ale tu rezydencji pełnej takich królów polskich to tu nie było w Malborku.
0: Jakie były dalsze losy malborskiego zamku?
1: Do roku 1457 do roku 1772 zamek był w rękach polskich. Po pierwszym rozbiorze zamek dostał się w ręce pruskie i w ręce niemieckie. Także w rękach był niemieckich do 1945. A wiadomo, w roku 1945 zamek został zniszczony przez wojska radzieckie i te zniszczenia widzieliśmy na fotografii, które oglądaliśmy właśnie wcześniej.
0: Zresztą to w kaplicy zamkowej do dzisiaj widać te zniszczenia. Po przerwie pani przewodnik opowie nam, jak się zwiedza zamek i co koniecznie trzeba w nim zobaczyć.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Pan Marcin plecie androny.
2: Z czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy, wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wiem.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz trafią niezwykłe miejsce na mapie Polski. Jak słyszeliśmy, zamek w Malborku kryje w sobie wiele tajemnic. Ja ci powiem, że najbardziej mi się podobała kula, którą zostawiono w letnim refektarzu. Znasz jej historię?
1: Mnie najbardziej w całym zamku w ogóle podobał się letni refektarz, dlatego że w Malborku większość pokojów, to są takie wielkie, ciemne, ciężkie komnaty, to letni refektarz, czyli letnia jadalnia, jest takim leciutkim, jasnym pomieszczeniem, gdzie prawie całe ściany są przeszklone, więc jest w ogóle przepiękna. Ściany są takie ażurowe, delikatne, wyglądają jakby to była altana parkowa. I tak, jest tam rzeczywiście...
0: A w samym środku
1: jest filar, na którym opiera się cała konstrukcja tej sali,

0: Czyli tak naprawdę oprócz ścian, to właśnie cały sufit opiera się na tym jednym wąskim filarze w samym środku refektarza.
1: No i podczas oblężenia Malborka, kiedy król Jagiełło próbował zdobyć Malbork, jeden z rycerzy dał się przekupić. Obiecał, że wtedy, jeżeli całe dowództwo będzie spożywało obiad właśnie w tym letnim refektarzu, to jak wszyscy rycerze usiądą do stołu, to on położy taką czerwoną czapkę na parapecie okna i to będzie znak dla artylerzystów króla Jagiełły, czy jak się wtedy mówiło, puszkarzy, żeby wystrzelili kulę, która trafi w ten filar, który podtrzymywał dach letniego refektarza, no i można będzie wedrzeć się do zamku, dlatego że nikt nie będzie go bronił. No i prawie się udało, prawie się udało. Podobno o 6 palców minęła kula ten filar i utknęła w ścianie.
0: Do dzisiaj można ją oglądać po prawej stronie od wielkiego kominka. W letnim refektarzu znajduje się właśnie ta kula.
1: A królowi Jagielle nie udało się zdobyć Malborka. Mimo, że pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem, mimo, że rozbił tak naprawdę potęgę zakonu, Malborka nie zdobył. Malbork był w tamtym czasie niezdobytą twierdzą. Natomiast wiesz, jak trafił w końcu Malbork w polskie ręce?
0: No, na pewno zaraz mnie i słuchaczom o tym opowiesz.
1: To było dzięki Czechowi. Dzięki czeskiemu najemnemu żołnierzowi, który właśnie był dowódcą najemników, nazywał się Ulryk Czerwonka. Ulryk Czerwonka, ponieważ rycerze krzyżaccy mieli problem z wypłatą żołdu, zalegali już podobno kilkumiesięczny żołd, czyli wynagrodzenie dla żołnierzy, którzy strzegli Malborskiego zamku, więc postanowił przekupić go, a właściwie wykupić zamek Malborski z rąk tych czeskich wojowników, czeskich żołnierzy najemnych i polski król, to był rok 1457, polski król Kazimierz Jagiellończyk zapłacił 660 kg złota za zamek w Malborku. 660 kg złota, wiesz ile to jest pieniędzy dzisiaj? Policzyłem z kursu z zeszłego tygodnia. 111 milionów złotych, 538 190. 111 milionów złotych i ponad 500 tysięcy. Tyle zapłacił król Kazimierz Jagiellończyk za zamek w Malborku. To dużo czy mało?
0: To z jednej strony wydaje się być bardzo dużo, ale jeżeli jest to niezdobyty zamek, jeżeli jest to zamek, który do tej pory jest największy na świecie, a badacze, którzy pracują w Malborku, twierdzą, że o ile dzisiaj zamek, który znamy, składa się z około 15 milionów cegieł, to w tamtych czasach, o których mówimy, był znacznie większy, dużo bardziej rozbudowany, no i jego wszystkie obiekty i mury składały się z około 50 milionów cegieł.
1: A każda cegła była z gliny i z błota. No więc ten zamek, który był symbolem, bo to trzeba powiedzieć, że to nie był pierwszy lepszy zamek, to był najważniejszy zamek, który Polacy chcieli zdobyć przez prawie 200 lat. Jak dostał się w polskie ręce 7 czerwca 1457 roku, Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie przez bramę główną do Malborku. Przez kolejne 300 lat to był zamek polskich królów. Polski zamek. Jaka była jego historia? Powiemy wam po przerwie muzycznej.

0: eksplodujesz.
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. W tym zamku krzyżackim, który w 1457 roku został zamkiem polskich królów. I nie było już tam krzyżaków, tak samo jak nie było państwa krzyżackiego. Od 1457 roku powstają tak zwane Prusy Królewskie, które będą aż do pierwszego rozbioru, czyli do 1772 roku, będą należały do Polski. Przez 300 lat tam w tym krzyżackim zamku będą rezydowali polscy burgrabiowie i będą przyjeżdżać polscy królowie. A nie były to lata łatwe. Na początku rządzili tam Jagielloni i Zygmunt August właśnie w Malborku postanowił założyć tak zwaną komisję morską, czyli tam w zamku w Malborskim były obrady, których wynikiem było budowanie statków. Można było również handel prowadzić. To była bardzo ważna komisja w Rzeczpospolitej, ale też i była mennica. I tam właśnie...
2: Mennica, czyli miejsce, gdzie robi się pieniądze.
1: Tak, gdzie bije się pieniądz, dlatego że dzisiaj można drukować pieniądze papierowe, natomiast kiedyś, żeby mieć pieniądze, to trzeba było mieć złoto albo srebro. Złote były dukaty, a srebrne były na przykład szalongi. I tam właśnie je bito, czyli obkuwano jakby. I powstawały pieniądze, dlatego że to były pieniądze, które miały swoją równowartość w kruszcu. Można było nimi płacić tak naprawdę w całej Europie. I w XVII wieku ten zamek, XVII wiek to jest taki ciężki czas dla Polski, dlatego że są cały czas wojny, zwłaszcza wojny ze Szwecją, która najeżdżała nam na północne rubieże. No i w 1626 roku jest zamek malborski oblegany. Jest tylko 300 obrońców, którymi kieruje pod starości Wojciech Pęczławski. I przez tydzień ten zamek oblega armia szwedzka, 7,5 tysiąca żołnierzy przeciwko 300 polskim obrońcom. No, przez tydzień się bronili, potem musieli honorowo skapitulować, dlatego że nie było już szansy na obronę. Ale rzeczywiście bitwa była niezwykła i zapisała się w annałach polskich kronikach militarnych. A potem... Po pokoju w Oliwie w 1660 roku ten zamek znowu wraca do Polski i staje się najpierw koszarami dla regimentu piechoty, a w pięknej kaplicy wielkich mistrzów, którą do dzisiaj można zwiedzać, kaplica Najświętszej Marii Panny, tam powstaje kolegium jezuitów. Bardzo ciekawy okres w historii zamku. Zamek jest rozbudowywany, ma takie gotyckie zdobienia i barokowy.

wnętrze, bo zmienia się epoka i ten gotycki zamek rzeczywiście dostaje takiego barokowego charakteru. Na pewno by ci się, Magda, podobał, dlatego że ty bardzo lubisz styl barokowy. Po przerwie muzycznej powiemy, jakie niezwykłe rzeczy do dzisiaj można zobaczyć w Malborku.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku i Malbork to jest taki niezwykły zamek, w którym możemy zobaczyć dziwy, których nie zobaczymy nigdzie indziej w polskich zamkach, dlatego że Krzyżacy, którzy budowali ten zamek, wzorowali się na najlepszych zamkach, które były w Ziemi Świętej, a tam niektóre arabskie pomysły podchwytywano i bardzo twórczo je później jakoś przystosowywano do polskich warunków.
1: Bo zamek w Malborku, mimo że ma już ponad 700 lat, czyli jest bardzo, bardzo stary, to tak naprawdę, jak na swoje czasy, jest niezwykle nowoczesny. Chociażby urządzenia kuchenne, bo kiedy Krzyżacy, cała rada, komtur i jego rycerze jadali ze sobą przy długich, suto zastawionych stołach, no to uwijała się wokół nich służba, a z kuchni potrawy przyjeżdżały do sali jadalnej takimi specjalnymi windami. Oprócz tego były miejsca niezwykłe, a mianowicie toalety. Coś, co dla nas dzisiaj jest czymś zupełnie normalnym i w każdym domu znajduje się łazienka i toaleta, no wtedy w średniowieczu to nie było tak bardzo powszechne. A tutaj w Malborku był taki specjalny pokój toaletowy, gdzie było obok siebie kilka sedesów i wspólnie mogli z nich korzystać rycerze zakonu krzyżackiego, a wielki mistrz w swojej komnacie miał swój prywatny kibelek. Wiesz, jak taka toaleta średniowieczna się nazywa?
0: Nie wiem, na pewno nie kibelek.
1: No nie, nie nazywa się kibelek, nazywa się gdanisko.
0: Coś mi to nazwa przypomina.
1: No nazwa ci przypomina pewnie nazwę miasta Gdańska nadmorskiego. I rzeczywiście przewodnicy w Malborku mówią z przymrużeniem oka, że coś w tym mogło być, że Krzyżacy specjalnie nazwali to wstydliwe pomieszczenie gdaniskiem, a prawda jest taka, że malborskie gdanisko skierowane jest na północ, czyli jeżeli rycerz siadał na sedesie, to wystawiał pupę w kierunku Gdańska.
0: A, ale oczywiście sam sedes, to jest w ogóle ciekawa sprawa, te toalety w Malborku, dlatego że one były w takich wykuszach, czyli w takich miejscach, które wychodziły poza obręb murów. Pod spodem była specjalnie spiętrzona woda, która odprowadzała nieczystości do fosy i chodziło o to, żeby ten nurt był szybki i rzeczywiście zabierał ze sobą wszystkie nieczystości.
1: Czyli takie średniowieczne spuszczanie wody.
0: Średniowieczne spuszczanie wody.
1: No i był też papier toaletowy.
0: No właśnie, czyli
1: liście kapusty.
0: Liście kapusty latem, a wiązki słomy i siana zimą. Także o wszystkim pomyślano. To, co mnie najbardziej się podobało w tych takich nowoczesnych urządzeniach, to było centralne ogrzewanie. Pomysł był taki, że było takie specjalne pomieszczenie, taki piec ogromny, jak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć dzisiejszymi określeniami kotłownia, gdzie nagrzewano kamienie do bardzo wysokiej temperatury. Przewodami takimi wentylacyjnymi puszczono ciepłe powietrze do sal. Nawet robiono taki eksperyment kilka lat temu, kiedy była bardzo mroźna zima, minus 16, minus 18 stopni na zewnątrz, to uruchomiono ten piec średniowieczny, rozgrzano kamienie. Wiesz, jaka była temperatura w pokojach, w celach tych krzyżackich i w głównej sali jadalnej? Plus 18 stopni.
1: Czyli temperatura pokojowa.
0: Czyli temperatura pokojowa. Naprawdę budzi szacunek. Niezwykłe miejsca. Ciekawy też był skarbiec, który był tuż nad kuchnią i do dzisiaj przewodnicy pokazują takie miejsce, które było, gdzie była dziura, którą kuchcik podobno wykuł i zalepił chlebem, dlatego że w skarbcu było tyle monet, tam się pałętało po podłodze, wysypywały się z tych skrzyń, że nikt na początku nie zauważył, że kuchcik sobie podbierał trochę skarbów, dopiero później go wytropiono.
1: No ale przede wszystkim zamek w Malborku to budowla obronna, więc to, na co

powinniśmy zwrócić uwagę, co na pewno zobaczymy, kiedy będziemy wchodzić do zamku, to bardzo grube bramy z kutymi żelaznymi kratami i cały arsenał dziurek, otworów, przez które można było strzelać, lać gorącą smołę na atakujących, mnóstwo

0: To Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. Panią przewodnik Irenę Bohan zapytaliśmy, co koniecznie trzeba w Malborku zobaczyć.
1: Cały zamek jest przepiękny, cudowny, ale miejsca są takie moje, o których mogę mówić. To przepiękny jest Pałac Wielkich Mistrzów, wielki refektarz. Poza tym wystawa broni, zbroi, bursztynu. Natomiast na Zamku Wysokim wyposażona kuchnia, cela więzienna. Mamy także kościół, odbudowany kościół, w którym właśnie odprawiana była msza święta, w której uczestniczył wielki mistrz Bruno Plater. I tam też w tym nabożeństwie uczestniczył biskup Elbląski. No, miejsce niesamowite. Kościół odbudowany, perełka naszego zamku. Możemy tam zobaczyć, jak kościół zniszczony był w 1945 roku. Co zostało odbudowane, czego nie było. To wszystko można właśnie tam zobaczyć.
0: A Zamek Malborski wzbogacił się całkiem niedawno o wielką rzeźbę Madonny, która tutaj wisiała na zewnątrz kaplicy Wielkich Mistrzów. Wisiała aż do 1945 roku. Potem została zniszczona. Jak to się stało, że znowu możemy zobaczyć ten imponujący posąg, który stał się właściwie nowym symbolem malborskiego zamku?
1: Powstała Fundacja Mater Dei. To z inicjatywy przewodników malborskich. I były sprzedawane cegiełki, aby uzyskać środki na wykonanie Madonny. Okazało się, że ostatnio właśnie, że starej Madonny z roku 1340 jest bardzo dużo elementów. Tych elementów było około 60%. Więc ta Madonna, która w tej chwili znajduje się w niszy kościoła zamkowego od strony wschodniej zamku, jest częściowo tylko odbudowana, nowy materiał, a ponad 60% mamy tej starej Madonny. Także możemy jeszcze zawsze mówić, że mamy Madonnę jeszcze też średniowieczną. Madonna jest obłożona kolorową mozaiką wenecką. Z bliska dokładnie widać, jak ona wygląda. Wysokość Madonny 8 metrów, a waga około 16 ton.
0: Jesteśmy tutaj w weekend. Mnóstwo rodzin, festyny, zabawy. Co tutaj wokół zamku, jak wygląda życie z perspektywy przewodnika? Co widzi pani, co mogłoby nas przyciągnąć, oprócz oczywiście tych fantastycznych, historycznych pamiątek, które można zwiedzać? Co tutaj się dzieje tak naprawdę wokół zamku?
1: No, w sezonie na rzece Nogat znajdują się stateczki, barki, można popływać. Także też mogą tutaj rodziny mieć przyjemnie jakoś spędzić czas. Spacer dookoła zamku. Przepiękne mamy tarasy na terenie zamku, ogród różany. Można posiedzieć, pospacerować, odpocząć. Poza tym spacer po mieście. Mamy w centrum miasta fontannę. Przy fontannie znajduje się także pomnik króla Kazimierza Jagiellończyka. Można obejrzeć. W samym mieście znajduje się też, może tak troszeczkę od zamku troszeczkę dalej, znajduje się marina. Mamy także

0: park linowy, mamy park dinozaurów i smogu, także możemy zobaczyć, także zwiedzać zamek Malbork, przepraszam, Malbork, też chodząc ulicami, przepiękne ulice i kamieniczki XIX-wieczne też możemy zobaczyć. Mamy też zabytki, mamy kościół też na dawnej starówce, tam też można zobaczyć, także z miejsc jest dużo pięknie.
1: A co się dzieje tutaj w obrębie zamku? Bo widzę, że tutaj mnóstwo jest kuszników, łuczników, rycerze walczą ze sobą, mnóstwo osób w historycznych strojach. Co tutaj się dzieje?
0: No, można troszeczkę postrzelać z łuku, postrzelać z kuszy. Tu są takie właśnie też zabawy właśnie dla dzieci, szczególnie właśnie dla dzieci, żeby troszeczkę można było te dzieci w jakiś sposób zająć, zainteresować, pokazać im, w jaki sposób właśnie tutaj strzelali, jak wyglądały na przykład turnieje, bo także też można zobaczyć. Życie tętni, życie tu w Malborku.

0: to Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. Malbork miał niezwykłą historię. Byliśmy już w zamku średniowiecznym, tym zamku pierwszym, czyli zamku wysokim. Był zamek średni, zamek niski. Wszystko to tworzyło niezwykłą, trudną do zdobycia fortecę, ale jednak zamek był zdobywany w różnych latach. Ale najgorsze było to, że kiedy polska administracja po pierwszym rozbiorze musiała się wyprowadzić, to Prusacy, którzy zajęli ten zamek, w ogóle się nim nie interesowali. Urządzali tam stajnie, magazyny. Nawet zastanawiali się, czy nie rozebrać tego zamku. W końcu urządzili koszary, więzienie. Ten zamek niszczał. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęto interesować się krzyżacką historią. Niemcy doszli do wniosku, że to rzeczywiście też jest ich dziedzictwo kulturowe. Zaczęto odbudowywać trochę bez pomysłu ten zamek, dlatego że wprowadzono rozmaite innowacje, które zupełnie nie miały miejsca w czasach średniowiecznych, kiedy to był rzeczywiście zamek wielkich mistrzów. No, a potem przyszła II wojna światowa i zamek prawie w 80% został zniszczony przez atakującą Armię Czerwoną, dlatego że Niemcy urządzili w zamku punkt oporu i rzeczywiście zamek malborski bronił się przez 3 miesiące, aż do marca 1945 roku. Kiedy weszło tutaj polskie wojsko, polska administracja, to właściwie nie było nic więcej, tylko kupa gruzów.
1: No ale teraz zamek jest odbudowany, odnowiony, wygląda świetnie, jest tak ogromny, że żeby go zwiedzić, trzeba zaplanować, myślę, że cały dzień na to, żeby przejść się korytarzami zamkowymi, zobaczyć wszystkie te najważniejsze miejsca, o których mówiliśmy. Można przejść przez trasę zamkową z przewodnikiem, taką specjalną wycieczką dla dzieci, gdzie każde dziecko, które przychodzi z rodzicami, żeby zwiedzić zamek malborski, dostaje taki specjalny kaptur, który może założyć na głowę i po drodze przewodnik zadaje mnóstwo zagadek, trzeba wypełniać zadania, a na końcu jest nagroda, czyli pasowanie na rycerza, dyplom, przejażdżka na koniu i mnóstwo innych atrakcji.
0: Zresztą w ogóle zamek w Malborku niesłychanie jest przyjazny rodzinom z dziećmi. Naprawdę można się tam bardzo ciekawie pobawić. Są często organizowane turnieje rycerskie, różne kramy, jarmarki, mnóstwo jest dzieci, które mogą się uczyć, jak strzelać z łuku na przykład, albo z kuszy. I to jest naprawdę świetna rodzinna rozrywka, taka wizyta w miejscu naznaczonym przez historię. Nad nami będzie ta tajemnicza wielka forteca, bardzo pięknie odbudowana. Ostatnio na ścianie kaplicy zewnętrznej pojawiła się 8-metrowa figura Matki Bożej, która była patronką zakonu krzyżackiego. Ta figura przez

0: stulecia wisiała właśnie tam aż do 1945 roku. Potem została rozbita przez Armię Czerwoną, ale udało się poskładać i uzupełnić też oczywiście tymi fragmentami, które się nie zachowały. To je uzupełniono i teraz rzeczywiście przepięknie wygląda taka średniowieczna wielka figura na ścianie kaplicy.
1: Warto pojechać do Malborka, bo na pewno nie będziemy się nudzić, nawet jeśli wybierzemy się w podróż po zamku z przewodnikiem, to w cenie biletu możemy wykupić sobie taki rodzinny audioguide, który będzie oprowadzał nas wcale nie nudno, jak to bywa w muzeach, ale właśnie ciekawie, z piosenkami, z różnymi postaciami, które będą naszymi przewodnikami po tym niezwykłym, zabytkowym miejscu.
0: Czyli zakładamy słuchawki na uszy, ruszamy do Malborka. Żegnamy Was. Byliśmy w Malborku, w największym gotyckim ceglanym zamku na świecie. Zamku, który jest dziedzictwem zarówno niemieckim, jak i polskim. A żegnają Was Magda i Sergiusz Pinkwart. Do usłyszenia.

kiełbasą Afryką. Błodyjka, błodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se haw gazdują, jo pod polami.

wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawa.

0: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom. Moc radości.

cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty.

jest prośba,

0: myśleliśmy.
1: Kiedy
0: właśnie o tobie.
1: Właśnie o tobie.
0: A gdyby tak,
1: gdyby tak,
0: może to już jest czas,
1: może już,
0: żeby tu razem z nami.

0: wiem już, jak można bez ciebie.
1: Jak można.
0: Tyle szczęścia i radości dajesz nam.

byśmy, żeby ci się podobało. Tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mamy. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Cały świat na głowie stanął, żeby wszystko się udało. Bardzo chcieliśmy.

0: frajda, a to śmiech. Podaj mi mech,
1: podaj mi mech,
2: podaj mech.
3: Hej, podaj mi mech, podaj mi mech, podaj mech.
4: Hej, nie grzebać się z robotą.
0: Czoło ocieramy z potu.
4: Dość, a teraz meblowanie.
1: Rzekłeś, władzu Piotrze,

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
1: To zadanie najważniejsze.
2: Bo dotyczy was, słuchaczy.
1: Będą bajki, gry i wiersze.
2: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
1: I nie wiemy, czy się uda.
2: Rzadko komu się udaje.
1: No, bo niełatwe to zadanie.
2: A jak mają inne kraje?
1: Różnie. Często dziecko wstanie...
2: Wstanie, zanim się położy?
1: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
2: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
1: Dziś na pewno nam się uda.
2: Po to jest audycja właśnie.
1: Mamy dla was takie cuda.
2: Iskierka zgaśnie.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
2: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: O, jak ja uwielbiam wakacje u ciebie, dziadku. Ciekawe, czy dużo naszych słuchaczy też tak samo odpoczywa.
1: A jak ci smakował podwieczorek, Michasiu?
0: Przepyszny, dziadku. Tak jak zawsze u ciebie, tylko ten deszcz. Taki deszcz pada, że... chcę się spać.
1: O, pada, przestaje. Znowu pada, znowu przejaśnienia. Nie jest tak źle.
0: Ja wiem.
1: Ja lubię lato za dłuższe dni. A poza tym, kiedy popada, no jest zawsze lepiej.
0: Aha, najgorzej, dziadku, jest zimą, co nie? Jak się wraca z przedszkola, już po

0: ciemku i się wychodzi po ciemku.
1: Na szczęście w lipcu jest inaczej, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Nie? Nie o tym? To o czym, dziadku?
1: A, już zapomniałeś, o czym była ostatnia zagadka we wczorajszym programie?
0: A dokładnie, dziadku?
1: No, pamiętam, że się śmialiśmy, bo to słowo oznacza nie tylko jedzenie.
0: Zaraz. Może sobie przypomnijmy tę zagadkę, co, dziadku?
1: No, dobrze, dobrze.
0: Super. Zaczynasz, dziadku, ty?
1: Bywa w occie i w zalewie.
0: Skutrów łowią je do sieci. Niezbyt smaczny.
1: Oho, mów za siebie.
0: Przy smak starszych, rzadko dzieci.
1: Na biwaku się przydaje.
0: Ale metalowy, jak się zdaje.
1: Wbij go w ziemię, by naprężyć te...
0: Sznurki od tropika, a ten, co się wbija, zaczyna się na śle.
1: Śledzie!
0: Śledzie! No właśnie. Nawet wiem, gdzie u ciebie leżą, dziadku.
1: A już pamiętasz, o czym rozmawialiśmy wczoraj, misiu?
0: No pewnie. Powiedziałem, że chciałbym spędzić wakacje w namiocie.
1: No, tylko pamiętaj, że to oznacza dużo noszenia, schylania się, sporo pracy. Dasz radę? Poradzisz sobie?
0: Dziadku, ja jestem już prawie duży. Ze wszystkim sobie poradzę, zobaczysz.
1: Na pewno? Wiesz, na co się decydujesz?
0: Pewnie, że wiem, ale żeby było nam trochę lżej, to moglibyśmy teraz ze słuchaczami posłuchać jakiejś fajnej piosenki.
1: O, piosenka to dobry pomysł.

0: nie, teraz się nie będziemy bawili. Chwila, teraz... Poczekaj, trzeba nosić. Chwilę. O jajku, no. Czekaj, zaraz się pobawię z tobą, ale na razie mu trzeba przenieść tyle rzeczy. No tyle tego noszenia jest.
1: O, nie marudź. Sam chciałeś mieć wakacje w namiocie.
0: Ja wiem. Ja nie marudzę, dziadku, tylko strasznie dużo tych rzeczy. Ja nie widziałam, że już tyle części trzeba do ustawienia namiotu.
1: A, no cóż, Michaciu, to jeszcze nie wszystko, ale trochę zostało do noszenia.
0: Nie myślałem, wiesz, dziadku, nie wiem, czy bym się zdecydował na ten namiot, jakbym wiedział, że tyle tego noszenia jest.
1: No, wczoraj się pluskałeś w basenie, a dzisiaj przyszedł czas na budowę namiotu. Dzięki temu wakacje nie są nudne, a codziennie robimy coś innego.
0: Ale ty, dziadku, masz jakąś płachtę dziwną? Jakaś wielgaśna taka? Jakieś kijki? Sznurki? Co to jest, dziadku?
1: Za chwilę się dowiesz. A jeszcze śledzie namiotowe, widzisz? O, tu mamy troszkę takich śledzików. One nam się przydadzą. O, no dobrze. W takim razie możemy sobie teraz to złożyć. Tu. Nie, z tej strony połóż, Michasiu. O, to musimy rozłożyć. Ty weź z tej strony, ja z tej. Hop, i... Bo to musimy położyć mniej więcej w miejscu, gdzie będzie nam potrzebne.
0: A, czy to te śledzie do namiotu. Dziadko, a dlaczego namiot ma śledzie? Czy będziemy jeść ryby?
1: Śledzie namiotowe to takie metalowe kołki, które utrzymają namiot przy ziemi, żeby wiatr go nie zerwał. O, widzisz? I ten materiał, tropik, ten co tu leży, on tutaj w środek damy taki maszt. Maszt podniesie go do góry, ale żeby on się nie wywrócił, ten maszt, trzeba zaczepić o tu i z tej strony linki i... I śledziami przebijemy. O.
0: Składa. Czyli to nie są... Znaczy, to są niejadalne śledzie, dziadku, tak?
1: Nawet bardzo niejadalne. Nie radziłbym ich jeść.
0: Dobrze, ja też nie będę ich jadł. A Fila wie, że są niejadalne? Fila? Wiesz? Bo wszystko wie. A, dlatego ich nawet nie dotyka. Zaraz się pobawimy patyczkami.
1: Ona dobrze wie na pewno. Namiotowych śledzi jeść nie będzie.
0: Dziadku, zobacz, zarzucę na głowę płachtę.
2: Dziadku, zobacz. Jestem namiotem.
1: Na razie tylko misiem pod płachtą. I to uważaj, misiem, który idzie prosto na krzak.
2: Ja tu krzak.
0: Ten krzak. Oj.
1: Nic ci się nie stało, misiu?
0: Nie. To krzak mnie trochę przytulił.
1: O, pomogę ci zdjąć tę płachtę z głowy.
0: O, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziadku.
1: A teraz zastanówmy się przy piosence nad...
0: A, nad tym. Dobra.

0: O, a dlaczego stoisz tutaj, dziadku?
1: Proponuję ustawić namiot tutaj.
0: A dlaczego tutaj? Dziadku, zobacz, a czy tam nie byłoby ładniej?
1: Misiu, namiot stawiamy tam, gdzie jest równo, sucho i bezpiecznie.
0: No, ale w tym moim miejscu to nie byłoby dobrze?
1: Na pewno nie możemy go postawić ani na mrowisku, ani pod drzewem, gdzie są suche gałęzie.
0: Aha, bo mrówki nie lubią mieć namiotu na dachu? Znaczy mrowiska w namiocie?
1: No, jestem pewien, że ty też nie chciałbyś spać w namiocie obok mrowiska, bo miałbyś zaraz wizytę mrówek.
0: A no tak, to ja wolałbym mieć materac i poduszkę chyba bardziej.
1: A poza tym mrowisko to ich dom, no nie będziemy komuś rozwalać domu, prawda?
0: No tak, a dlaczego nie pod sucho gałęzią?
1: A dlaczego? A wyobraź sobie, śpisz w namiocie, wieje wiatr i raptem gałąź się łamie i łup na namiot. Może ciebie przygnieść, może też zrobić nawet dziurę w namiocie.
0: Ojej, to by dopiero było przebudzenie.
1: Dlatego wybieramy dobre miejsce. Michasiu, dlaczego biegasz jak błyskawica? Misiu, zwolnij trochę, zaraz się zaplączę z linki.
0: Oj, zrobił mi się węzeł na łapce, dziadku. Dziadku, chyba namiot mnie złapał. Puść mnie, namiocie, puść mnie. Fila, ratuj, zobacz, namiot mnie chwycił. Dlaczego mnie nie ratujesz?
1: No, Fila przecież widzi, że to nie namiot cię złapał, tylko sam się zaplątałeś. No, a swoją drogą to odważny ten namiot. Spokojnie, Michasiu, leź, zaraz cię rozwiążemy. Czekaj, ja jeszcze tu... Nie naciągaj! Czekaj, Michasiu, no... Przestań się motać!
0: Ojej, chyba jestem słabym konstruktorem namiotowym.
1: Michasiu, bo się jeszcze bardziej zaplątujesz. Ten węzeł się... Namiot chyba się uczył, bo tak cię ładnie złapał, że ledwie co udało mu się rozwiązać.
0: Bo... ja kiedyś, zobaczysz, będę, dziadku, najlepszym ustawiaczem namiotów na świecie. Najlepszy jestem w ogóle. O, na przykład namiot skacze, namiot fruwa, kijek z kijkiem się przesuwa, sznurek łapkę związał mi. Namiot śmiał się. Hi, hi, hi! Dziadek mówi...
1: Spokojniutko. Najpierw kijki, potem płótno. Gdy to zrobisz krok po kroku, namiot stanie przy twym boku. Prawda, Fila? Oj, odejdź, bo znowu się zaplączesz! Michasiu!

0: dziadku, proszę, jeszcze jedna metalowa rybka. O, tu taka. I ta.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze jedna. Jeszcze jedna.
1: Dziękuję bardzo, panie budowniczy namiotów.
0: Fila, zostaw te rybki. One są do trzymania namiotu. Nie. Masz patyk. No, biegnij tu, patyk. Ale super zaczyna wyglądać nasz namiot. Ma dach, wejście i dwa boki.
1: A, wejdź do środka.
0: Aha, zobacz jak to...
2: Halo? Czy mnie słychać?
1: Bardzo dobrze cię słychać.
2: A teraz mnie słychać?
1: No, oczywiście, teraz też.
2: To dobrze. To znaczy, że nasz namiot ma dobry słuch.
1: Oho, Michasiu, wyjdź z namiotu, bo zerwał się wiatr. Uważaj!
0: Au! Jedna struna namiotu na mnie spadła, atakuje mnie. Ojej! Czemu ona mnie tak atakuje? Dziadku! Namiot mnie zjadł.
1: No, wcale cię nie zjadł, tylko jeden sznurek się poluzował, za słabo zaciśnięty był na śledziu. No, czekaj, trzeba go mocniej przymocować. Ach, teraz już się ten fragment... Ten fragment namiotu się już nie oderwie.
0: Ojej, ja już myślałem, że będę musiał zostać w tym brzuchu namiotowym. A tam było ciemno, ale dobrze, że chociaż namiot nas słyszy.
1: Namiot nas słyszy też, żeś sobie wymyślił? Nie wiadomo co. Michasiu, pomóż mi jeszcze wbić tutaj. O, chodź tu. Trzeba wbić śledzia w ziemię. Ja czekaj, naciągnę linki i bijaj.
0: Ojej, jaki ciężki ten młotek. Trudno go podnosić.
1: Ale pamiętaj, że młotkiem pracujemy tylko z dorosłymi i bardzo ostrożnie. O!
0: Aha, bo co, młotek lubi trafiać w palec, a nie w kołek? Dziadku, a czy w lesie?
1: Czekaj. O leśne sprawy najlepiej zapytaj mojego sąsiada, leśniczego pana Kazimierza.
0: Pana Kazimierza?
1: Aha, pana Kazimierza, co na rowerze do nas zmierza.
0: Hehe, to zanim pan Kazimierz się pojawi, to my możemy zapytać naszych słuchaczy.
1: Czyli chcesz zadać zagadkę?
0: Aha, to przypomnisz, dziadku, numer telefonu?
1: No oczywiście, 22 645 2055. To co to za zagadka, Michasiu?
0: Bardzo prosta, leśna. Jak się nazywa dziecko sosny, świerka albo innych takich drzewek igiełkowych? Jak się nazywa ich dziecko? Ciekawe, czy ktoś odgadnie?

0: Jak fajnie siedzieć sobie w namiocie i odbierać telefon. Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś, a ty?
1: Jestem Rita.
0: Bardzo mi miło. A skąd do nas zadzwoniłaś?
1: No,
0: z nadmorza, z gór.
1: Parzynowa.
0: A gdzie to jest?
2: Z Wielkopolski.
0: A u was padał duży deszcz, czy nie? Dzisiaj?
1: No, dzisiaj...
0: No?
1: Dzisiaj nie padało.
0: Nie padało, to wpadzie nie wiem, czy fajnie, czy nie fajnie, bo to dziadek mówi, że fajnie jak pada, bo się roślinki cieszą. Ale trochę nie fajnie, bo jak są wakacje, co nie, Rita? A ty na wakacjach jesteś?
1: No,
0: gdzieś się wybierasz, tam pojedziesz gdzieś może.
1: Byłam u babci.
0: Aha, fajnie jest u babci. Ja jestem u dziadka. Ja

0: tam było u babci, pyszności?
1: No, nie wiem, gdzie pyszności.
0: No nie wiem, czy...
1: Zdarzyłam się z kuzynką.
0: O, to fajnie. A chyba dawno się nie widziałaś z nią, co? Tak, co jakiś czas tylko się widujesz z tą kuzynką? Tak, czy nie?
1: No teraz to po kilka dni pod rząd jestem u babci, więc kuzynka też jest ze mną.
0: Super, fajnie. A słuchaj, a macie gdzieś tam u babci takie miejsce, żeby postawić namiot?
1: Tak, mamy.
0: Ach, bo ja to po prostu dzisiaj budujemy z dziadkiem namiot, ale tak mnie ten namiot zaatakował, jakby chciał mnie zjeść, wiesz? Mówię ci, połknął mnie do środka i tam siedziałem, a tam ciemno i tylko wołałem, dziadku, dziadku, dziadek mój, że nie słychać było. Ale właśnie, bo my sobie tak rozmawiamy, a przecież zagadka była. Czy ty wiesz, jak nazywa się dziecko drzew, które mają igiełki, czyli tam sosny i świerka? Jak ich dziecko się nazywa?
1: Myślę, że to jest choinka.
0: Nie, no choinka dobrze, ale ona tam zrzuca z siebie coś, z gałęzi, co potem wpada do ziemi i może wyrosnąć. To, ja myślałem, że to dziecko, no, za trudne było. Takie, no, takie spadają z tych drzew iglastych, takie spadają, takie łuski mają, takie...
1: Aha, no.
0: Wszystki, dobrze, super, ale fajnie. Odgadłaś, krasnoludki te nasze. Krasnoludki, ruszać się. No widzisz, zobacz, Rita, no. Chyba na wakacjach zasnęły, no. No ile można prosić. Super, pewnie, że szyszka. A widziałaś takie szyszki gdzieś w lesie? Udało ci się?
1: No.
0: Bo wiesz, bo są różne, są takie malutkie. To moja fila uwielbia je łapać. Ale te większe też, takie długie, takie są takie... No, takie, ja wiem, jak banan nawet długie. Widziałaś takie długie szyszki?
1: Tak.
0: O, te to dopiero. O, za tymi to się fila tak lubi ganiać. Jesteście krasnoludki już? No to chyba słyszałyście, że Rita dobrze odpowiedziała, tak? No zasnęły się, wyobrażasz? O szyszce powiedziała dobrze, a wy o, spać poszły, no też coś. Dobra, już wystarczy, już nie musicie tam śmiać się. No widzisz, Rita, jakie to leniuchy spały sobie normalnie. Rita, a ten, ty zbierałaś kiedyś szyszki, czy nie? Na przykład masz w domu może jakąś taką, bo wiesz, dziadek mi mówił kiedyś, ja w to nie wierzyłem, że kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze nas nie było w świecie, może nawet twojej mamy nie było na świecie nawet, nie wiem, bo mama młoda jest mama? Halo, mama młoda?
2: Bardzo młoda.
0: O, mama młoda. To mama też mogła tego nie pamiętać, że dziadek mówił,
2: mama
0: że...
2: Mama zbierała się.
0: Zbierała?
2: Nie, aż taka młoda, bo zbierała.
0: Zbierała się. Ale na pewno mama... młoda, bo nie zaczepiała szyszek na choince, na święta. Zaczepiała czy nie?
2: Nie młoda jest. Ale miałam babcię, która mieszkała w przecudownym miejscu otoczonym lasami i babcia zbierała szyszki, którymi paliła w piecu.
0: O, to taki zapach musiał być takie sosenki, co nie? Takiego tego, nie wiem, jak to się... Żywicy chyba, o, takie coś.
2: Taki strzelający płomień.
0: Biu. Taki jak w filmach takich kowbojskich zupełnie. A dziadek mówi, że te szyszki to oni tam albo malowali, albo tam oklejali folią i wieszali na choinkach. Że to dawno temu były takie... No takie bombki jakby, nie?
2: Coś takie naturalne osoby.
0: No, takie naturalne, że tam... A czasami jak ktoś na przykład miał takie ten... drzewko, choinkę taką w ogródku, to mógł w ogóle ubierać sobie w ogródku i ona tam rosła. Potem się po świętach z niej zbierało i potem ona znowu rosła. Tylko potem już drutno dziadek mój było wieszać, jak była taka wielka jak dom. To tam nikt nie sięgał wyżej. Nie, ani jak drabiny postawić, ani co. Mówi, że stał na plecach swojego taty, to się kiedyś tak zwalił w tę choinkę, że o ludzie tam na gałęziach hamował dopiero było. Co jeszcze będziesz robić, Rita, w wakacje? Coś fajnego?
1: Pojadę w góry.
0: W które góry? Bo u nas, czekaj, jedne są takie, że święte są, skrzyskie. Drugie są takie, co tam jest Królewna Śnieżka i trzecie są takie, gdzie rysują góry takie i rysy. O, to w które góry jedziesz?
1: Irysy.
0: Tam, gdzie irysy? No, ja też kiedyś jadłem irysy. Takie, ja wiem, krówki lepsze
1: chyba. To się nazywają Tatry.
0: A no tak, to te najwięksiejsze, tak? Takie

0: pamiętał te Tatry? O,
1: no.
0: I ty będziesz chodzić po górach? Umiesz?
1: Tak. A... pierwszego roku jak byłam, to byłam na dziewiątce.
0: Tam, gdzie jest taki duży krzyż taki?
1: Tak.
0: Ale... Rita, no to... Klaskacze, bardzo proszę.

0: Co jest łatwiejsze?
1: No, łatwiej się wchodziło, bo ja nie pamiętam, jak tam byłam. Bardziej na
0: siedzie,
1: tylko pamiętaj bardziej schodzenie po
0: łańcuchach. No, ja też kiedyś słyszałem o czymś takim, bo sam to niedaleko, my kiedyś ze Smokiem Adasiem chodziliśmy, ale takie mniejsze góry były takie, że można było przeskakiwać. A te to duże takie, to ja ci bardzo gratuluję. A teraz jak chcesz, to możesz kogoś pozdrowić. Ty możesz i... A mama jak ma na imię?
1: Karolina.
0: Mama Karolina. Proszę, najpierw Rita pozdrawia, a potem mama Karolina. I już, proszę.
1: Ja bym pozwoliła wszystkich słuchaczy, którzy teraz słuchają.
0: Słuchacze, to... słyszeliście? Rita was pozdrawia. No, dalej.
2: Witka, mówię, że to wszystko. Ja pozdrawiam całe radio dzieciom.
0: Dziękujemy.
2: Bardzo was lubimy, bardzo wam kibicujemy. Naprawdę cieszę się, że jesteście.
0: Dziękujemy.
2: Bardzo fajne treści.
0: No Wojtka
2: nie ma,
0: teraz...
2: Nie ma dnia.
0: Wojtek pojechał za Dasiem. Dnia. To dlatego sam zostałem z dziadkiem.
2: Cieszymy się, że jesteście jeszcze raz i pozdrawiamy również całe radio i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Pa, pa. To macham ci łapkami. Pa, pa. Do usłyszenia.
2: Pa, pa. Do usłyszenia.

0: Ahoj! Ahoj!
1: O, kto to jedzie, dziadku?
0: To pan Kazio, mój sąsiad. Witaj, Kazimierzu! Zapraszamy pod namiot!

0: Ignacy, witaj Michasiu. Kto był budowniczym namiotu?
1: Dzień dobry panu. No właściwie to ja sam. Znaczy bardziej dziadek niż ja, ale właściwie to...
0: O, widać rękę mistrza Michasia.
1: Dziękuję.
2: Siadaj na kocu. Miejsce w cieniu już dawno zajęte przez chwilę. Chwila, przesuń się trochę.
1: A ja znalazłem szyszkę. Panie Kazimierzu, czy... Bo pan jest tym leśniczym nadleśniczym, czy podleśniczym... Czy szyszka to jest jajko drzewa?
0: To szyszka. W szyszkach są nasiona.
1: Aha, czyli tak jakby małe drzewka śpią w szyszkach?
0: No, można tak powiedzieć. Z nasion mogą wyrosnąć nowe drzewa, jeśli trafią na dobrą ziemię. Jeżeli będą miały odpowiednią ilość wody, miejsca na korzenie, no i jeśli będą miały odpowiednią ilość światła słonecznego.
1: A to może ja posadzę szyszkę w basenie?
2: A w basenie, Michasiu, nie radzę. Nasiona potrzebują nie tylko wody, bardziej ziemi. Ziemi, nie kąpieli.
1: A, czyli drzewa nie rosną w wannie?
0: Zwykle nie.
1: Aha, a dlaczego nie wolno śmiecić w lesie?
2: No, Michasiu, przecież dobrze wiesz.
0: Nie wolno, bo śmieci mogą szkodzić zwierzętom, roślinom i ludziom.
1: A poza tym to jest bardzo niegrzeczne, prawda?
0: O, wiadomo. Zwierzę może pomylić taki śmieć z jedzeniem. Albo jeżeli jest torba jakaś, w której było jedzenie, to zwierzę, próbując dostać się do środka tej torby, może się zaplątać.
1: Aha, to nawet taki zwykły papierek wyrzucony może być niebezpieczny?
0: O, jeśli zostanie w lesie, to oczywiście. Pamiętajcie, maluchy, wszystko, co przynosimy do lasu, zabieramy z powrotem.
1: Ale to nawet skórkę od banana czy od jabłka?
2: No, te jabłkowe możemy zostawić, bo to na pewno któreś zwierzątko sobie zje, ale wszystkie najlepiej odpadki wrzucać do odpowiedniego kosza.
1: A jeśli kosz jest daleko, to co?
0: Wówczas wkładamy śmieć do plecaka i wyrzucamy później, kiedy już dojdziemy do tego śmietnika.
1: Aha, to może w takim razie to może mój plecak będzie na wycieczkach takim śmieciowym autobusem?
2: Ale czystym i zamkniętym, prawda?
1: No pewnie, że tak.
0: Myślę, że wiesz już całkiem dużo i dzięki tobie nasi słuchacze, znaczy wasi słuchacze, też wiedzą więcej. Dziękuję ci, Ignacy, za to, że tak pięknie propagujesz przyrodę, piękno lasu, o tym, że zwierzęta powinny mieć swoje miejsce do życia. A tobie, Michasiu, gratuluję, że tak pięknie w tym dziadkowi pomagasz.
1: Nie ma sprawy. Ja to lubię, bo jestem już prawie dorosły. Panie Kazimierzu, mam specjalną piosenkę taką leśniczowo, że nie śmieciowo, taka specjalna. Proszę posłuchać.
0: Bardzo chętnie posłucham.
2: No to, Michasiu, też jestem ciekawy, co ci się uda znaleźć.

0: ale fajnie, że wszystko tak wiemy.
1: O, mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy weźmie sobie do serca nasz apel, żeby nie śmiecić, żeby każdy śmieć wszystko, co weźmiemy ze sobą na wycieczkę do lasu, nad morze, nad jezioro, w góry, gdziekolwiek, żeby wszystko to, co bierzemy, z powrotem zabrać ze sobą.
0: To jest apel?
1: No, apel to znaczy... taka prośba o zachowanie porządku w lesie.
0: Co zrobić znaczy ze śmieciami w lesie, tak?
1: No, to bardzo proste. Śmieci same nie przychodzą do lasów.
0: No to prawda. No właśnie, bo to niemożliwe.
1: A one tam wchodzą na naszych nogach.
0: No właśnie, nie ma samochodzących śmieci. Nie ma, to tylko ludzie mogą chodzić i noszą.
1: Właśnie, ludzie wnoszą do lasów, w góry, nad jeziora, nad morze, wnoszą odpadki i wszelkie śmieci.
0: A to bardzo nieładnie, dziadku, prawda?
1: O, oczywiście, dlatego mamy do was apel, basałyki.
0: Apel znaczy... czyli taką prośbę, no. To, co wniesiecie ze sobą, drodzy słuchacze...
1: najlepiej zabierzcie ze sobą z powrotem i wyrzućcie do najbliższego śmietnika, kiedy już do niego dojdziecie.
0: Właśnie. A chcielibyście chodzić po zaśmieconym lesie? Bo ja nie. My z dziadkiem to nawet zawsze zbieramy w lesie śmieci. Mamy ze sobą takie torebki i zbieramy śmieci, jak widzimy te puszki, butelki, jakieś papierki. I potem po wyjściu z lasu wyrzucamy do takich kontenerów.
1: A właśnie. A to znaczy, że dzieci, które tak postępują, jak teraz Michaś wam opisał, no, można powiedzieć, że są już prawie dorosłe. A, tak jak twój Michaś, Ignacy. Gratuluję ci. Gratuluję tobie, Michasiowi, gratuluję w imieniu lasu i zwierząt.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Papier, butelka, mały sznurek nie są prezentami z chmurek.
1: Nie są przyjaciółmi trawki. Nie baw się, to nie zabawki.
0: Las oddycha, gdy jest czysty.
1: Zatem wniosek oczywisty. Co przynosisz, zabierz, proszę.
0: Co ktoś rzucił, ja podnoszę. Aby korzeń, pień i mech mogły westchnąć lekko. Ech.
1: Ho, ho. Bardzo się cieszę, że wasi słuchacze też są tacy mądrzy.
0: Wszystkie dzieci dobrze wiedzą, jak się zachowywać w lesie. Na pewno wiedzą.
1: Ruszam teraz na objazd lasu, dlatego do zobaczenia, Michasiu. Na razie, Ignacy, wsiadam na rower i pędzę. Pa, pa!
0: Jak myślisz, dziadku, czy dzieci wiedzą, że w lesie można zbierać jakieś pyszności?
1: Na pewno wiedzą.
0: A mogłyby podpowiedzieć nam, co warto zbierać w lesie?
1: No, oczywiście. Przypomnę może numer telefonu 22 645 2055. No i czekamy na wasze odpowiedzi.
0: Pomóżcie nam, co można fajnego zbierać w lesie. Ciekawe.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Współpracownia Misia i Smoka.
3: Michasiu, zapraszam na kolację. Tylko nie zapomnij wymyć łapek.
4: Już biegnę, dziadku, lecę. Jak pięknie pachnie, dziadku. Co jest dzisiaj na kolację?
3: O, ugotowałem zupę jarzynową jakiś czas temu. Teraz tylko podgrzałem do tego smażone ziemniaczki i kompocik.
4: Ojej,

0: Zupa jarzyn... Zaraz, to zupa jarzynowa jest zrobiona z jarzyn czy jarzynowoców?
1: Z jarzyn, czyli warzyw, dlatego tak się nazywa.
0: A jarzyny to są warzywa, które za dużo jarzgocą, gadają?
1: Nie rozumiem. Jarzyny to po prostu warzywa.
0: Aha, czyli wśród nich jest też marchewka.
1: O, pewnie marchewka jest bardzo zdrowa. Pomaga dbać o oczy.
0: A, to dobrze, bo mam bardzo zajęte oczy. O, ktoś do nas zadzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, ja mam na imię Michaś, a ty?
2: Ala.
0: Właśnie...
2: Nina.
0: I Nina, tak? Super, bardzo fajnie. To ja i tak muszę poczekać, bo zupa gorąca, to wiecie, nie będę teraz jadł. Ale mam pytanie. Czy wy znacie odpowiedź na to trudne pytanie takie? Co można zbierać w lesie? Podpowiedzcie mi.
2: Grzyby.
0: Co można?
2: Grzyby.
0: Grzyby, no pewnie, że tak. A znacie się na grzybach, dziewczyny?
2: Nie.
0: A jak chodzicie na grzyby, to z kim chodzicie? Ktoś jest z wami?
2: Dziadek
0: pewnie się zna najlepiej, tak?
2: Tak.
0: I co, jak na przykład ty zbierasz grzyba, to mówisz, dziadku, powiedz mi, co to za grzyb, tak? I
2: to
0: dziadek
2: jest
0: wie.
2: Jadalne.
0: A jakie udało ci się fajne zebrać grzyby? Pamiętasz, jak one się nazywały?
2: Nie.
0: Może jakaś nazwa taki, jest tam maślak. Słyszałaś o maślaku?
2: Proszę?
0: O maślaku. Słyszałaś? Maślak. Taki
2: pod
0: grzyb.
2: Grzybek.
0: A o
2: pod
0: tym...
2: Grzybek.
0: O, pod grzybek. Pod grzybki są przepyszne. Z taką żółto-zielonkawą. Albo jeszcze słyszałeś o borowiku?
2: Tak.
0: To taki najlepszy, co nie? A jeszcze czasami są takie rydze. Rydze to przepyszne, że one są takie rude. Dlatego jest piosenka rudy, rudy, rudy, rydz. I one są rude takie. A może jadłyście taką dużą... tylko ona się często myli z tym, z muchomorem. Ona się nazywa albo czubajka, albo kania. Tylko duża, duża i można ją smażyć normalnie w bułce jakiejś, jak kotlecik na przykład. Czy udało wam się też kiedyś coś takiego znaleźć?
2: Nie.
0: Słuchajcie, no to grzyby już wiem, że zbieracie, tak? A co jeszcze można zbierać w lesie? Co rośnie w lesie pysznego?
2: Orzechy.
0: Orzechy? O! Super.
2: Jagody.
0: Jagody, no właśnie. A teraz jest czas na jagody, na jagodzianki, na zupę jagodową, na pierogi z jagodami. Jakie te potrawy z jagodami są wasze ulubione, dziewczyny? Co najbardziej lubicie z jagodami?
2: Pierogi.
0: No, pierogi do tego ze śmietaną. Są takie pyszne. A potem jest taka buzia fioletowa, prawda?
2: Tak.
0: Jak się zbiera jagódki, to łapki też są takie fioletowe. A słuchajcie, a widziałyście kiedyś w lesie przy jagódkach czasami rosną takie małe truskaweczki jakby, takie tyci wielkości jagódek. Zbierałyście kiedyś?
2: Poziomki,
0: no. Aż jak one pachną. Teraz sobie przypomniałem ten zapach poziomek. Tylko bardzo trudno je znaleźć, co nie, dziewczyny? Bardzo trudno.
2: Tak.
0: Jeszcze my z dziadkiem, to ja wam mogę podpowiedzieć, co możecie, znaczy zbierać, no, obserwować w lesie. My to zawsze obserwujemy ślady, czyli to, co zostawiają po sobie zwierzątka. Potrafiłybyście rozróżnić, co, jaki ślad zostawia sarenka, a jaki na przykład zajączek?
2: Chyba nie.
0: To ja myślę, że warto by się było wybrać z dziadkiem i z mamą do lasu na taką wyprawę. Przed pójściem do lasu możecie sprawdzić, mama na przykład zrobi wam takie, nie wiem, znajdzie gdzieś tam w internecie takie wydruki i tam będziecie widziały, jaki ślad zostawia łapka sarenki, jaki ślad zostawia łapka dzika, a jaki ślad zostawia łapka zajączka. Bardzo wam dziękuję za telefon. Proszę bardzo, pozdrawiajcie. Kogo chcecie? Słucham?
2: Maliny jeszcze można zbierać.
0: Malinki, no właśnie. I jeżyny jeszcze. One czarne takie są czasami. Och, tylko z jeżynami trzeba uważać, bo one mają takie kolce, co nie, dziewczyny? Pamiętacie?
2: Tak.
0: No, z tymi kolcami trzeba uważać. Ja to naprawdę. A ja jeszcze chciałem wam teraz w prezencie dać od naszych klaskaczy taki bardzo ważny prezent. On się nazywa oklaski. Specjalny dla was! A teraz już pozdrawiajcie. Proszę bardzo, po kolei.

0: Mamy tatę, ale...
1: Dobra, super.
0: Całe polskie radio.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję. Ale super. A jakiego zwierzaka macie?
0: Pozdrawiamy jeszcze całą rodzinę. Aha. Polskie radio dzieciom i słuchaczy.
1: Super. To jeszcze Fila, pozdrów dziewczyny jeszcze. Powiedz im wszystkiego najlepszego. Fila, nie śpi. No, zasnęła, no. A, bo ona czeka No. Nie, nie dam ci na razie jedzonka. Musisz... No właśnie. Dobra, do zobaczenia, dziewczyny. Pa, pa.
0: Do widzenia.
2: A ty będziesz jadł zupę, czy nie?
1: No będę, dziadku. O, widzisz? Sam raz wystygła. Dziadku, bo mi trudno jest tak wszystko ten. Dobrze, że marchewka jest zdrowa, pomaga na oczy, bo ja mam bardzo zajęte oczy. Muszę patrzeć tak, na basen, na namiot, na filę. O, a teraz jeszcze na zupę. Tak, na ciebie też muszę patrzeć, czy czegoś mi zaraz nie zwędzisz ze stołu. O, Fila też patrzy na zupę.
2: Fila dostanie swoją karmę. No, na pewno zupa nie jest dla ciebie.
1: Bardzo dziękuję, dziadku. Było przepysznie. Ojej, muszę sprawdzić, czy namiot nadaje się do odpoczynku po kolacji.
2: Do odpoczynku? Po czym chcesz? Namiot nadaje się do wszystkiego.
1: To może bym wszedł do namiotu i bym sobie tak poodpoczywał, jak taki turysta?
2: No, dobry pomysł. Tylko musimy jeszcze ustalić, co ty chciałbyś zabrać ze sobą do namiotu.
1: No nie wiem, żeby się na czymś położyć.
2: Aha, to potrzebujemy... wziąć ze sobą jakiś materac. O, może ten. To całkiem dobrze nadmuchany, tylko troszkę jeszcze musimy... Możesz sam nadmuchiwać.
1: Ja nie potrafię, dziadku. Jakoś u mnie się wcale... Ale wystarczy, wiesz, będzie miękki. Co jeszcze weźmiemy?
2: Poduszkę.
1: No, poduszkę, tak, kocyk. Pluszaka, latarkę, szyszkę, łyżkę, garnek... gry planszowe, smakołyki i trzy kamienie.
2: Garnek i łyżkę? A po co ci one?
1: No na wypadek, gdyby w namiocie była zupa.
2: Zupa? Przecież zjadłeś zupę przed chwilą. Mówiłeś, że ci smakowała.
1: No zjadłem, ale gdyby jeszcze była...
2: Przecież ziemniaki też zjadłeś.
1: No ziemniaki też, ale na przykład gdyby jeszcze była zupa...
2: W namiocie nie ma zupy. Jakieś możesz tam przysmaki ewentualnie zjadać. Zupa nie.
1: Nigdy nic nie wiadomo. To już...
2: Stój! Jeszcze kompot wypij.
1: A, kompot. Ale pyszny kompot. Z tego to... Dziadku, ten kompot?
2: No, zgaduj.
1: Porzeczki? Agrest? I to chyba wszystko.
2: A, brawo, odgadłeś. To biegnij do namiotu, biegnij, a my posłuchamy piosenki.

0: Ale Michasiu, zaczekaj. Jak to wszystko zabierzesz ze sobą, to w środku namiotu zabraknie miejsca.
1: A, no właśnie. Chyba masz rację, dziadku. Trochę się zgubiłem w tych rzeczach. No tu nie ma się już gdzie poruszyć.
0: No widzisz, będziesz mieć dobrą lekcję. Bardzo często, no i to nie tylko dzieci, jak wielu dorosłych zbiera różnego rodzaju przydasie.
1: Jakie przydasie, dziadku?
0: No przyda się, o to mi się przyda, i to przyda się, i to się przyda. Przyda się, które gdzieś leżą, zawalają miejsce, a tak naprawdę do niczego wcale nie są nam potrzebne.
1: A, no właśnie, muszę pamiętać, żeby nie było za dużo tych rzeczy. Ani garnek, ani kamienie wcale nie są mi potrzebne.
0: No, kamienie to jeszcze nie jest taki zły pomysł.
1: A do czego byłyby mi, dziadku, potrzebne kamienie?
0: A na przykład jest wiatr, a ty masz książkę? Kładziesz kamień na książkę i już książka nie odleci.
1: A to sprytne.
0: Aha, albo na przykład masz kurtkę. Zdejmujesz kurtkę, bo jest ci gorąco, ale wiadomo, może się przydać. Kładziesz kamień na kurtkę, już kurtka nie odleci.
1: Ale sprytne.
0: Aha, widzisz, teraz będziesz się pewnie zastanawiać, co ze sobą wziąć, żeby nie zagracić namiotu. No, to jest dobra okazja. Mamy namiot pusty i żeby za dużo do niego nie wnosić.
1: Ha.
0: Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze też zabierają ze sobą tyle niepotrzebnych rzeczy.
1: To możemy ich o to zapytać, dziadku.
0: Ale no, o co tak konkretnie chciałbyś zapytać?
1: No, chciałbym, żeby nam nasi słuchacze to chociaż trochę pomogli.
0: Aha, bo nie radzisz sobie sam, Michasiu, z pakowaniem?
1: No, może coś robię źle, może czegoś zapomniałem spakować.
0: Albo wziąłeś czegoś za dużo.
1: No, tak myślisz, dziadku?
0: Aha, sam mi przed chwilą powiedziałeś, że niepotrzebnie zabierałeś i kamienie, i garnek, i łyżki, i no, łyżka się przyda. No, ale po co ci taki garnek? No, po co?
1: No właśnie, dlatego uwaga, basałyki, znaczy nasi współpracownicy i ten, gdyby ktoś zechciał do nas zadzwonić i powiedzieć nam, co trzeba spakować na krótką wyprawę do lasu.
0: Ale, halo, to jest bardzo ważne. Przed wyjściem na każdą wyprawę, a zwłaszcza w górach, trzeba sprawdzić prognozę pogody, Misiu.
1: Prognozę? A, znaczy jaka będzie pogoda, tak? A po co, dziadku?
0: A jak to po co? No inaczej przygotujesz się, inne rzeczy zabierzesz ze sobą, kiedy ma być deszcz, a inaczej, kiedy ma być gorąco, palące słońce.
1: A rzeczywiście, masz rację. To dzwońcie, prosimy. Dziadku, tylko przypomnij jeszcze numer telefonu, co?
0: Bardzo proszę, 22 645 2055.
1: Kochani, drodzy słuchacze, basałyki, zadzwońcie do nas i opowiedzcie, co zabieracie ze sobą na wycieczkę. Taka krótka wycieczka. Co trzeba ze sobą spakować? Czekamy.

0: O, ktoś zadzwonił, ale super. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, ja mam na imię Michać, a ty?
1: Ja mam na imię Iza.
0: Bardzo mi miło, Izo. A skąd do nas dzwonisz? Z gór.
1: Z mamą w galerii.
0: W galerii, o, czyli jakieś zakupy. To galeria sztuki, czy galeria zakupów?
1: Galeria zakupów.
0: Tak myślałem. No właśnie, bo te galerie sztuki, to tam nie ma po co wchodzić. Tam jakieś obrazy wiszą, albo jakieś tam rzeźby stoją takie. Słuchaj, Iza, czy ty byś mi pomogła, bo to bardzo ważne. Dlatego poprosiłem naszych kochanych słuchaczy, żeby mi pomogli. Powiedz mi, pewnie mama ci pomaga. Jak tak na przykład się wybieracie gdzieś na jakąś taką wyprawę, wycieczkę, masz jakiś taki swój plecak? Taki wiesz, taki w sam raz, czy masz taki plecak ze sobą, który na przykład pakujesz, jak gdzieś tam wyjeżdżacie na jakąś wycieczkę.
1: Żebyśmy... Czasami biorę, a czasami nie biorę.
0: A jak już bierzesz ten plecak, nie? To co do niego trzeba zapakować na taką krótką wyprawę? Może nie wiem, może mamy zapytać. Mama jest obok?
1: Tak, mama jest obok.
0: Super. Cześć, mama.
2: Cześć.
0: Czy mama mogłaby nam pomóc, idzie pomóc? Co zapakować do takiego plecaka, jak się na przykład idzie na taką wyprawę do lasu i ma być słoneczko, i ma być ciepło? O, to co byśmy wzięli?
2: Co zawsze bierzemy na głowę?
1: Kask!
0: To co? Okay. Co trzeba?
1: Kapelusz.
0: Kapelusz albo czapkę, dobra. Kapelusz, czapka, jest. Dobra, co jeszcze trzeba? Co by tu się jeszcze przydało? Słońce ma być, gorąco ma być, kapelusz dobra, żeby tam w głowę nie świeciło. A jakie buty byś nałożyła do lasu, Iza?
1: Takie,

0: jak tak ciepło jest. Tylko też trzeba uważać, bo tu w lesie to tam patyki mogą być.
1: Sandały.
0: No tak, bo gorąco jest, co nie? No dobra. Czyli mamy kapelusz, mamy sandały. A co trzeba by było wziąć ze sobą w plecaku? Nie wiem, coś może do przegryzienia? Bierzesz ze sobą coś takiego? Jakieś smakołyki?
1: Wodę i przekąski.
0: A, przekąski, no tak, to każdy ma swoje przekąski, wiadomo. No dobra, czyli jak jest gorąco, bierzemy tak kapelusz, sandały fajne, przekąski i wodę. A teraz trudniej. Co wziąć ze sobą, kiedy się idzie na przykład na taką wyprawę, no dajmy na to w górach, kiedy ma trochę padać deszczyk. To co byśmy wtedy zapakowali do plecaka Iza, jak myślisz? Pomóż mi. Co by tu zapakować do plecaka na taką wyprawę górską, kiedy będzie trochę miało padać? Co by tu wziąć? Ja myślę, że może jakiś ten... Picie też, to wiadomo, co nie? Coś do picia i jakiś smakołyk, to wiadomo. To już wiadomo, nie? Tylko, że ten taki kapelusz od słońca... Jaki? Właśnie, kurtkę, no tak, od deszczu. A ten parasol by się przydał, czy nie, jak myślisz? W góry?
1: Przydał.
0: No, bardziej w mieście by się przydał, w górach to nie wiem, czy tego... Ty byś, Iza, jak z takim parasolem szła, to by ciebie wyniosło w górę gdzieś. By cię do gniazda orła zaniósł, jak wicher taki jest. Byłaś kiedyś, jak taki wicher był straszny gdzieś, że zrywało kurtki i czapki zrywało? Byłaś kiedyś gdzieś nad... Jak taki wicher był? Mama ciebie musiała trzymać za nogę, bo odlatywałaś? Iza?
1: Nie.
0: A mama mówi, że tak. Widzisz? To ty już nie pamiętasz pewnie. Taki wiatr był, że mama za nogę musiała trzymać ciebie. No dobra, to już wiemy. Tu kurtkę, tu... A sandały też byś wzięła na tę wyprawę w góry? Te, co, na deszcz?
1: Nie.
0: To co by lepsze było?
1: Kalosze.
0: No, kalosze na deszcz, wiadomo, najlepsze. Tylko w góry, żeby nie iść, mówił, w tych sandałach, a panie... A mama by poszła w góry w szpilkach, czy nie?
1: Nie.
0: No pewnie, że nie, bo to przecież można szpilki połamać. Poza tym taką szpilkę można komuś w nogę wbić, jak ostra jest taka. Ach, dziękuję wam bardzo, bez was nie wiem, jak ja bym sobie poradził. Bardzo wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że Polskie Radio Dzieciom ma takich super, najlepszych tych słuchaczy. I mam dla was specjalną prośbę. Uwaga. Klaskacie. Słyszeliście? Wspaniałe nam dała Iza odpowiedzi. Jesteście gotowi? Uważaj za 3-4! I jeszcze dostaniecie specjalne pozdrowienia od Fili. Fila, pozdrów Izę i mamę Izę. Dobra. No to pozdrowiłaś, super. A teraz wy możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie. Proszę, Iza pierwsza.
1: Całą swoją rodzinę i całe Polskie Radio Dzieci.
0: Dziękuję bardzo! Macham ci łapkami! Pa, pa!

0: Coś mi się wydaje, że mały miś chce spać?
1: Nie. Ach, nie, dziadku, jeszcze nie, no co ty? Jest wcześnie.
0: A, to może zrobimy sobie teraz wieczorną wyprawę przy domu?
1: O, świetny pomysł, dziadku. Ja, bardzo chętnie.
0: A nie będziesz się bać?
1: No, ja... Dziadku, co ty? Patrz, o, gdzieś wychodzę, wcale się nie boję.
0: No, daleko nie pójdziemy, Michasiu. Tylko obejrzymy ślady na ścieżce.
1: Ojej, ślady butów? Uciekł któryś but?
0: Nie, chodzi o zwierzęta, które zostawiają ślady łapek. No, sam rozmawiałeś z dziewczynami i pytałeś, czy obserwują ślady zwierząt w lesie. Uważaj, bo będziemy patrzeć, jakie są ślady łapek.
1: Myślisz, że ta sowa też zostawia ślady łapek?
0: Myślę, że nie. Sowa to sobie raczej gdzie indziej. O, widzisz? Ta jest na tamtym drzewie. Zobacz, widzisz? Trzecia gałązka od dołu, z lewej strony.
1: Ja nic nie... A nie... To jak latarki były dwie.
0: Nie latarki, tylko są oczy sowy. Sowa ma inaczej zbudowane oczy, dzięki którym lepiej widzi po ciemku. Ale teraz musimy być cicho i spokojnie. Idziemy.
1: Cicho? Ja umiem być cicho, dziadku. Jestem już cicho.
0: Cii, spróbuj jeszcze trochę ciszej.
1: Dobra, już jestem całkiem cicho.
0: Doskonale, świetnie, Michasiu. Idziemy powolutku. Będą szelesty, tym się nie przejmuj. O, zobacz tu.
1: Ojej, jakie dziwne małe ślady.
0: A, to mogą być ślady sarny.
1: Sarny? To ta sarna miała takie malutkie buciki?
0: Nie buciki, tylko raciczki. Tak się nazywają końcówki nóg sarny. Zakończenia nóżek ich.
1: O, dziadku, a to co to jest? Są jeszcze mniejsze.
0: No, pewnie ślady ptaka.
1: A mówiłeś, że ptaki nie chodzą, tylko latają, tak jak ta sowa, albo siedzą na gałęzi. Jak to, żeby ptaszek chodził? Ja myślałem, że ptaszki tylko fruwają z gałęzi na gałąź.
0: No, ale ptaki też chodzą, skaczą. No, kura to też ptak, a co, lata?
1: A rzeczywiście, zostawię takie śmieszne, takie... O, ta sowa coś cały czas chce powiedzieć. Szkoda, że ja nie rozumiem.
0: A, widzisz.
1: Czyli ptak ma tryb chodzenia i tryb latania.
0: Można tak powiedzieć.
1: Nic nie rozumiem tego ptasiego. Może Fila rozumie. Fila, ty rozumiesz mowę sowy? Jak ona mówi? Aha. Super. Super, że ty znasz mowę sowy, bo ja teraz nie znam mowy pieska i nie wiem, o czym mówiłeś zupełnie. Cicho, Fila. Cichutko. Takie hał, hał. Hał, hał. No, dziadku. Fila chyba znalazła jakąś tajemnicę.
0: Oho, wywąchała ślad. No, wiadomo, to jest pies myśliwski. Czyjś zapach

0: nosy poznają świat nosem.
1: A ja poznaję świat pytaniami.
0: I bardzo dobrze. Ciekawość pomaga się uczyć. No, możemy już wracać.
1: A ten ślad, który znalazła Fila? No właśnie, dziadku, zobacz, coś znalazła.
0: No, ja myślę, że to chyba nic ważnego. Spójrz, ten ślad prowadzi nas pod namiot.
1: Ojej, ale super. Fila, będziesz pilnować, tak? Dobra. To ja wejdę do namiotu, a ty będziesz pilnować. Może wejdź ze mną do namiotu, co? Ja się do ciebie przytulę i jakby ktoś przechodził, to dawaj mi znaki, dobra?
0: O, pewnie. Pieski zawsze chcą się opiekować swoimi ludźmi.
1: To prawda, piesku? Dobra, to wchodzimy do namiotu, przytulamy się, ale jak ktoś by przechodził, to dawaj mi znak. O. Ta sowa znowu coś do nas mówi. Ciii. Posłuchajmy, co ona może chcieć.

0: Ale przytulny jest ten nasz namiot, dziadku.
1: Aha, masz tu latarkę i kocyk.
0: I włożyłem piżamkę w sosenki. Dziadku, czy mogę spać w namiocie?
1: Najpierw poleżysz chwilę w namiocie, ale później wracasz spać do domu.
0: Ale dlaczego? Dziadku, dlaczego?
1: No, bo jesteś jeszcze ciągle mały, a nocą w lesie trzeba być blisko dorosłych.
0: Ale dziadku, przecież to jest w twoim ogródku.
1: No, ale jednak bez dorosłych.
0: To znaczy, że jak ja bym poszedł do domu, to namiot będzie spał sam?
1: Aha, będzie odpoczywał i pilnował ogrodu.
0: Namiot strażnik, bardzo dzielny. Ojej, co to było?
1: Spokojnie, to tylko sowa.

0: ale powiedziała hu hu. Czy ona pyta, kto zjadł ciasteczko?
1: Jakie ciasteczko?
0: Znaczy, nie wiem, co ona pyta.
1: Sowy tak się odzywają. Polują nocą, za dnia śpią i mają świetny słuch i dobrze widzą nocą. Inne zwierzęta nic nie widzą, a sowa widzi doskonale.
0: Naprawdę? Mają taki dobry słuch? Lepszy niż mój?
1: O, chyba tak.
0: Ojej, czyli to bardzo miła sowa.
1: O, tak. A mam taki wiersz na dobranoc, który myślę, że spodoba się i tobie, i naszym słuchaczom.
0: Opowiedz go, dziadku.
1: Bardzo proszę. Cicho szumi ciemny las. Noc przychodzi, zwalnia czas. Sowa woła, hu, hu, hu. Pora dzieciom iść do snu.
0: Gwiazdki świecą ponad nami, księżyc świeci nad chmurami. Las odpocząć także chce.
1: Więc misiowi zamknął się oczka dwa. Raz, trzy, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobranocne przyjdą sny.
0: Ach, dziadku, moje oczy już prawie śpią, ale buzia jeszcze chce mówić.
1: O, może niech buzia też już odpocznie. Trochę się ta twoja buzia namęczyła jedzeniem i mówieniem, i krzyczeniem, i śpiewaniem.
0: Chocki, i buzia już się chyba zamyka.
1: Dziwne, żeby u ciebie, Michasiu. Bardzo dziwne. O, odpocznij.

0: rano będziesz niewyspany.
1: No to co? To sobie po prostu trochę dłużej rano pośpię. O, są wakacje, to nie trzeba wstawać wcześniej do przedszkola czy do szkoły, prawda?
0: No dobrze, skoro tak chcesz, ale rano nie będę cię budzić. Najwyżej sam pojadę.
1: Sam pojedziesz? A dokąd pojedziesz sam, dziadku? Do sklepu?
0: O 5 rano? To żartuj sobie. Nie, żartuj sobie. Sklepy są jeszcze wtedy zamknięte, Michasiu.
1: To dokąd tak wcześnie się wybierasz, dziadku? O 5 przecież wszyscy jeszcze śpią.
0: O 5. To planowałem być już na miejscu. Tak. Ale dobra, nie będę cię budzić. Śpi sobie rano, do której chcesz. Sam pojadę.
1: No co ty, dziadku, to ty planujesz poranne wyjście, a ja mam spać? Nie ma mowy.
0: No ale trudno ci będzie wstać tak wcześnie, jeżeli późno się położysz.
1: To może ja zaraz zasnę, dziadku, co? A po co wstaniemy tak wcześnie, dziadku, co? Jutro?
0: No, żeby podglądać zwierzęta, które karmią swoje dzieci, albo prowadzą je do wody, żeby się napiły, albo wykąpały się.
1: Jak to do wody chyba? Piły, żeby się wykąpały, tak? Rano?
0: No tak, tak. Bywa tak, że zwierzęta schodzą do miejsc, gdzie jest woda, albo gdzie jest błoto i celowo, żeby komary i myszki im nie przeszkadzały, bo jeszcze inaczej obsiądą te maluszki.
1: Wykąpią się, żeby ich te owady nie gryzły?
0: Aha, wytarzają się w błocie, tak jak ludzie smarują się jakimiś kremami. No, w błocie po to, żeby to błoto zaschnęło i żeby na skórze pozostała im taka warstwa ochronna.
1: Aha, ale sprytne te zwierzaki. Dziadko, a ty wiesz, gdzie one będą pić? Albo gdzie się będą kąpać?
0: No, pan Kazimierz mi powiedział, to on nas tam rano zaprowadzi.
1: Ojej. No tak, przecież sam mówił, że zna wszystkie zwierzątka w lesie i wszystkie drzewa zna.
0: No, może też uda nam się nazbierać. No, pamiętasz, o czym mówiły dziewczyny?
1: No, dobrze, gdzie ten? Jagódek albo poziomek i malinek może, i jeżynek. A może znajdziemy pierwsze kurki czy borowiki, dziadku?
0: O, może być ciekawie.
1: I nie mogę się doczekać już, a mogę spać w namiocie, dziadku?
0: Możesz spróbować, ale ty nie jesteś misiem leśnym, czy namiotowym, czy podwórkowym.
1: Nie? Znaczy, no to co, dziadku? To co?
0: No, dlatego nie wiem, czy ci się uda, ale próbuj, Michasiu, połóż się i spróbuj zasnąć.

0: Powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda taki zwierz, który zwie się nietoperz.
1: Jak?
0: Czy to mysz, czy to ptak? Cichuteńko fruwa tak.
2: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą nietoperz.
1: Ja nie wiem, kto to jest topeś.
2: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie, nie topeś.
0: Rzekła sowa, drogi jeżu, nie wiesz nic o nietoperzu, o skrzydlatym nocnym zwierzu.
2: Margolciu, futro ma.

0: Jakoś nie mogę zasnąć, dziadku. No nie wiem dlaczego.
1: A, ja wiem. Zrozumiesz, kiedy zerkniesz za siebie.
0: No, bardzo proszę, odwróciłem się i...
1: I co zobaczyłeś?
0: Niemożliwe. Niemożliwe. Dziadku, ja widzę na zegarze, jest tak późno?
1: Aha, widzisz? Sam nie wiem, kiedy przeleciała ta nasza wspólna audycja.
0: Dziadku, ja zobaczyłem. Naprawdę, jest bardzo późno. Jest godzina 19:48.
1: A co to znaczy?
0: W sumie nic. Znaczy tylko, że zostało 12 minut do 20.
1: A widzisz, a to znaczy, że?
0: Ojej, to znaczy, że powinniśmy?
1: Pewnie. Powinniśmy się pożegnać ze słuchaczami.
0: I podziękować i zaprosić ich na następny program.
1: Zgadza się. Już za tydzień, w poniedziałek, zaprosimy na poranne miśmoki radiowe.
0: Tak, tak. Zaczynamy w poniedziałek o godzinie 10 i będziemy z wami aż do 12.
1: Aha. Zaprośmy jeszcze na dzień następny.
0: Słucham?
1: Czyli na wtorek, za tydzień.
0: A tak, tak, tak. No właśnie. O, mało bym zapomniał.
1: We wtorek spotykamy się wieczorem, pamiętasz?
0: Tak, tak, na wakacyjne, wieczorowe miśmoki. Współpracowniowe. Nie mogę się doczekać.
1: Czego? No następnego, pewnie tak?
0: Następnego wakacyjnego poniedziałku i wtorku.
1: No dobrze, ale teraz już nie ma na co czekać. Kochani słuchacze.
0: Najdrożsi nasi ukochani.
1: Ale zaraz. A piosenka?
0: Ojej, zapomniałbym o piosence.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Aha, wkrótce jeszcze się spotkamy.
0: W radiu, rano, wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Ty nam, dziadku, no, dziadek o czymś tam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Masz, nie wierzę, zmogło mi się?
1: Ja tam, dziadku, ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, dziadku drogi?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Ach, to tak jak mnie. Marzy się spokój błogi. Do usłyszenia. Do następnego spotkania. Pa, pa.
0: Pa, pa, basałyki.

0: łatwe jest życie.
1: Tra la la la la la.
0: Zwykłego kresnala.
1: Tra la la la la la.
0: On wszystko ma tycie.
1: Tra la la la la la.
0: Z wyjątkiem nohala.
2: Nohala.
1: Nohala.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety.
3: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
2: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć. Daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krót.

0: Drogie słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz
1: do tej niezwykłej krainy.
0: Krainy pomiędzy.
1: Pomiędzy jawą
0: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem. Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby waszych okien. Ten, co to porwał liście jesienne do tańca, po czym je opuścił, ten sam, co to teraz wieje między młodymi, letnimi listkami i dzieli się ochoczo swoimi wietrznymi opowieściami z dalekich krain, co widział, co słyszał. Czego był świadkiem? Czy czegoś nowego próbował? Czy odkrył jakiś nowy smak? Jakąś nową krainę? Jakiś nowy, podziemny świat? Wiatr. Dołączcie do niego. Niech rozpocznie się wasza dzisiejsza, wietrzna, popołudniowa przygoda. Niech uniesie was wyżej i wyżej. Także wszystkie domy, bloki, wieżowce. Wszystko z tej wysokości będzie wydawało się tak małe, tak malutkie jak te domki z klocków, które budujecie. Niech wiatr was poniesie między starymi, wielkimi drzewami, co to również mogą podzielić się z wami swoją historią. Stare drzewo, wielką mądrość w sobie kryje. Niech wiatr was poniesie nad łąkami, które toną w oceanie barw, w morzu zapachów. Zapachów, które unoszą się tak wysoko, że i my je czujemy. Niech wiatr was poniesie tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła. Pamiętacie?
1: Wow! Udało nam się odnaleźć i zdobyć cebulkę kwiatu, którego szukaliśmy od tak dawna. Teraz dwie cebulki kwiatów mamy. Te, które się rozdzieliły.
0: Te, które przypadkiem wiatr porwał w różne strony i zabłądziły.
1: Ale z naszą pomocą, z waszą pomocą zostały odnalezione. Teraz
0: czeka nas ostatnie zadanie.
1: Ale jakie?
0: Wiatr nam tego jeszcze nie zdradził.
1: Zatem wsłuchajmy się w jego wietrzny szept. Niech zdradzi nam swą wietrzną

0: Słyszycie, słyszycie, słyszycie. Ja słyszę, słyszę, słyszę. Tak, tak, tak. Wiatr powiedział, powiedział, wyszeptał, wyszeptał. Do ucha, ucha mego, mego prosiącego, ciego, małego, małego.
1: Wiatr powiedział, że cebulki kwiatów musimy
0: zasadzić, aby mogły zakwitnąć, aby mogły pochylić się ku sobie, aby mogły się w końcu przytulić, aby mogły witać się ze słońcem, kiedy wschodzi, aby mogły wspólnie żegnać się ze słońcem, kiedy zachodzi.
1: Aby mogły witać blask ambasadora nocy,
0: blask księżyca.
1: Aby mogły spać wśród gwiazd.
0: Musimy je zasadzić. Ale gdzie?
1: Wiatr również nam tę informację zdradził. Na najwyższym szczycie tego świata. Szczycie, który się niemal nie kończy. Wygląda tak, jakby nurkował w chmurach, a potem sięgał po gwiazdy. Pewnie po nie sięgał.
0: Czy to jest ten szczyt, na który teraz patrzymy?
1: Myślę, że tak. Nawet do końca go nie widać, bo tonie w oceanie chmur.
0: A zatem niech wiatr uniesie nas ponad chmury.
1: Ponad świata tego mury.
0: Wyżej.
1: Jeszcze wyżej.
0: Wyżej.
1: Jeszcze wyżej. Spójrzcie w dół. Nie ujrzycie już lasów, puszcz, łąk, pól, jezior, oceanów. Nie ujrzycie miast, miasteczek, wsi. Jedyne, co widać, to ocean, ale chmur. Chmurny, biały ocean.
0: A my na szczycie.
1: Na szczycie.
0: Niesamowite miejsce. Pomyślałam wcześniej, że jeżeli w takim miejscu posadzimy kwiaty, to wiatr je zdmuchnie, wiatr je złamie.
1: A tutaj, jak widzisz, wiatru prawie nie ma. Jedynie delikatny szept jego słychać.
0: Zatem już czas.
1: Już czas, drogie słuchaczki.
0: Drodzy słuchacze.
1: Wspólnie.
0: Wykopmy dołki.
1: Dla cebulek, tych niezwykłych kwiatów. Tak skończy się historia pewnego czosnku.
0: Historia pewnej miłości. Miłości kwiatów, które miały się ku sobie, ale wiatr je rozrzucił. My
1: miłości pomogliśmy.
0: My miłości wskazaliśmy drogę. Dołki wykopane.
1: Czas włożyć cebulki.
0: Jedna i druga.
1: Teraz przykryć ziemią.
0: A teraz podlać delikatnie.
1: I co teraz?
0: Teraz czekać. Cierpliwie czekać.
1: Zatem czekajmy. Czekajmy w ciszy.

0: Franuś, chciałbyś posłuchać bajeczki?
1: Tak. Bardzo chcę jej posłuchać.
0: A o czym dzisiaj posłuchamy bajki? Może o tej żabce?
1: Tak.
0: A pamiętasz piosenkę o żabce?
1: Pamiętam. Żabka na jest bociana.
0: Tak, było tam o bocianie rzeczywiście. Ale jak ta piosenka brzmiała? Było.

0: Ale przecież bocian.
1: No ale poczekaj, zanim o tym bocianie, to jeszcze tam było parę innych historii, ale rzeczywiście do tej żabki przyszedł bocian i zjadł ją na śniadanie. A dlaczego to wszystko się wydarzyło? Bo ona nie słuchała swojej
0: mami.
1: A czy ty lubisz żabki?
0: Tak.
1: A jakie żabki najbardziej lubisz? Jaki kolor mają mieć?
0: Zielony.
1: Zielone żabki są twoimi ulubionymi?
0: Tak.
1: A ta żabka z tej piosenki, to jak ona miała na imię?
0: Mała żabka.
1: Bardzo piękne imię, bardzo mi się podoba. Ta historia o żabce przypomina mi opowieść o pewnej dziewczynce. Miała na imię Alicja. Ale Franiu, pamiętasz, ty kiedyś bawiłeś się z Alicją na placu zabaw?
0: Tak.
1: To była koleżanka Filipa, pamiętasz?
0: Tak.
1: Ale po kolei, bo nasi słuchacze kotku nie wiedzą, jak to było. Rzeczywiście, Alicja uwielbiała bawić się na placu zabaw. Zawsze była tam pierwsza przed wszystkimi innymi dziećmi i ostatnia wracała do domu. A te powroty do domu to wcale nie były miłe. Zawsze krzyczała, płakała, tupała. Ja nie chcę wracać do domu, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I rodzice ją wołali, zwłaszcza mama. Zawsze prosiła: Alicjo, błagam cię, wracaj do domku, już jest późno. Zaraz zamykają plac zabaw. Bo ten plac zabaw był otoczony takim płotkiem. I codziennie wieczorem, po zakończonej zabawie, pan dozorca zamykał ten plac zabaw na klucz. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: No właśnie. I mama zawsze mówiła Alicji: pan dozorca kiedyś może cię przez przypadek zamknąć. Ale Alicja nie słuchała swojej mamy. To bardzo nieładnie, prawda?
0: Nie.
1: Chyba trzeba słuchać mamy.
0: Tak.
1: Ale Alicja nie słuchała mamy. Powiem więcej, kiedyś to nawet ze złości ją ugryzła.
0: Tak.
1: To bardzo nieładne zachowanie.
0: Nie. Tak na bardzo nie można kogoś gryźć.
1: Oczywiście, nikogo nie wolno gryźć. A ty kiedyś ugryzłeś swoją mamę?
0: Nie.
1: To prawda. Wyobraź sobie, że pewnego wieczoru Alicja mamy swojej nie posłuchała i została na placu zabaw, jak już zaczynało się robić ciemno. Niestety pan dozorca nie wiedział, że Alicja jest na placu zabaw i zamknął plac zabaw na kłódkę. Kiedy Ala postanowiła wrócić do domu, okazało się, że nie może otworzyć płotka. Plac zabaw był zamknięty, a ona uwięziona w środku.

0: to czasy.
1: Też uważam, że to straszne. Alicja zaczęła bardzo, ale to bardzo płakać. Obiecywała, że już nigdy więcej nie będzie się tak zachowywać, że już zawsze będzie słuchała swojej mamy. I wiesz co? I kiedy tak Alicja siedziała na piaskownicy i rozpaczała, usłyszała w oddali: Alicjo, jesteś tam? Wiesz, kto to był? To była jej... Oczywiście, to była jej mama, która wyszła jej szukać. W międzyczasie mama Alicji znalazła też pana dozorcę, który otworzył kłódkę i uwolnili razem Alicję. Po drodze obiecała, że już zawsze, zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze będzie słuchała swojej mamy. To chyba bardzo mądry morał. Jak mówią słowa piosenki, o której dzisiaj już sobie powiedzieliśmy. Właśnie, Franiu, pamiętasz, jak kończy się ta piosenka? Jaki z tego morał mamy, re-re, kum, kum, trzeba zawsze?
0: Taka mami.
1: Re-re, kum, kum,
0: bądź. Chcemy zapas.
1: Śpij słodko, synku.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: W gniazdku pod skrzydełkiem mamy już wróbelek dawno śpi.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. To taki specjalny sezon, w którym skupiamy się na tym, co czujemy. My mamy, my rodzice, ale też wszystko w kontekście oczywiście podwójnego rodzicielstwa i w kontekście dzieci. A teraz ze mną w studiu gościni Magdalena Bożek, właścicielka agencji aktorskiej Boska, ale przede wszystkim dzisiaj w roli mamy. Mamy bliźniąt Mateusza i Maćka, prawie 18-letnich chłopaków. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry wszystkim, zwłaszcza dzień dobry mamom podwójnym.
6: Można powiedzieć, że w tej chwili akurat ty jesteś mamą potrójną, bo to taka sytuacja wyjątkowa. Masz host synka. Opowiedz o tej sytuacji, bo to też myślę, że wyzwanie i taka chwila niecodzienna w życiu mamy.
7: Dokładnie. Mamy teraz chłopca 16-letniego ze Stanów Zjednoczonych w zamian za jednego z bliźniaków moich, bo ten jeden z bliźniaków jest w tej chwili w Brazylii na wymianie 10-miesięcznej, czyli takiej wymianie na cały rok szkolny.
6: Mhm. A drugi syn też dopiero co wrócił.
7: Tak, najpierw poleciał Mateusz do Meksyku, czyli w bardzo niebezpieczne rejony. Taki rejon sobie wybrał.

0: przeżył 10 miesięcy, wrócił odmieniony pozytywnie i po miesiącu wspólnego życia bliźniaków drugi bliźniak poleciał do Brazylii.
1: Jak ty jako mama czujesz się z tą sytuacją? Bo jednak ta więź mamy i dzieci, tak myślę, że prawie zawsze jest bardzo silna. W przypadku bliźniąt myślę, że jeszcze silniejsza, bo mamy tutaj tą dodatkową, taką wyjątkową relację między bliźniakami. No i też ta intensywność rodzicielska, macierzyńska jest dużo większa. No i nagle tak młode dzieci wyfruwają ci z gniazda. Czy w ogóle ta decyzja dla waszej rodziny była trudna?
0: Nie, była przemyślane bardzo. Świadomie, z premedytacją zrobiliśmy to. Namówiliśmy chłopaków na taki wyjazd. Mamy już takie doświadczenia z córką mojego męża. Wiem, że bardzo dobrze na nią to wpłynęło. A decyzję podjęliśmy taką w momencie, kiedy ja się zorientowałam w pierwszej klasie szkoły średniej, że Mateusz jest w tym zestawie bliźniaczym opiekunem, ciuchcią, a Maciej jest wagonikiem, który jedzie za tą ciuchcią. I bardzo, bardzo przeżyłam tą świadomość, bo okazało się, że Maciej bez ciuchci, bez Mateusza nie jedzie tak samodzielnie zupełnie. Mhm. Więc postanowiliśmy, żeby Mateusz po raz jako pierwszy poleciał, bo zawsze uważałam, że Mateusz jest dużo bardziej samodzielny. No i rzeczywiście jest. A Maciej został sam na ten jeden rok szkolny normalnie w domu. Tyle, że miał swojego nowego brata z Meksyku.
1: A jak doszło do wyboru tego kierunku wyjazdu? No bo zazwyczaj jednak wybieramy miejsca, które są trochę bliżej. Pewnie też my, rodzice, wolimy taki kierunek, który jest łatwo dostępny. No bo jednak gdyby to był Londyn, Berlin, Paryż, no to wsiadasz i za chwilę jesteś, prawda? A tutaj ten transport nie jest taki łatwy.
0: To był wybór Mateusza. On pierwotnie bardzo chciał lecieć do Tajlandii, ponieważ
1: nie dziwię się.
0: Od dłuższego czasu chodzili na tajski boks, na Muay Thai. Tam myślał, że będzie mu dane szkolić się dalej. Oprócz tego, że trzeba chodzić do szkoły. Niestety ten kierunek nie wypalił, bo nie było chętnych w drugą stronę. I tak zaczęliśmy się zastanawiać nad innym kierunkiem. Wybór padł na Meksyk. Odradzaliśmy synowi ten kierunek, bo rzeczywiście jest niebezpiecznie. No ale poleciał. Poleciał i przeżył. Było dzięki tej rodzinie, w której był, było bezpiecznie.
1: Fajnie, że dajecie taką przestrzeń i decyzyjność swoim dzieciom, zwłaszcza właśnie w kontekście bliźniąt. I też podziwiam cię, że też mówisz o tym głośno, że no dopiero po jakimś dłuższym czasie odkryłaś tę zależność swoich synów, ale że gdy ją odkryłaś, to postanowiłaś działać tak, żeby jeden i drugi mógł w pełni rozwinąć skrzydła i nie chować się trochę w cieniu tego drugiego, też znaleźć swoją drogę. Co pomyślałaś, gdy dokonałaś tego odkrycia? Co byś doradziła może mamom, które mają trochę młodsze dzieci albo które w tej chwili też właśnie na to patrzą, zwróciły uwagę, rozdzielić do innych klas, czy może podstawa, czyli rozmowa?
0: Zacznijmy od rozmowy i patrzmy na nasze dzieci naprawdę pojedynczo, bo nasi synowie chodzili razem na wszystkie zajęcia. I ja sądziłam, że każdy z nich chce chodzić na te zajęcia. Generalnie chcieli, ale po latach Maciej powiedział: mamo, ale to były pomysły Mateusza, a ja szedłem za nim. Czyli granie na pianinie, chociaż Maciej był dużo lepszy, jeśli chodzi o granie na pianinie. Miał słucha, ma słuch absolutny ponoć. Chodzili na breakdance bardzo długo razem. I mnie się wydawało, że to są ich potrzeby
1: wspólne. Wybory.
0: No i po latach też dowiedziałam się, że tak naprawdę to Maciej szedł za Mateuszem.
1: Ale Maciek nie mówił w trakcie, że a może ja bym wolał szachy, albo pływanie, albo no cokolwiek innego.
0: Akurat Maciej jest taki troszkę wycofany i...

0: Nie mówił głośno, zresztą ja naprawdę patrzyłam na te moje dzieci. Nie komunikował nam tych potrzeb, że chce czegoś innego. Więc sądzę, że było tak, bo nam rodzicom wydawało się, że to jest najlepsze wyjście i obaj chcą tego samego.
1: Czyli to jest taka nauka, że warto drążyć, zwłaszcza jeżeli mamy obserwację, że jedno z naszych dzieci albo dwoje, no nie są takimi gadułami i nie wszystko, co w sercu, to od razu na języku. Czasami warto dopytać.
0: Tak, w moim przypadku chłopcy są totalnie różni. Mateusz jest bardzo otwarty, właśnie gaduła, bardzo lubi kontakt z ludźmi i łatwo nawiązuje kontakty, a Maciej wręcz przeciwnie, najpierw musi postać i popatrzeć z dystansu, żeby zacząć się z kimś kumplować na przykład.
1: No dobra, to przejdźmy do tej sytuacji, kiedy już Mateusz pierwszy wyjechał.
0: Tak.
1: Gdy Mateusz wyjechał, jak to wpłynęło na waszą relację? Domyślam się, że kontakty pewnie jakieś online'owe, telefony,
0: Permanentnie.
1: wiadomości. No ale co się zmieniło?
0: Oprócz stresu, tylko związanego z tym, że jest w miejscu, gdzie nie można wyjść normalnie na ulicę samemu, bo dojeżdża do takiego młodego człowieka, dwóch panów na motocyklach i każą mu wyjąć wszystko, co ma przy sobie i zabierają to, bo taka sytuacja była. Oprócz tego stresu, że on jest w miejscu, które jest niebezpieczne, innych stresów nie miałam. Jakby zaufałam organizacji, która to wszystko organizuje i wiedziałam, że jest zaopiekowany. Samodzielność, która przyszła z tym wyjazdem, bardzo dobrze wygląda. Mateusz w tej chwili jest dorosłym człowiekiem mentalnie też, oprócz tego, że zaraz kończy 18 lat.
1: A to się rzadko zdarza w tym wieku.
0: Tak. Jest myślącym, młodym człowiekiem, o swojej przyszłości myślącym i bardzo zaradnym. I doceniającym Polskę. Wrócił i powiedział: mamo, w Polsce można wszystko. Ja się mogę rozwijać w każdym kierunku. Tam, gdzie byłem, nie można nic.
1: To też taka piękna nauka. Ale jak ty się czułaś jako mama? Bo rozumiem, że miałaś zaufanie do syna, zaufanie do organizacji, która kontrolowała przebieg całego tego wyjazdu, tej wymiany, zaufanie do tej rodziny, też fajnie trafił. No ale jak ja nie widzę moich dzieci jeden dzień, to po prostu tęsknię.
0: Ja dojrzewam z moimi dziećmi i zupełnie inaczej podchodzę do tego. Poza tym, posiadanie dwóch nastolatków w domu nie jest łatwe. I teraz powiem coś strasznego. Jeden nastolatek jest łatwiejszy. Ten, który wyleciał, spowodował, że w domu było spokojniej, bo dwóch chłopców kłócących się albo pyskujących rodzicom naraz, albo jeden po drugim, to jest ciężka przeprawa. Z jednym nastolatkiem, fizycznie naturalnym dzieckiem, jest łatwiej.
1: Gdy rozmawiam z mamami, których dzieci się już wyprowadziły, na przykład na studia do innego miasta, to bardzo często słyszę, że relacja o wiele się poprawiła, że każde spotkanie to jest takie jakby święto, że jest dużo więcej uważności, otwartości na drugą osobę i że relacja staje się bardziej partnerska. Czy ten wyjazd wpłynął, w podobny sposób na waszą relację?
0: Tak, Mateusz po powrocie mówił, że nie miał w ogóle przez ten czas, kiedy był poza Polską, nie miał w ogóle potrzeby kłócenia się z kimkolwiek i sądził, że jak wróci do domu, to będzie ciąg dalszy tego braku potrzeby kłócenia się. No i okazało się, że jednak wraca i nasza włoska rodzina, bo jesteśmy troszkę jak włoska rodzina, wszystko wraca do normy, czyli jak trzeba, to kłócimy się.
1: No i dobrze, bo często lepiej coś powiedzieć głośno niż trzymać się w sobie. Myślę,
0: tak
1: że
0: mamy.
1: To oczyszcza atmosferę. Ale chciałam teraz cofnąć się w czasie i to sporo, bo o 19 lat. Chciałam zapytać, jak to było, gdy dowiedziałaś się, że będziesz podwójną mamą? Ja tworzę taką społeczność podwójnych mam.

0: mam i na właśnie naszej grupie Mama do kwadratu zapytałam dziewczyny, z jakimi emocjami kojarzą czas ciąży mnogiej. No i tam były różne zestawy emocji, ale najczęściej pojawiały się radość i ekscytacja, niepewność i obawy, zaskoczenie i szok, stres i przeciążenie, wdzięczność i spełnienie. Czy ty swoją ciążę kojarzysz z takimi emocjami, czy może coś jeszcze innego u ciebie się pojawiło? U mnie miks szalony.
1: No, chciałabym właśnie powiedzieć, że ja bardzo chciałam być mamą, tylko nie zamawiałam bliźniaków.
0: I to trudno zamówić w sumie też.
1: No, nie spodziewałam się, bo w rodzinie nikt nie mówił o tym, że kiedykolwiek jakieś bliźniaki były, więc nie byłam na to przygotowana mentalnie. Byłam zszokowana, zestresowana i z jednej strony cieszyłam się oczywiście, że jestem w ciąży, a z drugiej strony miałam od razu świadomość, że to nie będzie łatwe. Więc pierwsza część, pierwszy trymestr mojej ciąży to było dużo płaczu i stresu.
0: A później już radość, euforia?
1: A później mamy trochę czasu na to, żeby się przygotować psychicznie i to powoduje, że zaczynamy cieszyć się tym, co się dzieje. Jeżeli ciąża jest bezproblemowa, a moja raczej była bezproblemowa do prawie ostatniego momentu, to śmiałam się, że w ciąży mogę chodzić zawsze.
0: No dobra, ale potem przychodzi ten wielki sprawdzian. Dzieci pojawiają się na świecie. Zacznijmy od tego przyjemnego, czyli od tego, gdy pierwszy raz ich zobaczyłaś. Jak wspominasz ten moment?
1: To nie było takie fajne, jak zobaczyłam ich po raz pierwszy, bo chłopcy byli bardzo mali, wyglądali jak szczurki. 1680 ważył Maciej. Mateusz był odrobinę większy.
0: Maleństwa.
1: Tak, i Mateusz wylądował na Ojomie, więc przez pierwsze kilka dni nie miałam jednego dziecka i to nie było fajne. Po tych kilku dniach wszyscy spotkaliśmy się na świetnym oddziale dla bliźniaków wcześniaków, a właściwie dla wcześniaków, na Madalińskiego. I tam spędziliśmy miesiąc.
0: Wow. Dobra, to zapytam o powrót do domu, bo może to już było trochę łatwiejsze. Jak wspominasz te pierwsze chwile w domu?
1: Bałam się zostać sama z dziećmi. Oczywiście dom powoduje, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, ale na początku pewnie mama mi pomagała, później pani nasza cudowna Jadzia, opiekunka. Bez nich nie dałabym sobie pewnie rady. Przez pierwsze 2 miesiące, myślę, rzeczywiście bałam się zostać sama z dziećmi w domu, bo cały czas byłam w jakimś takim stresie, amoku, że nie dam rady, że jak płaczą permanentnie, to ja nie mogę wyjść wziąć prysznica na przykład. Pamiętam, że mnie
0: pamiętam te prysznice z wózkiem w łazience albo z jakimiś fotelikami.
1: Nosidełkami, tak. Oni siedzieli, właściwie leżeli w nosidełkach, jak ja brałam prysznic.
0: Ja włączałam wtedy suszarkę, bo ona sprawiała, że dziewczyny zasypiały i ja miałam tę chwilę spokoju. O. Ale to też się obróciło trochę przeciwko mnie, bo później miał problem z zaśnięciem bez suszarki i musieliśmy robić suszarkowy detoks. No ale to taka dygresyjka, bo ja chciałam cię zapytać o to, czy do bycia mamą bliźniąt, czy w ogóle rodzicem, da się jakoś przygotować?
1: Mentalnie, tak. Zakupowo również. Natomiast rodzą się 2 małe ludziki i okazuje się, że wszystko może się zdarzyć. Do tego nie możemy się przygotować raczej. Jeżeli okazuje się, że kobieta jest w ciąży, że mam zostać mamą podwójną i to moje pierwsze dzieci, więc jakby na dzień dobry podwójna praca, podwójny szok, to mam te kilka miesięcy na to, żeby jakoś psychicznie się nastawić. I śmiem twierdzić, że to nastawienie powoduje, że dajemy radę, bo nie mamy innego wyjścia. Po prostu przygotowanie się, że jest ich dwoje, powoduje, że staramy się ogarnąć. Łyżka, łyżka, czy na początku karmiłam chłopaków piersią naraz. W sensie dwie głowy, dwie nogi pod pachami i dawaliśmy radę. Więc wydaje mi się, że w jakimś stopniu jesteśmy w stanie

0: się przygotować, ale nie do końca, bo nie wiadomo, co nas czeka.
1: Tak, no nigdy nie wiemy, jacy ci młodzi ludzie będą. Jak to się mówi, jakie egzemplarze nam się trafią, ale też myślę, że trudno sobie wyobrazić, jak to wygląda też pod kątem fizycznym. Chociażby karmienie piersią dwojga dzieci naraz, to jest mega wyzwanie. W ogóle znalezienie tej swojej techniki, jak to zrobić, żeby działało, jak to zrobić, gdy jesteśmy same w domu i nikt nie poda tego drugiego dziecka. No to są takie pytania, na które myślę, że gdy nie musimy, to sobie nie odpowiadamy i nawet się nad tym nie zastanawiamy i dopiero gdy ta sytuacja nas personalnie dotyczy, to właśnie wtedy pojawia się jeden wielki znak zapytania, jak karmić, jak przewijać, jak nosić, gdy dzieci jeszcze nie trzymają główki. No jest tego cała masa. Gdy myślisz o sobie jako mamie, to co byś powiedziała, jaką ty jesteś mamą?
0: Bardzo kochającą i nadopiekuńczą. Jak dzieci były małe, rzeczywiście byłam taką matką kwoką. Mhm. Ale od razu mówię, z czasem uczymy się razem z dziećmi odcinać tą pępowinę i wcale nie jest tak, że w wieku 12 lat ciągle jesteśmy trzęsącymi się mamami nad dzieckiem. Mhm. Na szczęście. Na początku bałam się tak, że upadnie, że jakby mam świadomość tego, że i tak nie uchronimy dziecka przed upadkiem, że stoimy obok, dziecko upada, wybija ząb, mówię to z autopsji. I mimo tego, że staramy się złapać, nie udaje się, więc trzeba się trochę wyluzować. Teraz wiedziałabym, że nie należy być taką spiętą permanentnie, jak byłam na początku wtedy.
1: No ale jak to zrobić? Łatwo powiedzieć, że nie należy być spiętą, ale jednak gdy jesteśmy w tej sytuacji i mamy cały czas dwoje dzieci, przynajmniej jedno, tak jak mówisz, bardzo żywiołowe, no to trudno w tym wszystkim znaleźć, wiesz, jakieś zen i myśleć sobie, dobra, chill, mam dystans, nic się nie wydarzy.
0: Teraz jest mi łatwiej, bo tak, patrzę na to z dystansu. Od razu próbujcie oddawać czasami te dzieci pod opiekę babci, niani, tacie, bo nawet wyjście na 2 godziny na zakupy wtedy, kiedy oni byli mali, ja miałam ich dosyć, bo naprawdę można mieć dosyć płaczących dzieci, powodowało, że wracałam znowu pełna miłości i już się nie denerwowałam przez następny jakiś czas. Więc pamiętajmy o sobie, bo ja początkowo o sobie zapomniałam. I to nie było
1: łatwo
0: dobre.
1: O sobie zapomnieć w macierzyństwie, zwłaszcza podwójnym, bo po prostu doby nie wystarcza. A gdy mamy kogoś poświęcić, no to my, kochające mamy, zazwyczaj poświęcamy siebie. Dopiero później, mam wrażenie, przychodzi taka nauka, że żeby być dla nich, to musimy ogarnąć bazę, czyli chociażby jakieś podstawowe swoje potrzeby, żeby mieć tę energię. A kiedy wspominasz taki moment, że właśnie zaczęłaś mieć czas na siebie?
0: Ja miałam pomoc, więc ja jestem i tak w bardzo dobrej sytuacji, bo była osoba kochana, cudowna, która mi pomagała. Bo mamę miałam bardzo daleko i jeszcze pracowała, więc nie była w stanie ze mną być często. Mąż też pracował. Myślę, że jak mieli pół roku, byłam w stanie rzeczywiście wyjechać na dzień, dwa, trzy, żeby się zresetować. Kiedy nauczyłam się, zsynchronizowałam ich. I oni rzeczywiście spali w jednym momencie, jedli w jednym momencie. Też potrafiłam pójść spać wtedy, kiedy oni spali, więc o tym też mówię, że warto kłaść się razem z dziećmi, chociaż na pół godziny.
1: Chociaż jest to sytuacja z memów i trochę wyśmiewana. Ale ja też polecam.
0: Pamiętam moje zmęczenie. To zmęczenie na początku przez pierwsze miesiące jest straszne. Myślałam, że umrę. Nie spałam. W nocy byłam sama, bo mąż wkładał sobie korki do uszu i szedł spać. A ja rzeczywiście wtedy byłam świetnym specjalistą od brania dzieci i karmienia ich jednocześnie, żeby chociaż trochę złapać snu. Więc w tym czasie umiejętności moje odwijania dzieci i karmienia i przewijania były bardzo, bardzo dobre.
1: Z jednej strony to jest piękne i godne podziwu, ale z drugiej strony, gdy sama doskonale wiem, co to znaczy takie przepotworne zmęczenie i jak bardzo to wpływa nie tylko na nasze samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne,

0: jak bardzo człowiek się momentami czuje w tym wszystkim samotny, to więcej smutku mam teraz w sobie niż podziwu.
1: Właśnie też to poczułam.
0: Wobec tej sytuacji.
1: Mimo tego, że tyle lat minęło, ciągle to pamiętam. Ciągle.
0: Wróćmy teraz jeszcze do chłopców, bo ja bardzo się staram w moich podcastach, w mediach społecznościowych, w audycjach naprostowywać różne stereotypy, które dotyczą bliźniąt. Jeden z takich najbardziej ciążących stereotypów to, że bliźniaki to właściwie jedna osoba w dwóch ciałach i wiele jest takich osób, które uważają, że bliźnięta robią wszystko tak samo, lubią te same rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze nie poznałam bliźniąt, które byłyby rzeczywiście takie same. Moje córki są podobne z wyglądu, ale charakterami zupełnie nie. Twoi chłopcy, jak już powiedziałaś, też są różni. Jak pielęgnować właśnie tę indywidualność dzieci?
1: Nie wolno myśleć, że bliźniaki są identyczne. Pewnie jak każdy rodzic bliźniąt, na początku przynajmniej, ja mam wielką frajdę w ubieraniu ich identycznie, bo dostawaliśmy ubrania na przykład w prezencie, ale też nigdy nie kupiłam dwóch identycznych zabawek. Bo moja siostra, która również ma chłopców bliźniaków, 5 lat młodszych, miała podwójne zabawki. I dla mnie to było niedobre. U nas każdy bawił się czymś innym. Obserwować, rozmawiać. Bardzo dobrym sposobem też było rozdzielanie chłopców i mama zabierała jednego chłopca, tata drugiego chłopca na weekend gdzieś, a później się zamienialiśmy, żeby każdy z nas miało ten kontakt z drugim dzieckiem porówno jakby. Mhm. Zawsze starałam się, żeby wszystko było porówno. Ale teraz mam świadomość, że mimo tego, że byłam uważną mamą, myślącą, nie wyłapałam tego, jak bardzo traktuję ich tak samo. Czyli te zajęcia podwójne mnie teraz wkurzają, bo może okazałoby się, że rzeczywiście mają totalne różne zainteresowania. No teraz będzie taki czas, kiedy pójdą w dwie różne strony. Poszli do dwóch klas w szkole średniej, innych, zupełnie inne przedmioty mają. W związku z tym pewnie pójdą na różne studia.
0: Mhm. No może, chyba że sami wybiorą, że chcą być razem, to już będzie ich decyzja. Trochę od siebie odpoczęli teraz przy tych wymianach zagranicznych, więc może będzie jakiś powrót do korzeni. Ale myślę, że warto cały czas mieć uważność na tę swobodę wyborów bliźniąt, chociaż wiadomo, że teorie sobie, a tak zwane żyćko sobie i czasami, gdy trzeba dopiąć kalendarz, no to wiadomo, że łatwiej jest wozić na te same zajęcia niż w dwa różne końce miasta, no bo w końcu my mamy, jesteśmy tylko jedne, a często to my się tym zajmujemy. To na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałam cię zapytać, na czym z twojej perspektywy polega wyjątkowość relacji bliźniąt?
1: Od samego początku widziałam, że rozwijają się dużo ładniej, dużo lepiej, dużo szybciej. Na szczęście nie stworzyli wspólnego języka, bo ponoć takie są sytuacje, więc bardzo wcześnie zaczęli mówić. Wspomagali się we wszystkim. Jak trzeba było na szczepieniu ratować brata, żeby nie został zaszczepiony, to były też takie sytuacje, więc miło było patrzeć, jak sobie pomagają nawzajem zawsze. I ta relacja, szczególna relacja, bo przy normalnych rodzeństwach też są cudowne relacje, ale my mamy współodczuwanie u chłopaków, więc nieraz byłam w dużym szoku, jak jeden płakał gdzie indziej będąc zupełnie, że też go boli, bo okazywało się, że Maciej na przykład jest u stomatologa, a płakał Mateusz. I odwrotnie, jak Mateusz zmiksował palec, to Maciek płakał. Więc teraz też mam tą świadomość, że jeżeli coś działoby się temu drugiemu daleko, to ten tutaj też będzie wiedział.
0: Mimo że jak są ze sobą, to czasami dochodzi do włoskich klimatów.
1: Wielokrotnie dochodziło do włoskich klimatów.
0: I to też jest naturalne i tak też jest. I sama pamiętam, że z moją siostrą wielokrotnie się kłóciłam, a dzisiaj to jest zawsze pierwszy numer telefonu, który wybieram, gdy jestem w opałach. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy o bliźniakach, bo twoja perspektywa jest nie tylko matczyna, ale też zawodowa, bo przecież na co dzień pracujesz z młodymi, małymi, ale i

0: starszymi aktorami, również bliźniakami, więc jesteś w tym środowisku non-stop.
1: Cały czas. I to też jest fajne, bo rozumiem doskonale te sytuacje, dzieci, zachowania i mogę pomóc ogarnąć to towarzystwo.
0: Magdalena Bożek, właścicielka agencji aktorskiej Boska, mama bliźniąt Mateusza i Maćka, była dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia.

szafach. Kręgosłupa twe dłonie kroczą.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.